PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

lecz los się odwrócił, nie chciał znać nas więcej.

wiecznemu szaleństwu w dzień się oddawali. Lecz łowca wampirów przez lud sprowadzony, kołek w piersi wraził, gdym ja spał strudzony.

chociaż jestem stary, wciąż czuję się młody. Na czerwonej giełdzie krwią ludzką handluję. Najlepszy to biznes, świetnie prosperuje. Na stacjach krwiodawstwa nadawców spoglądam.

a mnie już otchłani w swe ramiona bierze. Jestem wampirem, wyznałem jej cicho. Lecz kocham, dla ciebie nie będę krwi.

Księżyca blask błogi zagląda przez okno. Tak znów ją spotkałem, już okno otwieram.

0: jest już niczym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

była dziewczyna z sąsiedztwa, a to ja będę takim chłopakiem z sąsiedztwa, co wy na to? Minęła godzina 6, dzień dobry, Patryk Kuniszewicz. Kłaniam się nisko, piękne słońce przynajmniej w Warszawie, w stolicy, świeci od samego rana i to naprawdę dodaje energii, ta darmowa witamina D i w ogóle ten blask, brzask, to wszystko robi robotę. Z tym, że patrzę sobie, że podobne warunki mogą być dzisiaj choćby na południu, południowym zachodzie, tutaj, czy to w Raciborzu, czy we Wrocławiu.

0: Prawie 18 stopni Celsjusza, całkiem przyjemny poranek. W centrum 13, no ale na północy, w Szczecinku na przykład, 8,5 stopnia Celsjusza. W związku z tym między tym najcieplejszym a najchłodniejszym miejscem amplituda 10 kresek na termometrze. No to jest pewna różnica. W ciągu dnia ma się to wszystko wyrównać. Oto szczegóły.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to w takim razie przechodzimy do tego, co nas dzisiaj czeka w pogodzie, bo zapowiada się naprawdę piękny dzień, z tym, że będzie burzowo, bo mamy ostrzeżenia nawet drugiego stopnia, głównie na Polski południowej, a zachmurzenie umiarkowane okresami duże, jedynie miejscami rano na południowym wschodzie, a po południu na północy kraju to zachmurzenie będzie małe. Możliwe są też słabe opady deszczu w centrum i na południu, przelotnie też może popadać, chociaż tak patrzę sobie, prognozowana suma opadów od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami może być nawet intensywniej, bo w centrum i na południowym wschodzie, co? Nawet 75 litrów wody na metr kwadratowy? No to zapowiada nam się chyba jednak w niektórych miejscach ulewa. A temperatura? No maksymalnie 24-27 stopni Celsjusza na wschodzie, do 29 kresek powyżej zera na południowym zachodzie. No i tak patrzę jeszcze na ten wiatr. Słaby, umiarkowany na południowym wschodzie z kierunków zmieniających się, chociaż w czasie burz, uwaga, bo porywy będą silniejsze, do około 70 km na godzinę. I tak jeszcze ciśnienie. U mnie w tym momencie 1019 hektopaskali, w Warszawie w południe 1008 barometry pokażą i raczej stały stan ciśnienia atmosferycznego dzisiaj jest przewidywany.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To co? Ruszamy? Co tam u was? Przybijcie piątkę z samego rana, dajcie znać, jak wam się ta środa rozpoczyna. No i zapraszam na wspólną jazdę do godziny 10. Patryk Kuniszewicz i raz jeszcze mówię wam dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 6, a ten mnie już tutaj pogania. I krzyczy na mnie.
1: Nie było krzyków.
0: A powiedziałeś, Patryk!
1: No to to był krzyk według ciebie?
0: No to już jest podniesiony głos. Do krzyku jest bardzo dużo.
1: Słuchaj, chcę, żebyś mnie zrozumiał, bo wiem, że zaspany jesteś o tej porze.
0: Ja?
1: No.
0: A skąd? Co ty? Motocyklem dzisiaj przyjechałem. Słuchajcie, wszystkie komary zebrałem po drodze. Uśmiech był i od rana dużo energii. Mam nadzieję, że was też. I ta środa wam się dobrze rozpoczyna. A jak tam się rozpocznie drogowo, panie Jakubie?
1: No zaczynają się powoli już, a właściwie szybciej niż powoli. Poranne godziny szczytu.
0: Kuba Domoracki będzie wam co 20 minut raportował sytuację. Sytuacje na polskich drogach. Posłuchajcie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S5 w województwie wielkopolskim pomiędzy Gnieznem a Poznaniem auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 21. Dokładnie chodzi o fragment w okolicach węzła Iwno. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Poznania. Zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie ekspresowej S11, także w województwie wielkopolskim, pomiędzy węzłami Koninko a Poznań-Krzesiny. Przypomnę, że węzeł Poznań-Krzesiny jest remontowany, obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu i stąd ten korek, już dosyć poważny korek od strony, powiedzmy, Jarocina w kierunku stolicy Wielkopolski. Zakorkowana, jak to zwykle o tej porze bywa, jest droga krajowa nr 61 na Mazowszu, pomiędzy Zegrzem a Legionowem, ale także oczywiście korkują się inne trasy w regionie, krajowa 7 na północ od Warszawy, czy ekspresowa 8 w samej stolicy pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Na południu naszego kraju także już dużo porannych spowolnień i już poranne korki także się zaczynają, chociażby na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic. Także na trasie ekspresowej S52 na fragmencie remontowanym pomiędzy Skoczowem a obwodnicą Bielska-Białej oraz na autostradzie A1 także na fragmencie remontowanym pomiędzy Pyżowicami a Piekarami Śląskimi. I jeszcze dwa słowa o sytuacji w województwie dolnośląskim. Autostrada A4 na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic już się powoli korkuje na jezdni w kierunku Drezna i mamy jeszcze taką drugą trasę na Dolnym Śląsku, która także się korkuje. Krajowa 94 przed Wrocławiem od strony Oławy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to my wam się kłaniamy nisko i widzę, że wy też reagujecie. To bo 1, 2, 3. Witaj, Patryku, we Wrocławiu deszczowo i burzowo. O, mamy ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Słuchajcie, dzisiaj gdzieniegdzie może spaść nawet 70 litrów wody na metr kwadratowy, więc dla mnie to jest oberwanie chmury. A to bo pisze, ruszamy razem do Poznania. Miłego dnia dla całego PRK i wszystkich kierowców. Tobie też oczywiście życzymy. I podobno dzisiaj... dzień bez telefonu komórkowego.
1: Naprawdę?
0: To dobrze, że ja mam smartfona.
1: A ja przyniosłem stacjonarny.
0: Bo ja komórki już dawno nie używam. A tak na poważnie, dzień dobry panie Patryku, dzień dobry panie Jakubie.
1: Kłaniam się.
0: I wszystkim państwu udanego dnia i szerokości. Maroj z Warszawy. PS. Moja wczorajsza rada nie była całkowicie moja, bo z wytrząśnięcia aplikacji. A co to była za rada?
1: Właśnie nie wiem. Jakaś ciekawa i dobra
0: się? Na no, pewno. To jest rada na każdy dzień. A co do tego dnia bez telefonu komórkowego, my się temu przyjrzymy.

No to co, lecimy, znaczy jedziemy, jest 21 minut po godzinie 6 rano. Ojejku, środa nam się rozpoczęła, ale to dobrze, dlatego że ten weekend jest coraz, ale to coraz bliżej. A od razu wam mówię, to będzie wyjątkowy weekend. My się wybieramy na Master Truck 2026, jedno wielkie święto dużej motoryzacji. DMC powyżej 3,5 tony i wcale nie trzeba mieć kategorii C albo D. To jest naprawdę wydarzenie dla wszystkich. Chyba największe w Europie, chyba powiedziałem. Na pewno. Zjedziemy się i przybijemy ze sobą piątkę. Mali z dużymi, duzi z małymi, duzi z dużymi i w ogóle będą wszelkie kombinacje do samej niedzieli. Także ja was gorąco zapraszam, zachęcam, bo my też się tam pojawimy, żeby się z wami zobaczyć. Zresztą jest taka teoria w przyrodzie, że rok liczy się od Master Trucka do Master Trucka. No i ja się absolutnie pod tym podpisuję i w to wpisuję. Z tym, że niepokojące rzeczy dochodzą do mnie, jeśli chodzi o rynek paliw. Dzisiaj znowu, i to słuchajcie, przecierałem oczy ze zdumienia. No, odpaliłem motocykl, patrzę sobie, rezerwa zaraz mi się włączy. Dobra, jadę na stację, a tam... 7 z przodu. Przecierałem oczy ze zdumienia, ale jak po przetarciu, dalej była ta 7. I to przy benzynie bezołowiowej 95, bo przy dieslu już kilka dni temu ją zobaczyłem. W związku z tym, no niestety, ale sytuacja i napięcie na Bliskim Wschodzie nie zwalnia. To przekłada się na droższe tankowanie, a ja mam dla was informację, że rząd się wypowiedział w sprawie CPN, czyli programu ceny paliw niżej. Na razie nie planuje powrotu do pakietu CPN, ale analizuje cały czas sytuację na rynku paliw. Szukamy taniego paliwa. Dajcie znać, po ile u was, a ja za chwilę zrobię kalkulację i zobaczę, jak to wychodzi, jeżeli chodzi o 16 województw w kraju. Tymczasem 23 minuty po godzinie 6. Przypominam, 15 dzień lipca. Środa, weekend coraz bliżej.

0: Kolejne pozdrowienia do nas płyną. Cześć redaktorze, pozdrów wszystkich od szwagra. Dzisiaj przemierzam duńskie drogi i zapowiada się lampa z nieba. Hejo bajo. No to my też gorąco pozdrawiamy. Lampa z nieba w Skandynawii.
1: A u nas deszcze.
0: A u nas deszcze.
1: I to tak ulewy.
0: Leje, no. Tak najkrócej
1: mówiąc. Ale deszcz
0: mówiąc.
1: Potrzebny, prawda?
0: Oczywiście, żeby...

0: Zielony był, ale słońce też by się przydało. Mm-hmm. Choć nie narzekajmy, zbliżają się upały nawet do 30 stopni Celsjusza. Te temperatury po południu dochodzą. Ale o pogodzie więcej będzie punkt 7. Teraz informacje drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz więcej spowolnień i coraz więcej korków na trasach mazowieckich. Jak to zwykle bywa o poranku, już teraz zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta. Pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Marymącka w kierunku zachodnim. Korkuje się także krajowa siódemka i to właściwie na fragmencie kilkunasto może i kilometrowym. Tak by trzeba powiedzieć, bo zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Czosnowem, Łomiankami, a Warszawą oczywiście także. Droga krajowa nr 61 jest zakorkowana pomiędzy Zegrzem a Legionowem, natomiast krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą. I także przybywa samochodów na drodze krajowej nr 92, zarówno przed Warszawą od strony Sochaczewa, jak i w pobliżu Mińska Mazowieckiego. Na trasie ekspresowej S5 w Wielkopolsce auto osobowe uderzyło w bariery nieopodal węzła i miejscowości Iwno. To pomiędzy Gniezdem a Poznaniem. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. W kierunku Poznania zablokowany jest jeden pas i także tam obserwujemy poranne spowolnienie, na razie niewielkie, ale już zauważalne. Wolniej jedzie się w województwie małopolskim, na A4 chociażby, na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic, ale podobnie i na obwodnicy Wieliczki, i na Zakopiance w Gaju i w Libertowie, i na drodze krajowej nr 28, niedaleko Gorlic, Nowego Sącza, Limanowej i Wadowic. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj także już w wielu miejscach przybywa samochodów, na razie nie ma mowy o poważnych korkach, ale już powoli właśnie są zatłoczone trasy w pobliżu Gdańska zwłaszcza. Trasa ekspresowa S7, obwodnica Gdańska albo droga krajowa nr 91 przed Gdańskiem od strony Tczewa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ostrzeżenie drugiego stopnia, to tak przypominam tylko w kontekście tych burz i tego, że rzeczywiście dzisiaj więcej deszczu może spaść. Ale wy też ostrzegacie.
3: Dzień dobry wszystkim, ale się pozmieniało, zaczęło padać i tak widzę, że wielu kierowców to zapominało. Już nie mówiąc o słynnych światłach dziennych zamiast świateł mijania, szczególnie jak auto jest w kolorach maskujących brudnego asfaltu, ale kwestie utrzymywania odległości od samochodu poprzedzającego, dynamiki jazdy z uwzględnieniem tego, że jest taka warstwa przy początku opadów cienkiej mazi na asfalcie. Wszystko to, co sprawia, że bezpiecznie jest po prostu trzymać się nieco z daleka od innego auta, o tym warto pamiętać. No i o jeszcze może pieszych, którzy podejmują irracjonalne decyzje o wtargnięciu na jezdnię, popada. Serdecznie życzę spokojnych przejazdów do pracy. Pozdrawiam, Krzysztof Stecki.
0: My też, Krzysztofie, pozdrawiamy, a jak pada, to droga hamowania się
2: wydłuża.
0: A jeżeli chodzi o odległości między autami na drodze ekspresowej czy autostradzie, to?
2: To jest pół prędkości, ale to wyrażone w metrach oczywiście, ale to minimum, prawda? A przy deszczu może być więcej.
0: Siadaj piątka.

0: My tu narzekamy na ceny paliw. Ty widziałeś, po ile dzisiaj?
1: Nie widziałem właśnie. To znaczy tak w biegu tylko widziałem, bo jeszcze nie zatankowałem.
0: Ale szóstka czy siódemka była z przodu?
1: Nie, chyba szóstka jeszcze.
0: Naprawdę?
1: Chyba szóstka.
0: Gdzie? Mów!
1: Ale może 96, 99 jakoś? Tak.
0: Nieważne,
1: tak,
0: to zawsze jest szóstka z przodu, wiesz, to promocja, można powiedzieć, u mnie 7,09.
1: Ajajaj.
0: Ale poczekaj, Marcin ma pocieszenie. Jakie drogie paliwo? Polecam jazdę na własnym prądzie z paneli.
1: Aha. No
0: mój silnik nie przyjmuje prądu.
1: No właśnie.
0: Tylko ten z akumulatora i to wszystko. A tak co do cen paliw, to tak, Piotrze z A3 nie dołączyło się zdjęcie, więc nie wiem po ile u ciebie. Z kolei Cedry Wielkie, województwo pomorskie, przy S7, benzyna bezołowiowa, 95, 7,21, napisał Mateusz Ziwego.
1: Ja
0: narzekam na moje 7,09, tak?
1: No tak, troszkę narzekasz.
0: Poczekaj, teraz jeszcze Krzysztof z Bydgoszczy, witam szanownych prowadzących. U nas w Bydgoszczy paliwo, olej napędowy 7,39, no benzyna tak jak u mnie, 7,09. Pozdrawia serdecznie. Drogo, drogo nam się zrobiło. Wiecie co, ja prosząc was o ceny paliw, to prosiłem o ceny takie promocyjne. Licząc, że przyślecie, a u mnie jest po 5.
1: Tak, po 5.
0: 99. No. Nie mówię, że 5,19, ale 5,99 bardzo fajna cena. To jakby ktoś spotkał takie promocje, od razu dawajcie nam znać. My chętnie z nich skorzystamy. I co tam jeszcze u was?
2: Chciałem poinformować o utrudnieniach na autostradzie A2. Kierunek Świec to 288 km, auto dachowało, służby, straż na miejscu. Będzie prawdopodobnie droga zablokowana. Pozdrawiam, miłego dnia.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy. Kuba potwierdza.
1: Potwierdzam, chociaż jeszcze nie mamy potwierdzenia od służb o zablokowaniu tej trasy, tak jak mówił nasz słuchacz, ale rzeczywiście utrudnienia na A2 na fragmencie wielkopolskim już teraz są i są spore. No, poranne godziny szczytu już właściwie trwają, także robi się niebezpiecznie.
0: A kolejne informacje drogowe już za 5 minut na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

Ale mamy piękne pozdrowienia. Dzień dobry, szanowni prowadzący i wszyscy perkowicze. Gorące pozdrowienia z krainy Lawendy, Lazurowego Morza i 30 stopni Celsjusza w nocy. Aplikacja PRK daje radę nawet na wyspie, a kubek PRK, mistrzostwo. Rafik Luz, Ami, Aldoną i Frankiem pozdrawiają, a my wam życzymy wspaniałego wypoczynku.

0: Kubek jest, lazur,
1: no tak, można wypoczywać, to są wakacje. 30 w nocy, to troszkę za dużo chyba.
0: Wiesz co, spałbym na zewnątrz. I gapił się w morze. Pięknie. I tylko kawkę rano z tego kubka PRK. Ale my wam zazdrościmy, bawcie się dobrze i odpoczywajcie. Tymczasem dla tych, co do pracy muszą, na przykład na 8 albo na 7, uwaga, informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnienia na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Dąbie a Koło, na jezdni w kierunku Poznania i dalej w kierunku granicy państwa w Świecku. Najprawdopodobniej autostrada jest zablokowana całkowicie niedaleko miejsca obsługi podróżnych Police i tutaj ruch kierowany jest na objazdy. Już teraz obserwujemy tam właściwie ponad 2-kilometrowy korek, także ten fragment najlepiej omijać, kierując się na węźle Dąbie, właśnie na miejscowość Dąbie, na trasę wojewódzką numer 473, na Koło i na drogę krajową numer 92. Wtedy można wrócić na autostradę A2 właśnie na węźle Koło i już dalej właściwie do samego Poznania utrudnień nie ma. Na samej obwodnicy Poznania oczywiście wzmożony ruch się zaczyna, jak to zwykle bywa o tej porze, ale na obwodnicy Poznania żadnej blokady nie ma. Jeżeli chodzi o ekspresową piątkę, to tutaj mamy utrudnienia niedaleko węzła Iwno. To pomiędzy Gnieznem a stolicą Wielkopolski także. Jedna osoba została ranna w wypadku samochodu osobowego na kilometrze 21. Zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku Poznania. Czyli także trasa nie jest całkowicie, ale częściowo zablokowana. Na A4 mamy utrudnienia oczywiście w województwie małopolskim, jak to zwykle bywa. Rano na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Bielany w kierunku Balic, ale także korkuje się fragment remontowany i przygraniczny w województwie dolnośląskim na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. I jeszcze województwo mazowieckie, tutaj oczywiście S8 jest zakorkowana, droga krajowa numer 7 przed Krakowem, przed Warszawą od strony Płońska, ale także przybywa samochodów i przybywa przez to korków. Na drodze krajowej 92 w pobliżu Mińska Mazowieckiego, a także w pobliżu miejscowości Sochaczew, Paprotnia, Błonie, Ożarów Mazowiecki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.

0: No to uwaga, uwaga, chyba mamy promocję. S5 Dębno pisze Tobo. Benzyna 95 po 6,92.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ceny idą niestety w górę, a ja cały czas upominam się od was o jakieś promocje, gdzie ktoś znajdzie benzynę czy olej napędowy poniżej 7 zł, niech da

0: A znać to może być też dobrym drogowskazem dla innych, którzy potrzebują się zatankować. A teraz inne cyferki, bo choćby o temperaturze mowa. Maksymalnie dzisiaj od 24 do 27 stopni Celsjusza na wschodzie, ale w centrum będzie nawet i do 30 dochodziła temperatura. Chłodniej na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem. Tutaj tak około 21 kresek powyżej zera. Co prawda dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, ale okresami też duże. Tylko na rano na południowym wschodzie, a po południu na północy kraju tych chmur będzie mało. Na północy możliwe są słabe opady deszczu, a w centrum i na południu przelotny deszcz i burze, lokalnie nawet z gradem. No i słuchajcie, spadnie tak od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy, chociaż miejscami opady mogą być intensywne i w centrum i na południowym wschodzie to nawet do 75 litrów wody na metr kwadratowy może spaść. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz wiejący z prędkością do 70 km na godzinę. A ciśnienie? Teraz 1019 w stolicy, w południe w Warszawie 1008 hektopaskali. Raczej stały stan ciśnienia atmosferycznego będzie dzisiaj przewidywany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a ja oczywiście kłaniam wam się nisko. Miłego dnia wam życzę. Przypominam, że to już środa, w związku z tym weekend coraz bliżej. Prawie 3 minuty po godzinie 7. Patryk Kuniszewicz. Dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 7 rano, a my cały czas sprawdzamy ceny paliw i przyglądamy się, jak to tam u was wygląda. O, mamy Zdzieszowice w województwie opolskim. Przekręcam głowę. No tak jak w Warszawie. 7,09 za bezołowiową 95. Diesel 7,29. Ale co tu się z gazem LPG wydarzyło? Autogaz LPG 2,99. To dopiero promocja.
1: No tak, ale benzyna, diesel. No taka. Taka cena. No,
0: taka powyżej 7, no to tak. To jest żadna promocja. Chcemy taniej, chcemy taniej. I teraz w poszukiwaniu...
1: To twój apel na dzisiejszy poranek.
0: W poszukiwaniu tańszego paliwa, Kuba, prowadź.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Oj, dzisiaj dużo się dzieje o poranku na polskich trasach. Niesprzyjające warunki atmosferyczne w wielu miejscach i widać to po sytuacji drogowej. Na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Dąbie a Koło na kilometrze 288 doszło do zderzenia busa i samochodu osobowego. Aż 4 osoby zostały w tym wypadku ranne. Mamy informację, że autostrada w kierunku Poznania i Świecka jest tam całkowicie zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy na węźle Dąbie i wtedy powrót na autostradę A2 możliwy jest na węźle Koło, ewentualnie nieco dalej, jeżeli wybiorą Państwo drogę krajową numer 92. Jeżeli chodzi o inne trasy wielkopolskie, krajowa 32 pomiędzy Poznaniem a Grodziskiem Wielkopolskim jest częściowo zablokowana na kilometrze 138, to niedaleko miejscowości Ptaszkowo. Doszło tam do tragicznego wypadku samochodu osobowego. Pojazd uderzył w drzewo i obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie mazowieckim. Tutaj oczywiście poranne godziny szczytu. Ja wspomnę o trzech trasach. S8 zakorkowana, no to o tym nie trzeba mówić, ale droga krajowa numer 79 korkuje się dosyć poważnie pomiędzy Górą Kalwarią Piasecznem a Warszawą, ale także coraz więcej samochodów obserwujemy na północ od Warszawy, na krajowej 7, niedaleko Czosnowa, Dziekanowa Leśnego i Łomianek.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za moment zaproszę Was do tablic rejestracyjnych, ale wcześniej Katy Perry Lifetimes.

To już prawie 20 minut po godzinie 7 rano. Ostrożnie, ostrożnie z tymi cenami. My szukamy, żeby było jak najtaniej. Witam. A mój Trek FX3 na dojazdach do pracy zużywa 0 na 100 km. Jak będę przejeżdżał obok stacji, to podeślę fotkę. Pozdrawia Zbyszek. Czekamy, czekamy, ale przy okazji tego widzę, że tak. Na przykład na A2 koło Grodziska Mazowieckiego, to jest na Tolin, przed wjazdem mamy takie ceny. 95, 6,84. Dobrze, poniżej 7, podoba mi się to. Diesel 702, no i gaz LPG 329, szerokości dla zmotoryzowanych, pozdrawiam bardzo gorąco. To słuchajcie, tak na osłodę, bo ceny paliw idą w górę, niestety niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie się do tego przyczynia. No a my czekamy, bo na razie mamy informację, że CPN nie będzie ponownie uruchomiony, chyba że te ceny rzeczywiście bardzo mocno pójdą w górę i zbliżą się na przykład do 8 zł, ale to już ode mnie taki dodatek, bo wydaje mi się, że wtedy ten CPN będzie miał naprawdę rację bytu i będzie bardzo szybko zastosowany. Ale ja mam też dla was coś bardzo przyjemnego. No bo do zgarnięcia są po pierwsze ramki pod tablice rejestracyjne, to raz. Dwa, przejmujecie antenę, pozdrawiacie kogo tylko chcecie. No i trzy oczywiście, to jest to, że dostajecie brawa, owacje na stojąco, no i szacunek od wszystkich słuchaczy PRK. Tylko że trzeba wcześniej zadzwonić i z tymi tablicami się zmierzyć. Trzy są do odgadnięcia, a numer telefonu 22 139 29 29. Co wy na to? 22 139 29 29, czekam na wasze telefony, a z tymi tablicami

To jest tak, że pierwsza litera zawsze sugeruje województwo, druga miasto, jeżeli są trzy, to wtedy odgadujemy powiat. Kto pierwszy? 22 139 29 29. Czekam na wasz telefon. Dobra zabawa przed nami. 22 139 29 29.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ogłaszam wszem i wobec, że jest 7:30 w PRK Polskim Radiu Kierowców. To czas na informacje drogowe.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Zdecydowanie wolniej jedzie się na trasach dolnośląskich, chociażby na autostradzie A8, na obwodnicy Wrocławia, autostradowej obwodnicy oczywiście, pomiędzy węzłami Wrocław Południe a Wrocław Lotnisko, i to w obu kierunkach. Podobnie na A4, także niedaleko Wrocławia, oraz na krajowej i ekspresowej 8, niedaleko Kobierzyc, a także miejscowości Cieszyce, Jordanów Śląski czy Łagiewniki. Mamy informację o tragicznym zdarzeniu na drodze krajowej nr 32 w Wielkopolsce, w pobliżu miejscowości Ptaszkowo. To pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim a Poznaniem. Auto osobowe wypadło tam z jezdni i uderzyło w drzewo. Niestety było to zdarzenie tragiczne. Jedna osoba zginęła na miejscu. W tym wypadku na kilometrze 130

0: 28 obowiązuje ruch naprzemienny. Teraz kolejna informacja z województwa wielkopolskiego, ale od państwa, zza kierownicy. Słuchamy.
1: Dzień dobry, witam, Krzysztof z tej strony. Odnośnie utrudnień, autostrada A2 z Łodzi w kierunku Poznania na 288 kilometrze, zjadąc w stronę Poznania przed zjazdem na koło, droga zablokowana. Przed chwilą miał miejsce wypadek, auto osobowe wywrócone na bok, wszystkie pasy zablokowane. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy, również pozdrawiamy, oczywiście życzymy bezpiecznej drogi, a to bezpieczeństwo dzisiaj się przyda bardzo. Mamy informację, że w tym wypadku na A2 właśnie wspomnianym przez naszego słuchacza, aż 4 osoby zostały ranne. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem na węźle Dąbie. Ten fragment A2 można omijać trasą wojewódzką numer 473 przez miejscowości Dąbie, Sobótka, Chełmno i właśnie w kierunku Koła i dalej na drogę krajową numer 92. Jeszcze kilka słów o sytuacji na północy naszego kraju, w województwie pomorskim. Tutaj przybywa samochodów w wielu miejscach i przybywa spowolnień, jak to bywa o poranku, ale właściwie poważnych korków nie obserwujemy, na razie przynajmniej. Ale wolniej jedzie się i na trasie 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, i na obwodnicy Gdańska na ekspresowej 7, i na ulicy Spacerowej na trasie wojewódzkiej 218 pomiędzy obwodnicą a Gdańską Oliwą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Mam tablice rejestracyjne od A do Z i nie zawaham się ich użyć już za moment.

0: To jest ten moment. Przystępujemy do naszej zabawy. I tak zastanawiam się, ile osób teraz jedzie i kiedy tylko padną tablice rejestracyjne, to próbuję być no jak najszybszym, czyli odgadnąć jak najprędzej. My łączymy się z Maćkiem. Halo, halo, Maćku!
1: Witam, witam, cześć.
0: Jak twój dzień?
1: O, wyśmienicie, nie pada? Troszkę pochmurne niebo, ale nie pada, więc liczę na to, że słońce się przebije.
0: No dzisiaj ma być trochę więcej tego słońca, chociaż boli mnie to, że te burze nie odpuszczają, bo to, że deszcz, to rozumiem. Dzisiaj spali nawet do 70 litrów wody na metr kwadratowy, Polska Centralna i Wschodnia. Będziesz na tych terenach?
1: Ruszam z Poznania, jadę w stronę Niepołomic, więc przekrój przez cały kraj będzie.
0: Ajajaj, to może cię nie ominie, to przynajmniej samochód ci umyje.
1: No, niech tak będzie.
0: Jakbyś polał teraz szamponem, wiesz, teraz polewasz szamponem, potem popada, człowieku, czyściutki. No. To pół żartem, pół serio oczywiście, ale wiesz co, mam dla ciebie również komplet tablic rejestracyjnych i no, nie musiałem nic pracować, dlatego że dostałem te propozycje. Końcówka we wszystkich jest taka sama, zmienia się tylko pierwsza litera, czyli województwo. Jesteś gotowy?
1: Jestem.
0: Dobra, to ja zaczynam od BSI, czyli Barbara, Stefan, Irena. BSI.
1: BSI. Czy no. To będzie powiat siemiatycki?
0: Tak jest! Siemiatycki, województwo podlaskie. Wszystko się zgadza. No to uważaj, uważaj. Lecimy w alfabecie dalej. Teraz będzie ESI, czyli Elżbieta, Stefan, Irena.
1: ESI to będzie już łódzkie, czyli dobra. Powiat sieradzki.
0: Miasto dobrze! Sieradzki. Tak! Powiat sieradzki, trafiony, zatopiony. Słuchaj, idziesz jak burza. No to teraz w takim razie coś z Mazowsza. WSI. Ale nie chodzi o te służby, tylko o rejestrację. Wanda, Stefan, Irena.
1: WSI. Matko, to chyba powiat siedlecki.
0: Siedlecki, brawo! Wow! Ej, dobry jesteś, nie powiem, naprawdę dobry jesteś.
1: Nieźle poszło, co?
0: No, ale to wiesz co, to ja cię czymś spróbuję zaskoczyć, już tak zupełnie poza zabawą, poza konkursem. Kojarzysz nowe tablice rejestracyjne, nowe wyróżniki?
1: Spróbujmy.
0: Dobra. Spróbujmy. Słuchaj, ja ci proponuję IKA, Irena Konstanty.
1: Irena Konstanty.
0: Mam cię!
1: Mam Katowice po nowemu.
0: Dobrze! Słuchaj, a w takim razie nieopodal J-ka. Wróć, nie, wróć, wróć, wróć, JR, JR, jak junior, czyli Jeremi Radomir.
1: JR, JR, Kraków?
0: No, najnowszy wyróżnik literowy Krakowa. No i poczekaj, idąc dalej na wschód, jeszcze będziemy mieli, tylko żebym się nie pomylił, YZ? Nie, YR? YR!
1: Rzeszów?
0: Tak! Nowy wyróżnik literowy dla Podkarpacia. Właśnie Y, a R to będzie oczywiście Rzeszów. No to jeszcze raz fanfary dla ciebie. Wow, dobry jesteś, naprawdę jesteś dobry. Słuchaj, to tak. Obiecywałem, fanfary były. Teraz ty pozdrawiasz na antenie, kogo tylko chcesz, przejmujesz program.
1: Pozdrawiam serdecznie wszystkich kierowców poruszających się po naszych drogach. Moją żonę Izę i syna Igora.
0: My też do tych pozdrowień się dołączamy. Tobie na trasie życzymy szerokości, przyczepności. Te ramki pod tablice rejestracyjne już ode mnie masz, a za to, że masz taką wiedzę, coś tam spróbuję ci jeszcze dorzucić, może jakieś naklejki mi wpadą, może coś. Także niebawem mam nadzieję, że przyjdzie paczka.
1: Super, dziękuję serdecznie. Słuchaj, go nie dla wszystkich. Tobie

0: Mamy kolejne doniesienia ze stacji paliw w Wałczu. Tutaj benzyna 95 za 6,79, no to poniżej tej średniej krajowej. Pozdrawia Jaro z Wałcza. Pytanie, po ile olej napędowy? Ale cóż, my tak przemierzamy drogi, przyglądamy się oczywiście niestety podwyżkom na stacjach paliw, szukamy tej najtańszej, a przy okazji rozglądamy się, czy przypadkiem gdzieś nie występują utrudnienia. I to zadanie dla Kuby Domorackiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nieciekawa sytuacja tego poranka na polskich drogach, bo poranne godziny szczytu to jedno, ale przede wszystkim trudne warunki atmosferyczne to drugie. Zwłaszcza w województwach wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim, częściowo lubuskim, no w każdym razie w tym rejonie naszego kraju. Niestety mamy tam także zdarzenia drogowe i to dosyć poważne. Na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Dąbie a Koło, to w Wielkopolsce, doszło do zderzenia auto osobowego i busa. Na kilometrze 288 dokładnie doszło do tego zdarzenia. Niedaleko miejscowości Police Mostowe. 4 osoby zostały w tym wypadku ranne. Mamy informację, że samochód osobowy przewrócił się na bok i autostrada A2 jest zablokowana w kierunku Poznania. Ten fragment na węźle Dąbie należy omijać trasą wojewódzką numer 473 przez miejscowości Dąbie, Sobótka i Chełmno, a także przez Koło i Kościelec. Droga krajowa numer 45 jest częściowo zablokowana pomiędzy Opolem a Krapkowicami, gdzie niedaleko miejscowości Boguszyce auto osobowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 89 ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę.

0: Autostrada A4 w województwie podkarpackim. Tutaj także auto osobowe uderzyło w bariery i mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Sędziszów. Na 558 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. I jeszcze dwie informacje z województwa śląskiego. Tutaj zatłoczona jest trasa ekspresowa S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, ale podobnie Krajowa 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze, Kuba, bardzo cię proszę, naszykuj sobie A4, odcinek dolnośląski. A będzie nam to potrzebne, dlatego że nasz słuchacz wita nas serdecznie, najlepsze radio na świecie, i ma takie pytanie. Jadę z Jarosławia do Monachium, jestem niedaleko Wrocławia na wspaniałej autostradzie A4. Jak tam sytuacja pomiędzy Wrocławiem a granicą? Dziękuję.
0: No to jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to one chyba nie są zbyt łaskawe właśnie na A4 w województwie dolnośląskim i obserwujemy spore spowolnienia, i to w obu kierunkach, pomiędzy Wrocławiem a Kostomłotami. Ale o żadnym wypadku i o żadnej blokadzie informacji nie mamy. Dalej już za Legnicą jedzie się całkiem przyjemnie.
2: Byleby tylko Wrocław minąć, bo tam widzę, że spore spowolnienia. I uwaga, bo mamy ostrzeżenie przed burzą właśnie w województwie dolnośląskim, więc gdzieniegdzie może popadać.

0: Dreszcze to ja mam, jak patrzę sobie na mapę pogodową Polski, bo w tym momencie nawet nie pada, a leje, wyobraźcie sobie, na Dolnym Śląsku właśnie. Jadąc A4 od Opola, na pewno wjedziecie w ten deszcz, bo i cała wschodnia część województwa dolnośląskiego, ale widzę, że też na południu Wielkopolski i na wschodzie, gdzieniegdzie w centrum województwa lubuskiego, okolice Zielonej Góry. Uwaga, tutaj też pada. No dobrze, a temperatura? W tym momencie najcieplejszym miejscem jest Lublin, 20 stopni Celsjusza, najchłodniej w Lęborku, niecałe 12 kresek powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze dwa słowa o tym, jak będzie w środę. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, jedynie miejscami rano na południowym wschodzie, a po południu na północy kraju zachmurzenie małe. No i co? Słaby deszcz możliwy, chociaż w centrum i na południu kraju przelotnie popada, będą występowały burze, lokalnie nawet z gradem. I może spaść od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy, ale gdzieniegdzie te opady będą intensywniejsze. No i uwaga, bo tak patrząc na sumę tych opadów, to nawet do 75 litrów wody na metr kwadratowy. To już jest lewa. Temperatura maksymalna od 24 do 27 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Na wschodzie nawet 29 kresek powyżej zera, a chłodniej

0: Morze tu około 21. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz porywisty, a w porywach osiągający prędkość nawet 70 km na godzinę. Ciśnienie teraz 1019, w południe 1008 hektopaskali. Raczej stan stały ciśnienia dzisiaj jest przewidywany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To ja wam się kłaniam nisko i oczywiście miłej środy wam życzę i zapraszam na wspólną jazdę. Dajcie znać, skąd dokąd jedziecie, to chętnie trasy wam sprawdzę i prześledzę. I w ogóle samych przyjemności na drodze wam życzę. Patryk Kuniszewicz i mówię oczywiście tak uroczyście, dzień dobry dla wszystkich.

0: 10 minut po godzinie 8 rano, z tego co zaglądam do aplikacji, to widzę, że dużo piszecie o pogodzie, no bo rzeczywiście ulewny deszcz, szczególnie na Dolnym Śląsku, utrudnia jazdę zmotoryzowanym. Ale przy okazji pojawiło się również pytanie o A2. Czy mamy wiedzę, co wydarzyło się na A2 w okolicy 290 km w stronę Poznania? Tam właśnie stoję w zatorze, pisze Grzechu. Cały czas o tym mówimy.
1: Tak, niestety mamy wiedzę. Chcielibyśmy nie mieć, no ale informujemy o tym, bo do zdarzenia doszło mniej więcej godzinę temu, no i niestety blokada trwa nadal.
0: Kuba Domoracki ma dla was więcej informacji drogowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 4 osoby zostały ranne w wypadku samochodu osobowego i busa na wielkopolskim odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Dąbie a Koło. Na kilometrze 288, bo tutaj doszło do tego wypadku, trasa jest zablokowana w kierunku Poznania i Świecka. Obserwujemy tam już dosyć poważny korek, kilkukilometrowy właściwie korek, i ruch kierowany jest na objazdy, ale dopiero na węźle Dąbie, czyli na węźle przed wypadkiem, i kierowane jest na trasę wojewódzką numer 473, i wtedy można omijać ten fragment A2 przez miejscowości Dąbie, Sobótka, Chełmno, a także oczywiście przez Koło i Kościelec, to droga krajowa numer 92, i wtedy można wjechać na autostradę właśnie na wysokości węzła Koło. Tyle autostrada A2, bo niestety mamy także sporo innych utrudnień. Na A4 chociażby auto osobowe uderzyło w bariery, to w województwie po

0: Podkarpackim pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Sędziszów. Na kilometrze 558 autostrada jest zwężona w kierunku Krakowa. Pojazd osobowy uderzył w bariery także na drodze krajowej nr 45 pomiędzy Opolem a Krapkowicami. Niedaleko miejscowości Boguszyce na kilometrze 89 obowiązuje ruch tylko jednym pasem na zmianę. Ruch naprzemienny obowiązuje też na krajowej 32 w niedaleko miejscowości Ptaszkowo. To pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim a Poznaniem. Tam doszło do tragicznego wypadku samochodu osobowego na kilometrze 138. Jedna osoba zginęła i jezdnia jest tam nadal zwężona. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie mazowieckim. Tutaj oczywiście poranne godziny szczytu w pełni, jak to zwykle bywa, po godzinie 8. W taki dzień jak dzisiaj, czyli dzień powszedni, zakorkowane jest i S8 w Warszawie, i droga krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą, ale także korkuje się południowa obwodnica Warszawy, ekspresowa dwójka pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko a Opacz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo informacji też od was dociera, na przykład z A4, dzień dobry, autostrada A4 w kierunku Wrocławia, 70 km przed Wrocławiem. Na pasie awaryjnym leży rozerwana opona od ciężarówki. No niestety, wieje i ta opona zaraz może wylądować na prawym pasie. Pozdrawiam. Pamiętajcie, w takiej sytuacji, jeżeli jesteście świadkami takiego zdarzenia, 19-115, informujcie służby, one szybko zadziałają. I...
3: Siemaneczko, dzień dobry, kapelan się melduje odnośnie Dolnego Śląska i Wrocławia, tam jest, są liczne interwencje straży, mamy tam podtopione ulice, także tam dość mocne opady, także zachować tam ostrożność. Pozdrawiam.
2: Dość mocne opady, to tak delikatnie powiedziane, tam po prostu jest oberwanie chmury na Dolnym Śląsku, szczególnie na A4. I przekłada się to na ruch drogowy, niestety.
0: A4, A8, droga krajowa 94, sporo tych tras.
4: Dzień dobry, tak pięknie pada na obwodnicy Wrocławia. Chyba wszyscy kierowcy jadą na światłach mijania. Polecam troszkę wolniej, będzie bezpieczniej, wszyscy dojadą do celu. Pozdrawiam szerokości, Piotr.
2: No i chyba to taki sarkazm był.
0: Myślisz, że to sarkazm?
2: Ja się nie znam, ale tak coś gdzieś tam przebijało.
0: Pół na pół może.
2: Tak? To co my byśmy w tej sytuacji powiedzieli?
0: No światła mijania to jest jedno, ale jeżeli jadą wszyscy na światłach mijania, to znaczy, że wszyscy słuchają Polskiego Radia Kierowców.
2: Tak, a jak jadą na światłach do jazdy dziennej, to znaczy, że się jeszcze nie przestawili. Pamiętajcie, w tej ulewie i w tych warunkach, szczególnie na Dolnym Śląsku, myślmy też o odstępach. Kuba, przypomnij mi.
0: Połowa prędkości wyrażona w metrach.
2: Bardzo dziękuję i tego się trzymajmy.

0: No co? Dopiszą nas do tantiemu.
1: No, no
0: w chórkach byliśmy, słuchajcie, w T-Love. Słyszeliście to? Chłopaki nie płaczą. Nie płaczą nawet, gdy patrzą na te pylony i ceny grozy na stacjach paliw. Nie płaczą, mimo że paliwo powyżej już 7 zł, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie wcale się nie stabilizuje.
1: Po prostu trzeba tankować i nie patrzeć.
0: Ktoś pisał, że w Krakowie poniżej 7 zł jest, ale tylko gaz LPG, a tak to wszystko powyżej. No dobrze, mamy od słuchacza prośbę. Witam, jak tam trasa Świnoujście-Oświęcim, to od Mateusza ze Skudo. Dziękuję i pozdrawiam. No ja już sprawdziłem, prześledziłem.
1: Mhm.
0: I mam nawet odpowiedź.
1: No.
0: Jedziesz sobie, jedziesz tą estrójką, jedziesz i wpadasz, słuchaj, w taką chmurę,

0: takie oberwanie chmury. Jak już dojedziesz do Legnicy, to pamiętaj, że tam cię czeka naprawdę poważny deszcz, czy przejedziesz Wrocław. Na szczęście nie wjeżdżasz, bo Wrocław dzisiaj przez tę pogodę zakorkowany. I tak naprawdę poza pracami drogowymi, delikatnymi spowolnieniami, to nic na tej trasie złego się nie dzieje, więc szerokości ci życzymy. Nie jest lekko, prawie 700 km, ale w 7 godzin można to pokonać. Ale czas na nasz temat.
1: Jaki?
0: Bo my dzisiaj mamy dzień bez telefonów. Sami o tym wspominaliście z samego rana, w związku z tym, jak nie telefonem, bo tak jest najprościej, wysłać SMS albo zadzwonić, prawda? To jak my się jeszcze możemy komunikować?
1: Znaki dymne.
0: Tak?
1: Walkie-talkie.
0: Już widzę, jak ty na swoim osiedlu idziesz na dach, puszczasz mi dymy. Wstałeś? Wstałeś? Jedziesz?
1: Ja sobie przypominam, że kiedyś, to znaczy przypominam, nie, że pamiętam, ale oglądałem takie filmy, że były w samochodach telefony stacjonarne.
0: Były.
1: Właśnie, amerykańskich szczególnie.
0: Nie tylko, ale
1: w samochodach.
0: Europa, szczególnie Bawaria, tak, to dawało.
1: No
0: w ogóle niemieckie auta.
1: To jak pamiętam, jako dziecko oglądałem takie filmy, na przykład Jamesa Bonda, to dawało to do myślenia.
0: Znaczy on wyglądał jak stacjonarny, ale działał trochę jak komórkowy.
1: Trochę tak. No to
0: ale
1: pół
0: dzisiaj
1: na pół.
0: Dzień bez telefonu, zapomnij o tym.
1: Aha, czyli nawet tak.
0: No nie, to jak inaczej.
1: Mhm. Listownie. No. Gołąb pocztowy.
0: Pomyśl, jeżeli byś chciał skręcić w prawo, to jak powiesz to innym? No, nie otwierając szyb i nie krzycząc: halo, będę skręcał w prawo.
1: No ale zaraz, no to do kierunkowska.
0: Brawo ty. Niesamowity jesteś. Ale
1: który? Jak w lewo, to ja bym lewy włączył.
0: A w prawo?
1: To prawy.
0: No dobrze, a gdybyś chciał na przykład komuś, kogoś pozdrowić na drodze. Jedziesz, jedziesz, jedziesz i widzisz: o, Kunisz jedzie, to ja mu błysnę. I co, błyskasz?
1: Telepatia może.
0: A nie długimi drogowymi?
1: Nie.
0: Bo to jest nielegalne. Mandat w wysokości 200 zł i 4 punkty karne, jak przeczytałem w taryfikatorze. Za takie błyśnięcie.
1: To telepatia jednak, zostaje przy tym.
0: Zdecydowanie. Dlatego szukamy sposobu, jak możemy się kontaktować, komunikować z innymi kierowcami. Motocykliści mają zdecydowanie łatwiej, bo mają wiele gestów, które są przyporządkowane konkretnym sytuacjom. Na przykład lewa w górę, wiadomo, że się pozdrawiamy. A jak klepiemy się ręką po głowie, po kasku, to... To może wiecie. Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
2: Coś w naszym klimacie motoryzacyjnym i Janis Joplin. Bardzo nam miło. A teraz słuchajcie, wracamy jeszcze do tych znaków, gestów, bo odgadujecie, jeżeli chodzi o to, jak można się kontaktować za pomocą, czy też bez pomocy telefonu komórkowego. Ty coś mówiłeś o znakach dymnych?
3: Mówiłem.
4: Cześć, tu Radek z Białej Skody. Klepanie ręką w kasku oznacza, zwolnij, stoją. Pozdrawiam z mokrego, deszczowego Wrocławia.
2: I dlatego mówiłem, że motocykliści mają łatwiej, bo to jest właśnie taki gest, lewą dłonią pukamy w kask.
5: Oczywiście, że wiemy. Oznacza to, że miśki stoją. Pozdrawiam, Sobek Gabaryciarz.
6: Klepanie się po głowie, po kasku, to gest motocyklistów oznacza tylko jedno. Uważaj, bo tam stoją i suszą. Pozdrawiam, kapelan.
2: No i wszystko jasne. Ale, słuchajcie, my pytamy, jak komunikować się nie tylko na motocyklu, ale też w aucie, ostrzegać na przykład przed niebezpieczeństwem, nie przed policją, tylko przed niebezpieczeństwem, przed tym deszczem, tymi burzami, które są na Dolnym Śląsku, nie korzystając z telefonu komórkowego, bo przecież nie mamy numeru do wszystkich. Czekamy na wasze skojarzenia, a teraz informacje drogowe.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
7: Ponad godzinę temu na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim doszło do wypadku busa i samochodu osobowego na kilometrze 288. To pomiędzy węzłami Dąbie a Koło. Do zdarzenia doszło niedaleko miejscowości Police Mostowe. Cztery osoby zostały w tym wypadku ranne. Trasa jest nadal zablokowana w kierunku Świecka i tutaj ruch kierowany jest na objazd na węźle Dąbie i ten fragment należy omijać trasą wojewódzką.

0: numer 473 przez miejscowości Domanin, Dąbie, Sobótka, Chełmno, a także Powiercie i przez oczywiście Koło także. I na autostradę A2 można powrócić na węźle Koło. Już dalej w kierunku Poznania blokad nie ma, utrudnień na razie żadnych większych nie obserwujemy. Droga krajowa numer 32 pomiędzy Poznaniem a Grodziskiem Wielkopolskim jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana niedaleko miejscowości Ptaszkowo na kilometrze 138. Doszło do tragicznego wypadku auta osobowego i jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Poranne godziny szczytu cały czas trwają na południu naszego kraju, w województwach małopolskim, śląskim, ale także podkarpackim. Autostrada A4 jest zakorkowana pomiędzy Rzeszowem a Sędziszowem i to w związku nawet nie z porannymi godzinami szczytu, ale w związku z wypadkiem samochodu osobowego na kilometrze 558. To dokładnie pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Sędziszów. Niedaleko miejscowości Czarna Sędziszowska autostrada jest częściowo zablokowana w kierunku Krakowa. Zdecydowanie wolniej jedzie się na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic, a także na drodze krajowej numer 28 niedaleko Wadowic czy Nowego Sącza, także Gorlic, Limanowej i Mszany Dolnej. I jeszcze wspomnę o jednej trasie, droga krajowa numer 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej. Tutaj dużo wolniej jedzie się w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli macie jakiekolwiek informacje związane z pogodą albo sytuacją drogową, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Bardzo chętnie przekażemy je innym zmotoryzowanym. Ostrzegajmy się na drodze.

0: tęskną. Ja wiem nawet, do czego ta piosenka się odwoływała.
1: Do czego?
0: Do cen paliw, kiedy było poniżej 6 zł. Tęskno mi też.
1: O to chodziło?
0: No autorowi, tak, bo na przykład właśnie teraz czytam sobie, jedziemy z Miłoszem do pracy i pozdrawiamy serdecznie. Zalałem właśnie olej napędowy za 7,59.
1: Ajajaj, rzeczywiście. I portfel płacze.
0: Trzymaj mnie, bo mi się słabo zrobiło. Naprawdę. To sprawdźmy, co tam na drogach.
2: Małe sprostowanie. Autostrada 4 w kierunku Krakowa na wysokości Czarnej Sędziszowskiej jest zablokowana całkowicie. Już stoimy ze 20 minut. Pozdrawiam, Grzesiek z Rzeszowa.
0: Olej napędowy po 7,59. A czwórka zablokowana. No, dobij
1: co
0: mnie.
1: Jeszcze?
0: Dobij
1: co
0: mnie.
1: Jeszcze? Nie, nie, ja już nic. Ja już nic.
0: Dlatego słuchajcie, odbijamy w takim razie w miłe, przyjemne rejony. Dzień bez telefonu komórkowego. Ja myślę, że każdemu to na dobre wyjdzie, jak dzisiaj smartfona odłoży, nie będzie nic robił, a do kontaktu z innymi mogą posłużyć zupełnie inne metody. Choć wcale nie sygnały dymne, które sugerował Kuba.
3: Nie znaki dymne, tylko gołębie. One są najlepsze. Pozdrawiam.
0: Gołębie.
1: Gołębie są najlepsze.
0: Gołębie pocztowe.
1: No tak.
0: Czego nie rozumiesz?
1: No właściwie.
0: I poćwiczysz manualkę, bo tam sobie trzeba napisać.
1: Tak,
0: liścik,
1: no troszkę oldschoolowo, ale,
0: ale
1: fajnie.
0: Skutecznie. Kiedyś docierały. Sposoby na komunikację. Jakie macie?
4: Witam szanownych panów redaktorów. W nawiązaniu do dzisiejszego dnia telefonów jest międzynarodowy kod sygnałowy za pomocą flag i odpowiedniego machania chorągiewek. Szczególnie używa się go na morzu w sytuacjach zagrożenia i gdzie nie mamy możliwości skomunikowania się drogą radiową. Pozdrawiam, Grzegorz.
0: Dzięki, Grzegorzu. Owszem, jest taki kod i powiem szczerze, nawet kiedyś próbowałem się go nauczyć.
1: I co? Z jakim skutkiem?
0: No, próbowałem.
1: Aha, uczysz się dalej.
0: Oczywiście.
1: Człowiek się uczy całe życie.
0: To.
5: Ale jeśli chodzi o znaki dymne, to one też są możliwe. Na przykład gęsty biały dym za samochodem to jest uszczelka pod głowicą. Pozdrawiam, Sebek.
0: Oj tak, a ja...

0: ten dym jest taki niebieskawy, to znaczy, że olej bierze. I niestety zostaje spalany w komorze silnika.
1: Ale to tylko negatywne informacje tymi znakami dymnymi.
0: Ale zobacz, to jest jakaś informacja. No, wtedy trzeba tego kierowcę wyprzedzić i mu tam pomachać, że coś jest nie tak.
1: Albo flagą.
0: O.
1: Ale to
2: hej, hej, witam państwa. Jak ostrzegać przed różnymi niebezpieczeństwami? Dzwonić oczywiście do was, do radia PRK, a wy poinformujecie na antenie wszystkich słuchających. Pozdrawiam, Dawid z Kamika.
0: Sprytne.
1: Bardzo sprytne.
0: I to wcale nie, że dzwonić.
1: Aha.
0: Korzystać z aplikacji i pisać. Pisać, a my to przeczytamy i innych zmotoryzowanych poinformujemy.
1: Ale zadzwonić też można.
0: Można?
1: Tak.
0: Numer?
1: 22 513 11 11.
0: No, to tak staroświecko, bo można też nagrać wiadomość głosową.
1: No tak.
0: Gdzie? W aplikacji PRK. Umiemy sobie poradzić w dniu bez telefonu. Mamy wiele sposobów na komunikowanie się, chyba że macie jeszcze jakieś propozycje. Czekamy. Gdzie? W aplikacji PRK.

0: posłuchali, to teraz bierzemy się do roboty. Jest kilka spraw do omówienia. Pierwsza to: cześć chłopaki, trasa Bielsko-Biała-Koszalin. Słucham was całą drogę, jesteście super, jak miło. Pozdrawia Kasia i Pedro, z czego Pedro to jest owczarek niemiecki.
1: Czyli...
0: uważaj, kawał psiny.
1: Tak, no zdecydowanie.
0: Ale ten jest łagodny, fajny i lubi PRK.
1: Bielsko-Biała-Koszalin, to przecież cała Polska.
0: Pozdrawiają z golfika, to jak tym golfem jedziecie, to od razu, Kasiu kochana, kieruj się proszę na północ, czyli wybierz A1, bo jak wpakujesz się na A4, to wjedziesz w taką burzę, że możesz tego żałować, z piorunami, z obfitym deszczem, i tak wygląda sytuacja na Dolnym Śląsku, niestety cały czas obficie pada, więc proponowałbym ci A1 tam przez Łódź i dopiero, żebyś na wysokości Grudziądza odbiła sobie na Świecie, a potem przez Bory Tucholskie 25 dotarła do Koszalina. Droga sprawdzona, jest naprawdę całkiem przyjemna, no z tym, że 700 km przed tobą. Szerokości, przyczepności ci życzymy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kto może, niech unika autostrady A2 w województwie wielkopolskim. Tutaj od już prawie 2 godzin utrzymuje się blokada w kierunku Poznania i Świecka pomiędzy węzłami Dąbie a Koło. Na kilometrze 288 zderzyły się 2 pojazdy, auto osobowe i bus, i 4 osoby zostały w tym wypadku ranne. Trasa jest zablokowana i ruch kierowany jest na objazdy na węźle Dąbie, na trasę wojewódzką numer 473. Na tej trasie wojewódzkiej właśnie już obserwujemy i spowolnienia, i spore nawet korki. No niestety nie mamy informacji, dokąd ta autostrada będzie zablokowana, no ale na pewno czym prędzej o tym opowiemy. Zablokowana jest także autostrada A4 w województwie podkarpackim. O tym informował niedawno nasz słuchacz. Pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Sędziszów. Tutaj na kilometrze 558 auto osobowe uderzyło w bariery. Jedna osoba została ranna i niemalże na tym samym kilometrze, kilkaset metrów dalej, doszło do wypadku ciężarówki i 3 aut osobowych. I tutaj także jedna osoba została poszkodowana. Jezdnia w kierunku Krakowa jest, no niestety, całkowicie za

0: zablokowana i ten fragment należy omijać starą czwórką, a zatem krajową 94, czyli trzeba z autostrady zjechać na węźle Rzeszów Zachód i kierować się na Świlcze, a potem na Sędziszów i dalej na Dębice i Tarnów. I jeszcze dwie informacje. Droga krajowa numer 45 pomiędzy Opolem a Krapkowicami, niedaleko miejscowości Boguszyce, obowiązuje ruch naprzemienny. To w związku z wypadkiem samochodu osobowego na kilometrze 89. I jeszcze ostatnia informacja. Droga krajowa numer 32. Tutaj doszło do tragicznego wypadku niedaleko miejscowości Ptaszkowo, pomiędzy Poznaniem a Grodziskiem Wielkopolskim. I tam także obowiązuje ruch jednym pasem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jak to było? Dzień bez telefonu komórkowego i któryś z nas powiedział, że nie dzwonić, pisać. Pisać! Ty
0: to
2: czy
0: ty,
2: ja?
0: Ty. Tak. Fan pisania.
2: A ty nie?
0: Pisarz. Ja też.
2: Czyli, że ja.
3: No jak pisać? Nie można pisać w momencie, kiedy się prowadzi samochód. Pozdrawiam.
2: Tak, bo on mi przerwał, ja chciałem dodać, że pisać mogą pasażerowie.
0: Jaki on? Po pierwsze,
2: Kuba!
0: On, właśnie. Tak, pasażerowie albo
2: piszą i zdjęcia dołączają w aplikacji.
0: Ewentualnie na parkingu.
2: Tak, a jeżeli chodzi o kierowców, to oni mówią, a aplikacja zamienia to na słowa, na tekst pisany. I to się nazywa technologia.

0: Dopiero co mówiłem o tym, że pasażerowie mogą pisać i zdjęcia dołączyć i dostaliśmy takie oto właśnie zdjęcie z podpisem A4, 558 km, kierunek Kraków na wysokości Czarna Sędziszowska. A na zdjęciu, no mamy tam zdarzenie w ruchu drogowym, wszyscy omijają lewy pas, zjeżdżają na prawy, więc uważajcie na siebie. Robercie, dzięki za informację. Przypomnę, A4, 558 km, kierunek Kraków na wysokości Czarnej Sędziszowskiej. Ale dostałem jeszcze jedno zdjęcie. Dzień dobry panowie, zapraszamy do Tarnobrzega po paliwo. Fotka z przed chwili. Artur z Suzuki V-Stroma z tysiączki pozdrawia i ceny są takie. Benzyna...
1: Ile? 95, 6,68 za litr. Olej napędowy 6,98.
0: Ile? Gaz LPG 2,50. Nie. Serio? To powiem wam szczerze, to nawet mi mnie zatkało. 2,50 gaz LPG, 95, 6,68, olej napędowy 6,98. Tarnobrzeg. Arturze, dzięki za informację.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To teraz ja się odwdzięczę, informacje będą pogodowe, bo dzisiaj piękny dzień przed nami, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość, szczególnie na Dolnym Śląsku, bo tam teraz obficie pada i no niestety tego deszczu dzisiaj też nie będzie brakowało, bo sytuacja jest taka, że tylko na południowym wschodzie, a po południu na północy kraju mało chmur, a tak to tych chmur więcej, na północy możliwe słabe opady deszczu, w centrum i na południu przelotny deszcz i burze, lokalnie nawet z gradem i tak ma spaść od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy, ale sumarycznie w centrum i na południowym wschodzie to nawet do 75 litrów wody na metr kwadratowy może spaść, więc no nie chcę nic mówić, ale to już pachnie oberwaniem chmury. A temperatura? Od 24 do 27 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, na wschodzie cieplej, bo 29, nad morzem chłodniej, bo około 21 kresek powyżej zera. Wiatr na szczęście słaby i umiarkowany, chociaż w czasie burz, oczywiście, że porywisty, będzie wiał z prędkością do 70 km na godzinę. Ciśnienie? 1019 bez zmian pokazuje mi barometr. W Warszawie w południe 1008 hektopaskali. Przewidywany jest dzisiaj stan stały ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

A my dzisiaj mamy dzień bez telefonu, tak tylko przypominam, żeby odłożyć smartfony. Chociaż nie, bo jak będziecie się wtedy z nami komunikowali. Ale właśnie, szukamy sposobu na dobrą komunikację bez telefonu. Jakie macie propozycje? Patryk Kuliszewicz, puszczam wam teraz oczko, to też sposób komunikowania. I mówię dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 9, to już, jak ten czas szybko leci. A jeśli chodzi o sprawy związane z dniem bez telefonu i sposobami komunikacji, to? Jakie mamy tutaj propozycje?
1: No są, od Grzecha, bardzo fajna propozycja.
0: No proszę bardzo.
1: Cześć tu Grzechu, od wieków znany i stosowany sposób komunikacji to przekaz myśli. Pozdrawiam.
0: Słyszałem, dobra, poczekaj, spróbujmy, okej? Okay?
1: To kto myśli, jak
0: ja
1: to zgaduje.
0: Ja patrzę ci głęboko w oczy, a ty mi przekazujesz swoje myśli.
1: Dobra.
0: No.
1: No, dobra, już.
0: Nie pożyczę. Nie pożyczę. Nie mam, nie pożyczę, nie znam się, zarobiony jestem. Bierz się do roboty.
1: Nie działa.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4 w województwie podkarpackim jest zablokowana w kierunku Krakowa pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Sędziszów, gdzie na kilometrze 559 doszło do wypadku 3 aut osobowych i samochodu ciężarowego. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Nieco wcześniej, ale prawie że na tym samym kilometrze, w tym samym miejscu, auto osobowe uderzyło w bariery i tutaj także jedna osoba została ranna. Ruch kierowany jest na objazd, na węźle Rzeszów Zachód, na trasę ekspresową S19, potem na starą czwórkę, no i właśnie powrót na autostradę jest możliwy na węźle Sędziszów. A teraz województwo świętokrzyskie i wieści od państwa, słuchamy.
3: Dzień dobry, województwo świętokrzyskie, trasa S7, miejscowość Skarżysko-Kamienna, dokładnie to Skarżysko-Kamienna Północ jest zamknięty. Co za tym idzie, zjazd na trasę 42, tym węzłem niemożliwy, objeżdżany przez węzeł.

0: do Skarżysko-Kamień na północ. Trwają prace drogowe na węźle Skarżysko-Kamień na południe. Tym jest spowodowany zakaz ruchu na tym węźle. Pozdrawiam serdecznie, dobrego dnia życzę, Maciej Kielc.
1: Dziękujemy Panie Macieju, to była S7, województwo świętokrzyskie. Jak słyszeliśmy, na wysokości Skarżyska Kamiennej mamy blokadę w związku z remontem. A ja wspomnę jeszcze o jednej blokadzie, o blokadzie autostrady A2 w województwie wielkopolskim. Tutaj zablokowany jest fragment pomiędzy węzłami Dąbie a Koło w Wielkopolsce, rzecz jasna. Ponad 2 godziny temu doszło do wypadku, poważnego wypadku auta osobowego i busa. Ruch kierowany jest także tutaj na objazdy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To my już za moment spróbujemy tak telepatycznie wywołać wielką wyprawę maluchów.
1: Dobra, o, to się uda.
3: Uda się?
1: To się uda.
3: Sprawdzimy za chwilę.

0: 21 minut po godzinie 9. Mamy piękne pozdrowienia z trasy Mikoszewo-Kraków. Troszkę ponad 600 km to od Władysławy i Marcina. Ja też was gorąco pozdrawiam i od razu wam mówię, że tam na trasie to raczej czyściutko macie. Trzymajcie się A1-ki, robotami drogowymi się nie przejmujcie. Naprawdę nic złego na trasie się nie dzieje, więc w 6 godzin powinniście ją pokonać. A teraz pytanie, gdzie w tym momencie jest Wielka Wyprawa Maluchów i czy nas pozdrawia?
1: Bielsko-Biała.
0: Hurra!
2: I pozdrawiam.
1: Oczywiście,
0: my też pozdrawiamy.
1: Wszystkiego dobrego. Jesteśmy w Bielsku, no i przyznam szczerze, że poranek taki wyjątkowo mało jakoś przyjemny i optymistyczny, bo strasznie pada. Intensywne opady deszczu nad Bielskiem, chociaż trochę można powiedzieć, że jest ciepło. Ciepło, no, to znaczy około 19 stopni.
2: Ja bym nie powiedział, że te opady są intensywne. One są srogie.
1: Ładne określenie. Tak, ale mają odpuścić. A propos naszych słuchaczy, którzy wybierają się do Krakowa, bardzo dobrze. Ja rozumiem, że widzimy się o godzinie 16 na rynku głównym. Byłoby super, nie?
0: O 16. Wydaje mi się, że właśnie po to wszyscy jadą do Krakowa dzisiaj.
1: No właśnie, bardzo fajnie. Więc my dzisiaj zmierzamy do Krakowa. Faktycznie ostatni dzień Wielkiej Wyprawy Maluchów. No i czekamy na to, żeby ta pogoda się poprawiła. Dzisiaj między innymi jeszcze w naszym rankingu, rajderze,

0: Po pierwsze Tychy, a po drugie dodatkowo jeszcze będziemy odwiedzać Czernichów, czyli bazę 126 Evolution, to jest
1: zaplecze techniczne całej wyprawy, można powiedzieć.
0: Później przejedziemy w asyście policji i służb do Krakowa na rynek główny.
1: No właśnie, kilka statystyk może.
0: Łączna liczba
1: tych kilometrów, które pokonały wszystkie maluchy, przekroczyła 300 tysięcy. Dokładnie tutaj systemy GPS pokazują 304 828 kilometrów.
0: To daje prawie 8 razy okrążenie Ziemi, gdybyśmy z tymi wszystkimi maluchami jakby ruszyli.
1: A każdy z maluchów?
0: Każdy z maluchów
1: pokonał ponad 5 tysięcy kilometrów.
0: Stał
1: już rzeczywiście okrągła liczba, ale robi to wrażenie. Jasne, rozbiło się to na długie dni, ale pamiętajmy, że to nie były proste drogi, płaskie drogi.
0: I to też nie były proste dni.
1: To tak jest, to było wręcz przeciwność tego wszystkiego.
0: Słuchajcie, wszystkimi ludźmi, całą tą ekipą zarządzają superwajzorzy, to są liderzy w żółtych koszulkach. Wszyscy mamy białe koszulki, natomiast oni są w żółtych koszulkach i poszczególne grupy, którymi dowodzą i zarządzają. Dzisiaj postanowiłem podpytać trochę właśnie superwajzorów, jak im się współpracowało z ich drużynami, te drużyny dziewięcioosobowe, i jak będą wspominać czwartą edycję Wielkiej Wyprawy Maluchów.
2: Z perspektywy superwajzora mogę powiedzieć, że trafiały mi się też super grupy, super ludzie. Byliśmy bardzo zgrani, wszyscy się słuchali i przede wszystkim bezpiecznie dojechaliśmy dziś do Bielska i mam nadzieję, że wszyscy dojedziemy bezpiecznie do Krakowa.
0: Mocno ich tam trzymałaś i cisnęłaś, bo ja słyszałem opinie różne, że tam nie ma miękkiej gry z Magdą.
2: Nie, absolutnie. A trzymałam ich krótko, wszyscy się słuchali, także naprawdę bardzo fajnie.
3: My jako superwajzorzy rzeczywiście już nabraliśmy bardzo dużego doświadczenia. Szybko przeszkoliliśmy nasze grupy. Jestem mile zaskoczony. Te grupy słuchały naszych poleceń, zachowań na stacjach benzynowych, parkingów, gdziekolwiek. Jestem mile zaskoczony. Bardzo dobrze było, naprawdę.
0: Ale słyszałem na radiu, że bardzo jesteście grupą, która najczęściej robiła sobie przerwę na kawkę.
3: Bo to bardzo miła sytuacja. Czemu nie? Nam bardzo zależy, żeby uczestnicy, którzy pomagają nam zbierać pieniążki dla dzieci, oni też wyszli z takim flow, nie tylko dziś, teraz, kiedy mamy tą wielką wyprawę maluchów dla dzieci, ale w ogóle i zbierali te pieniążki i chcieli wrócić do nas. Przekazali to partnerom naszym, dzięki którym mamy tą w ogóle wielką wyprawę maluchów dla dzieci, że to ma sens, że właśnie też jest atmosfera dobra, że to, co robimy, to jest jedno wielkie dobro.
0: No i tak każdego dnia grupa 4 zgłasza postój na kawkę i tak ze 3-4 razy dziennie.
1: Bardzo ważną rolę odgrywają ci superwajzorzy czy liderzy grup. Miło, że twierdzą, że utrzymywali w ryzach albo krótko te swoje szczeniaczki, chciałoby się powiedzieć, bo z zewnątrz wyglądało to jednak trochę inaczej. Rozjeżdżanie się po różnych trasach, każda grupa inną, serwis, który jedzie z tyłu, musi się rozstroić, bo przecież jedni w lewo na rondzie, drudzy prosto, trzeci w prawo, ale na szczęście serwis oczywiście też i na to był przygotowany, więc lawety się dzieliły, busy się dzieliły, serwisy się dzieliły, ale rzeczywiście ta analogia do tych szczeniaczków jest dokładnie trafiona, bo wyobraźcie sobie właśnie Państwo, że macie 10 takich do zaopiekowania, trzymania w jednym, jakimś zorganizowanej przestrzeni, to jest niemożliwe, każdy zawsze wyskoczy w jakimś swoim pomysłem, w swoim kierunku i tutaj dokładnie było tak samo.
0: I my też w kierunku Krakowa dzisiaj podążać będziemy, gdzie zakończy się czwarta edycja Wielkiej Wyprawy Maluchów. Bądźcie z nami, obserwujcie media społecznościowe, i słuchajcie Polskiego Radia Kierowców, więc do usłyszenia na pewno po godzinie
4: 11. Ale czekajcie, a jaki wy macie numer jako załoga?
0: Numer 4, media 4 jesteś.
4: Dobra, to uwaga, będę was teraz wywoływał, tym bardziej, że dzisiaj jest dzień bez telefonu. Więc zakładam, że wy macie jakieś krótkofalówki, prawda?
0: Tak, ale one działają po GSM-ie, więc jeśli nie ma telefonu, to nie ma sieci.
4: Oszustwo małe. Dobra, uwaga. Krz. Grupa Media 4.
0: Media 4 zgłasza się do Patryka.
4: Wracajcie.
1: Namówiłeś.
4: Czekamy na was. Dzisiaj wielki finał w Krakowie. Tam oczekujcie wielkiej wyprawy maluchów. Michał Górski, Kuba Marcinowicz. Dzięki wielkie.
0: Do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.

0: No to wracamy w takim razie, słuchajcie, do naszego kontaktowania się, ale bez pomocy telefonu komórkowego. I tak, telepatia była, ale się nie sprawdziło.
1: Mm-hmm, nie chyba sprawdziło się.
0: No czy próbował wyłudzić pieniądze? Znaczy, pożyczyć. Ja od razu się zorientowałem, powiedziałem, basta, nie.
1: Niech będzie, trudno, tak. Ale...
0: No to aplikacje.
1: Ale są inne.
0: No jeszcze są. No, okazuje się, że krótkofalówki, którymi się posługują na wielkiej wyprawie maluchów, też niestety działają w oparciu o GSM. To tak, jakby to był telefon. Mhm. Aplikacja, no ale słuchaczom nie będziemy mówili, żeby pisali do nas w czasie jazdy. To mogą robić tylko pasażerowie, więc Monika z Leona ma pewną propozycję. Tajny kod.
1: Czyli?
0: Dwa razy w rynnę, raz w parapet. Pozdrawiam, Monika z Leona.
1: A, czyli kot jak agent 007.
0: Tak jest. James Bond. Dwa razy w rynnę, raz w parapet. Próbujemy, zobaczymy, co nam wyjdzie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A2 w województwie wielkopolskim już ponad 2,5 godziny jest zablokowana w kierunku Poznania pomiędzy węzłami Dąbie a Koło. Na kilometrze 288 doszło do wypadku auta osobowego i busa. Mamy informację, że 4 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne i ruch kierowany jest na objazd na węźle Dąbie na trasę wojewódzką pobliską trasę numer 473 na miejscu Dąbie właśnie. Tyle A2, bo blokady i utrudnienia bardzo poważne mamy także na A4 w województwie podkarpackim, gdzie pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Sędziszów auto osobowe uderzyło w bariery i później doszło do wypadku ciężarówki i 3 innych aut osobowych. Tutaj w sumie 2 osoby zostały ranne i autostrada jest zablokowana w kierunku Krakowa. Ruch kierowany jest na objazdy na węźle Rzeszów Zachód na trasę ekspresową S19, a potem na starą czwórkę na Sędziszów Małopolski. Poranne godziny szczytu już w wielu miejscach powolutku już stają się historią, ale powolutku na razie. Oczywiście jeszcze korki, jeszcze spowolnienia, chociażby na Mazowszu, na S8, czyli na północnej obwodnicy Warszawy występują i tutaj wolniej jedzie się i w kierunku Białegostoku i w stronę Poznania, ale także zakorkowana jest Krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą, Krajowa 61 na wysokości Zegrza oraz Krajowa 7 na północ od Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli u was pada, jeżeli są jakieś utrudnienia w ruchu drogowym, dajcie znać, przekażemy to innym zmotoryzowanym. Aplikacja PRK, Polskiego Radia Kierowców. Tu się polecamy.

0: Słowo klucz, aplikacja, nie telefon komórkowy, bo dzisiaj mamy dzień bez telefonu, więc robimy wszystko, żeby unikać smartfonów, no ale tę apkę też mamy w smartfonie.
1: No to prawda.
0: Chyba, że z laptopem chodzić. To nie jest dzień bez laptopa, prawda? Ale w samochodzie?
1: No głupio trochę. No,
0: nie ma nawet takich uchwytów chyba. W związku z tym kombinujemy, robimy co możemy i szukamy sposobów na komunikowanie się, ale bez telefonu.
2: Kiedyś takie złe były CB radia i tak się komunikowali kierowcy między sobą. Pozdrawiam.
0: My też pozdrawiamy, tak. Chociaż ja mam uraz do CB radia.
1: Jak to?
0: No to jest ta słynna historia, kiedy jechaliśmy w delegację. Mm-hmm. I ja tam na CB chciałem chłopakom pokazać, że się znam, że wiem, na którym kanale. I mówię mobilki, krz. No i tam coś tam powiedziałem i nie usłyszałem zwrotnej. Czekam, mówię, halo, powtórzcie. A tutaj się odzywa ktoś i mówi, kolego, nikt ci nic nie odpowiedział. No w związku z tym zostałem zgaszony i tak się trochę obraziłem na CB.
1: Rozumiem, na honor ci nastąpili i nie lubisz. Ale CB radio działa chyba do tej pory. Zresztą tak. Nasz kolega Patryk Bedliński jest wielkim ekspertem od CB radia, prawda?
0: No tak, ale on w ogóle tymi krótkimi falami się bawi i dobrze na tym zna zresztą. I ja myślę, że wśród dużych CB radio jeszcze daje radę, chociaż powoli już wchodzą kanały cyfrowe, a najlepszym sposobem komunikacji jest spotkanie. Patrząc na to, co było dawniej, taka ławeczka pod blokiem, przy sklepie, wiadomości się tam rozchodziły lotem błyskawicy, do tego list, telegram, niezawodny nawet w czasie wojny. Dziś te sposoby są już zapomniane. W małych miejscowościach sołtysi wysyłają okulnik, który podaje się od rodziny do rodziny. Jest jeszcze jeden sposób. Syrena strażacka odpowiedniej długości. Sygnał wzywa strażaków. Miłego dnia. Są sposoby?
1: Tak, bez telefonu zdecydowanie, tak. No ten telegram to rzeczywiście może już bardzo oldschoolowe, ale list, spotkanie...
0: Czemu nie? No dobra, słuchajcie, to tak, jeżeli jesteśmy zmotoryzowani, to pamiętajcie, że my też mamy mnóstwo rzeczy takich jak sygnał dźwiękowy, czyli klakson, ewentualnie światła drogowe, czyli te długie. Tylko ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo mamy ustawę Prawo o ruchu drogowym i zgodnie z artykułem 29 ustęp 1 kodeksu drogowego, to kierujący pojazdem może używać sygnału świetlnego wyłącznie wtedy, gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. Ale

0: Ale w ustępie drugim czytamy, że zabrania się nadużywania sygnału świetlnego. Czyli jak jest niebezpieczeństwo, to ostrzegamy. A jak widzimy kogoś znajomego, to już nie to robimy.
1: Zdecydowanie nie.
0: Czyli to jest tak, jedziemy sobie i ty przechodzisz. To ja do ciebie już nie mogę zatrąbić.
1: No nie.
0: A jak idzie teściowa, to trąbię, ostrzegam, czy nie?
1: Wszystko zależy od interpretacji.
0: 16 minut pozostało do godziny 10.

0: Pogodowy meldunek z Gryfina. Siemanko panowie, pisze Antek z Gryfina. No to tak, stopni prawie 20 na niebie, zachmurzenia prawie brak, słońce świeci, wiatr słaby, widoczność świetna. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności, czyli miłego dnia. Antku, tobie też. A przy okazji uważajcie dzisiaj na siebie, bo opady deszczu i to intensywne. Na południu, na południowym zachodzie pada na terenie Dolnego Śląska i utrudnia jazdę kierowcom choćby na A4. Jak sytuacja na drogach? O tym już Kuba Domoracki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 w województwie podkarpackim nadal jest zablokowana w kierunku Krakowa, pomiędzy węzłami Rzeszów-Zachód a Sędziszów. Niedaleko kilometra 559 na wysokości miejscowości Czarna Sędziszowska doszło do wypadku ciężarówki i trzech aut osobowych. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna i w związku z blokadą ruch kierowany jest na objazdy. Na węźle Rzeszów-Zachód na Krajową właściwie 94, czyli na Starą Czwórkę w kierunku Sędziszowa i dalej w kierunku Tarnowa. Na autostradzie A2 także utrzymuje się blokada w województwie wielkopolskim. Ponad 2 godziny temu, już prawie 3 godziny temu, pomiędzy węzłami Dąbie a Koło doszło do wypadku auta osobowego i busa. 4 osoby zostały tam ranne. Na kilometrze 288 do tego zdarzenia doszło i jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Tutaj także ruch kierowany jest na objazdy na węźle Dąbie. A teraz wieści od państwa, słuchamy.
3: Witam, droga S8 w stronę Wrocławia, 57 km, zderzenie 3 osobówek, świeża sprawa przed chwilą, także będzie trochę zablokowane, można objeżdżać.
2: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. Rzeczywiście ekspresowa 8 w województwie dolnośląskim jest zablokowana w kierunku Wrocławia na obwodnicy Oleśnicy i można ten fragment omijać ulicami miasta. Jeszcze 2 informacje. Po pierwsze, droga krajowa nr 32 pomiędzy Poznaniem a Grodziskiem Wielkopolskim nadal jest częściowo zablokowana na kilometrze 138. To są okolice miejscowości Ptaszkowo. Doszło tam do tragicznego wypadku auta osobowego. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Jeszcze 1 informacja z krajowej 45 z odcinka Opole-Krapkowice. Tutaj także obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Niedaleko miejscowości Boguszyce auto osobowe uderzyło tam w bariery.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I pamiętajcie, najświeższe informacje w PRK Polskim Radio Kierowców co 20 minut na naszej antenie.

0: Poproszę państwa, telefony komórkowe, smartfony poproszę.
1: Tak, widziałem. Ale Światowy masz, dzień bez
0: nie?
1: telefonu.
0: No bo co mówisz? Masz czy nie?
2: No mam, no.
0: Daj, daj.
2: Nie, nie mogę.
0: Zabieram,
2: nie
0: konfiskuję, mogę, słuchajcie, zależna. Dzisiaj bez telefonu. Dacie radę?
2: Nie.
1: Ja dam, oczywiście, że tak.
2: Tak?
0: Mhm. No to no, mamy akurat.
2: Będziemy liczyć.
0: Tak, Dagmara Kowalska, Piotr Filan. Sprawdźcie ich potem.

0: Okolice Krasnego Ostawu, 27 stopni, oczywiście województwo lubelskie. Pozdrawiam i życzę miłego dnia, pisze Adrian. Na zegarze minęła 10.
1: Jak czas? 27? Najwięcej widzę na naszej mapie 23.
0: No ale to mamy odczyt człowieka realnego, a nie czujników. No dobrze, to sprawdźmy szczegóły pogodowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i będzie różnorodnie, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić, co dzieje się w różnych częściach kraju. Nie wszędzie pogoda będzie wyglądała tak samo. Najspokojniej będzie na północy Polski, gdzie oprócz większej ilości słońca mogą pojawić się jedynie słabe, przelotne opady deszczu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w centrum i na południu kraju. Tam od rana trzeba liczyć się z przelotnymi opadami, a w ciągu dnia także z burzami.
1: No to właśnie burze są dzisiaj najważniejszym elementem pogody. Lokalnie mogą im towarzyszyć opady gradu, a deszcz może być bardzo intensywny. W wielu miejscach spadnie od 20 do 35 ml na metr, ale lokalnie, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie, może być nawet 60 do 75 litrów. I to jest ilość, która w krótkim czasie może spowodować zalewanie ulic i znacznie pogorszyć warunki na drogach. Pamiętajcie o tym. A temperatura... No cóż, będzie typowo letnia i dobrze. W większości kraju 24-27, na wschodzie nawet do 29, a chłodniej będzie nad morzem. Na południowym zachodzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą 21 stopni.
0: Wiatr poza burzami będzie na ogół słaby lub umiarkowany, ale wiadomo, tam gdzie przejdą burze, może osiągać wyższe porywy do 70 km na godzinę. Jeśli planujecie dalszą podróż, szczególnie przez centrum lub południe kraju, warto mieć to na uwadze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nie mrawo jakoś. A dobrze, to teraz już będzie mrawo.
0: Tak, 2 minuty po godzinie 10:00, jesteśmy razem w trasie. Dagmara Kowalska.
1: Piotr Firan, dzień dobry.
0: Zapraszamy.

0: Moi drodzy, zagadka przed nami, ale zanim zagadka, to najpierw Jakub Domoracki, który pojawił się w studiu, bo czas sprawdzić, co na drogach. 10 minut po godzinie 10.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej numer 11 pomiędzy Obornikami a Poznaniem, niedaleko miejscowości Ocieszyn, na kilometrze 255 zderzyły się dwa samochody osobowe. Mamy informację, że trasa została tam całkowicie zablokowana w obie strony, a ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne. I to niestety nie jedyne utrudnienie w województwie wielkopolskim, bo autostrada A2 pomiędzy węzłami Dąbie a Koło nadal jest całkowicie zablokowana w kierunku Poznania. To w związku z porannym, dosyć poważnym wypadkiem na kilometrze 288, gdzie auto osobowe zderzyło się z busem. Cztery osoby zostały w tym zdarzeniu poszkodowane i ruch kierowany jest na objazdy właśnie na wysokości węzła Dąbie. Autostrada A4 w województwie podkarpackim jest zablokowana w kierunku Krakowa pomiędzy Rzeszowem a Sędziszowem. Tutaj z kolei na kilometrze 559 doszło do wypadku ciężarówki i trzech autosobowych, ale także nieco wcześniej auto osobowe uderzyło w bariery. W sumie kilka osób zostało w tym zdarzeniu poszkodowanych i w związku z blokadą ruch kierowany jest na objazdy na trasę ekspresową S19, a potem na tak zwaną Starą Czwórkę. Jeżeli chodzi o sytuację drogową w województwie małopolskim, to zdecydowanie wolniej cały czas jedzie się na Zakopiance, przed Krakowem od strony Myślenic, ale także zatłoczony jest już także podhalański fragment Zakopianki na wysokości Nowego Targu, Szaflar, Bańskiej, Niżnej, Poronina i samego Zakopanego. Jest jeszcze jedna trasa w województwie małopolskim, która jest zakorkowana i tą trasą jest Krajowa 28. Miejscowości Zator, Wadowice, Mszana Dolna, Limanowa, Gorlice. Tu właśnie w tych miejscowościach zdecydowanie wolniej jedzie się zarówno w kierunku wschodnim, jak i w kierunku na zachód. Jeszcze jedna informacja, autostrada A4 w województwie śląskim. Tutaj pojawiły się utrudnienia na węźle Gliwice-Sośnica w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Habemus Papa.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: To była

0: Reklama.
1: Zagadka przed nami, czyli my wam podajemy podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co może chodzić. Pierwsza podpowiedź na dziś jest następująca. To coś lubi mieć wszystko pod kontrolą, chociaż może się też odnosić do nas. Generalnie szukamy rzeczy w naszym samochodzie.

0: sprawie naszej zagadki, moi drodzy. Mamy pierwszą podpowiedź za sobą. Lubi mieć wszystko pod kontrolą, a zatem słuchamy.
1: Dzień dobry. Myślę, że to coś, ten ktoś, co lubi mieć wszystko pod kontrolą, to jest mąż siedzący jako pasażer na przednim siedzeniu w sytuacji, kiedy żona prowadzi auto, bądź odwrotnie. Pozdrawiam serdecznie, Maja ze Skody.
0: Maju, na razie to jest dobry trop, ale nie jest to dobra odpowiedź ze względu na fakt, że chodzi o coś zupełnie innego, ale na podstawie pierwszej podpowiedzi można byłoby stwierdzić, że tą osobą kontrolującą albo mającą wszystko pod kontrolą jest pasażer, w tym przypadku mąż. Ale to nie o to chodzi, słuchamy dalej.
2: Witam Perka, szanowni radiosłuchacze. Odnośnie zagadki to wydaje mi się, że po pierwszej podpowiedzi to komputer pokładowy, tak? Pozdrawiam, Paweł Sorrento.
0: Pawle, odpowiadając tobie, także nie chodzi o komputer pokładowy. Druga podpowiedź przed nami. Dba o to, żeby nic się nie przegrzało. Czyli mamy, lubi mieć wszystko pod kontrolą i dba o to, żeby nic się nie przegrzało. Chciałem jeszcze powiedzieć kilka słów na temat autostrady A4, bo tam wystąpiły utrudnienia. No i jest pytanie.
3: Witam, Radyjko. Mam takie pytanie, czy moglibyście się dowiedzieć, czy na tej blokadzie na A4 Czarna Sędziszowska można zawracać? Wszystkie osobówki zawracają, ale nie ma oficjalnego komunikatu. Dzięki bardzo, będę wdzięczny za jakąś informację. Grzesiek, pozdrawiam.
0: No właśnie, jeśli chodzi o pytanie Grześka, to mamy tak, autostrada 4, wszystkie pasy zajęte, bo kierowcy wracają pasem ratującym życie. Na zdrowy rozum, kiedy dzieje się coś niepokojącego i jest wielki korek i robimy korytarz życia, no to on jest przeznaczony nie dla kierowców, którzy chcą sobie skrócić drogę do jazdu, bo utknęli w korku, tylko dla

0: służb, prawda?
1: No tak, tak, tak, tak, więc to powinno być. Przynajmniej
0: no niestety znowu mamy do czynienia z czymś, co no, powinno zostać i na pewno zostanie ukarane mandatem.
1: Oj, oj, proszę państwa, no naprawdę. No. Znaczy wiem, że każdemu się spieszy i że każdy chciałby dojechać, albo odjechać, albo przejechać.
0: Ale nie za wszelką cenę.
1: Ale nie za wszelką cenę. No jak stoimy w korkach, to wszyscy i to demokratycznie. Więc myślę, że tutaj należałoby włączyć rozsądek do tego.
0: No dobrze. Zagadka, lubi mieć wszystko pod kontrolą, dba o to, żeby nic się nie przegrzało. Dwie podpowiedzi za nami, czekamy na ruch z waszej strony.

0: Wiesz co, Kuba, ja tak sobie myślę, że weszło mi to do głowy kiedyś dawno temu, słuchałam tego
1: KSU. Tak, no proszę, tak.
0: Trzeba iść i tak sobie idę i idę i to nie zawsze w sumie dobrze. No ale przynajmniej wytyczam jakieś trendy. Nie wiem,
1: oby nie jechać pod prąd tylko.
0: Nie jedziemy pod
1: tylko prąd. Iść tak metaforycznie, to tak.
0: Byłeś kiedyś na koncercie KSU?
1: Nigdy, ale dobrze mi się kojarzy, bo z Bieszczadami mi się kojarzy, więc w Bieszczadach zawsze oczywiście obowiązkowo trzeba było słuchać tego zespołu.
0: Ja to jestem aż zdumiona, że nie ogłuchłam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4 cały czas jest zablokowana w kierunku Krakowa pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Sędziszów. Tutaj na kilometrze 559, niedaleko miejscowości Czarna Sędziszowska, doszło do wypadku auta osobowego, właściwie trzech aut osobowych i samochodu ciężarowego. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i nieco wcześniej, tak mniej więcej kilometr wcześniej, auto osobowe uderzyło w bariery. Tutaj także jedna osoba została poszkodowana i ruch kierowany jest na objazdy na wysokości węzła Rzeszów Zachód. Jeżeli chodzi o ekspresową ósemkę, tutaj była informacja od naszego słuchacza jakiś czas temu. Mamy także informację od służb drogowych, że nadal ekspresowa ósemka jest zablokowana w kierunku Wrocławia pomiędzy węzłami Oleśnica Zachód a Oleśnica Północ. Na 53. kilometrze zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Dwie osoby zostały tam ranne. Wprowadzono objazd ulicami miasta. Na drodze krajowej numer 46 pomiędzy Opolem a Ozimkiem, niedaleko miejscowości Lędziny, doszło do potrącenia pieszego przez ciężarówkę. Na czas działań służb ratowniczych na kilometrze 104 ruch odbywa się tylko jednym pasem na zmianę. Na miejscu jest policja i to ona kieruje ruchem. Cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy Poznaniem a Grodziskiem Wielkopolskim na krajowej 32. Auto osobowe wypadło z jezdni i uderzyło tam w drzewo. Do tego zdarzenia doszło kilka godzin temu nad ranem. I był to niestety wypadek tragiczny. Jedna osoba zginęła, i na czas wyciągania pojazdu dosłownie minutę temu dostaliśmy informację, że droga została zablokowana. Czyli w tej chwili właściwie nie da się przejechać pomiędzy Poznaniem a Grodziskiem Wielkopolskim. Trzeba korzystać z objazdu przez miejscowość Ptaszkowo na przykład, bo właśnie koło tej miejscowości doszło do tragicznego wypadku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cześć, tu Cowboy z Szarego Mana. Super, że od razu po włączeniu radia było country, wcześniejsza piosenka. No tak, coś tam było faktycznie. Pozdrawia Piotrek. No bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Bardzo nam miło. Ja przypominam, że była zagadka i ta zagadka cały czas obowiązuje. A podpowiedzi do zagadki są już, zdaje się, dwie, o ile dobrze pamiętam, bo Piotrek nagle wziął i zniknął, ale wróci. Lubi mieć wszystko pod kontrolą. Dba o to, żeby nic się nie przegrzało, no to dorzucę jeszcze trzecią. Najlepiej pracuje wtedy, gdy ręce są zajęte. To może to?
3: Dzień dobry, może to jest termostat. Pozdrawiam, Milu

0: co ty myślisz, Kuba, o tym?
1: Chyba pewnie nie, skoro
0: nie.
1: Opuściłaś teraz tę wiadomość, ale pewnie blisko. Aha, a może nie?
0: Nie.
1: Aha, okej. Okay.
0: W ogóle nie w tę stronę. Nie w tę stronę. Nie, nie, nie, nie, nie. Pod prąd trzeba iść, żeby złapać się
1: trudne,
0: z dzisiejszą zagadką.
1: Trudne. Zresztą dzień jak co dzień.
0: No dzisiaj trudne. Dzisiaj zagadkę wymyślił Piotrek.
1: A, to dlatego.
0: Wczoraj była moja.
1: I też była trudna wczoraj. Tak,
0: no, wczoraj
1: tak.
0: Było też trudno. Ale jakoś tak... Wiecie co? Mogę podpowiedzieć, że... O, właśnie idzie Piotrek. Z dyplomem.
1: No, podpowiedzieć,
0: że
1: co? Że
0: to się może kojarzyć z latem bardzo.
1: O,
0: no,
1: no proszę.
0: No i właśnie, i tak, co? Masz dyplom?
2: Mam dyplom.
0: Masz dyplom. Dobrze, dobrze, dobrze. Słuchajcie, naprawdę, my dzisiaj jesteśmy dyplomowi, zdaliśmy egzaminy, tak, przeszliśmy do następnej klasy.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 20?
1: Ja już wiem, za to dostałeś ten dyplom, bo my tutaj gadu-gadu. No, ale my tutaj gadu, a ty za coś. My tu gadu-gadu, a ty ciężko pracujesz. Muszę docenić, Dagmaro, kolega, bardzo was
0: przepraszam bardzo, ale no, efekt synergii jest, bo ty jesteś drugą częścią tej pracy, więc tak. Absolutnie tak.
1: Z drugiej strony.
0: Moi drodzy, ale to wszystko, te dyplomy też dostaliśmy za to, że was jest coraz więcej.
1: Tak.
0: I bardzo się z tego powodu cieszymy, że jesteście po drugiej stronie i to, że jesteście, napędza nas do działania.
1: Bo jesteśmy potrzebni i sami wyrażacie opinię, nawet jeśli pojawia się ona w przestrzeni publicznej, to zabieracie głos. Bardzo wam za to pięknie dziękujemy.
0: Tak, jest to system naczyń połączonych i niech tak będzie i niech to się rozwija. Właśnie, a propos naszej zagadki.
1: I rozwijania się. Dzisiaj jest trudna. Coś ty wymyślił dzisiaj, panie kolego.
0: No, wymyśliłem taki gadżet, tak? Znaczy on jest fizycznie. Lubi mieć wszystko pod kontrolą, dba o to, żeby nic się nie przegrzało.
1: Ja dam trzecią podpowiedź.
0: Tak, i najlepiej pracuje wtedy, gdy ręce są zajęte. Słuchamy.
2: Witam, Perka. Wydaje mi się, że to jest system. Pozdrawiam, Piotrek z Volkswagena.
1: Ale jaki system?
0: No kontroluje. Dba o to, żeby się
1: ale
0: nie przegrzało.
1: Ale system multimedialny, tak?
0: No taki system w samochodzie, tak? Pewnie system operacyjny, tak? Mm-hmm. Najlepiej pracuje wtedy, gdy ręce są zajęte, czyli wiadomo, że są na kierownicy. Mm-hmm. No tak. I jeszcze jedna podpowiedź. Łączy wygodę z bezpieczeństwem. Nie chodzi o system, moi drodzy, więc zgadujemy dalej. I czwarta podpowiedź. Łączy wygodę z bezpieczeństwem. Ale jeszcze głos od naszego słuchacza.
3: Witam, kochane Polskie Rady Kierowców. To tak jak z tym, z tą autostradą, jazdą pod prąd, jeszcze pasem awaryjnym, jak z piosenką słynnego KSU, wspaniałego zespołu Idź Pod Prąd. Tylko Idź Pod Prąd w KSU w piosence mówi o czymś innym, a nie o łamaniu przepisów i jeździe pod prąd pasem awaryjnym. Jak to u nas w naszym kraju bywa. Pozdrawiam serdecznie.
0: No tak.
1: My mówiliśmy o pod prąd, ale bardziej w kontekście takim życiowym. Czasem trzeba po prostu wyłamać się z tego szeregu i zrobić coś po swojemu, ale wszystko w ramach zgodności z regułą jakąś, prawda? To nie chodzi o to, żeby te reguły łamać, a faktycznie to, co się dzieje na autostradzie, no... Moi drodzy, machamy paluszkiem tutaj.
0: No tak, ale myślę sobie, że nasi słuchacze doskonale wiedzą, jak zachowywać się w takich sytuacjach, że po prostu trzeba cierpliwie czekać i umożliwić służbom przejazd pasem awaryjnym albo tak zwanym korytarzem życia. No ale w tym przypadku niestety są też tacy, jak to zazwyczaj, że zupełnie za nic sobie mają te zasady i reguły społeczne i postanawiają wywyższyć się ponad wszystko, tak? Wynieść się ponad wszystko i jechać sobie tam. Aj, no dobrze, warto o tym powiedzieć, no bo niektórzy pytają, czy można, czy nie można.
1: Nie można.
0: 18 do 11.

0: Proszę o przekazanie pozdrowień dla super koleżanek z Biura Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. Sylwia pisze, pozdrawiamy panie, oczywiście.
1: Bardzo pozdrawiamy i to wiadomość, która przyszła trzykrotnie, więc trzeba podkreślić, że pozdrawiamy gorąco.
0: Tak, i niech sprawy się w urzędzie nie piętrzą, ale mrugamy do was okiem, żeby wszystko gładko szło dla mieszkańców miasta Zduńska Wola. A teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas ekspresowa ósemka w województwie dolnośląskim jest zablokowana w kierunku Wrocławia pomiędzy węzłami Oleśnica Północ a Oleśnica Zachód, czyli oczywiście chodzi o obwodnicę miasta. Na kilometrze 56 zderzyły się 3 samochody osobowe. Mamy informację, że 2 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Zablokowana jest właśnie trasa w kierunku stolicy Dolnego Śląska i ruch kierowany jest na objazd na ulicę miasta. Oczywiście służby kierują ruchem na węźle Oleśnica Północ. Tyle województwo dolnośląskie, teraz województwo podkarpackie, gdzie cały czas bardzo poważne utrudnienia utrzymują się na A4 niedaleko Rzeszowa. Pomiędzy Rzeszowem a Sędziszowem na kilometrze 559 zderzyły się 3 pojazdy osobowe i auto ciężarowe. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna i mamy tam blokadę w kierunku Krakowa. Tutaj również ruch kierowany jest na objazd, na S19, a potem na Starą Czwórkę w kierunku Sędziszowa. I no niestety te utrudnienia nie wiemy, kiedy się zakończą, no a już trwają mniej więcej 2 godziny. Tragiczny wypadek i zablokowana trasa w Wielkopolsce na drodze krajowej nr 32 pomiędzy Poznaniem a Grodziskiem Wielkopolskim. Niedaleko miejscowości Ptaszkowo na kilometrze 138 auto osobowe wypadło z jezdni i uderzyło w drzewo. Do tego zdarzenia doszło nad ranem. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu. W tej chwili trasa jest zablokowana w obu kierunkach i policja kieruje na objazd na pobliskie trasy lokalne. Do zdarzenia doszło nieopodal miejscowości Ptaszkowo. Jeszcze jedna informacja z trasy nr 46 pomiędzy Ozimkiem a Opolem, to oczywiście w województwie opolskim. Niedaleko miejscowości Lędziny doszło do potrącenia pieszego przez auto ciężarowe. Na miejscu ruch jest możliwy, ale jest utrudniony i ruchem kieruje policja.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Odpowiedź to asystent głosowy, a pod prąd można jechać, gdy odpowiednie służby tak wskażą. No tak, tylko w takim przypadku. To od Tomka N. wiadomość. No i jeszcze mamy tutaj próbę rozwiązania zagadki naszej dzisiejszej od Tomka z Mondeo. Kontrola trakcji. No nie. I mamy jeszcze dźwięk.
4: Dzień dobry, Radyjko. A może chodzi o panel automatycznej klimatyzacji?

0: realizacji. Pozdrawiam wszystkich. Robo.
1: A, widzisz, jak Robo też podpowiada i myśli Agata i Rafał z Dastera.
2: I Maja ze Skody. O, Maja ze Skody także.
1: To, tak, to się kojarzy z latem, ale nie chodzi o klimatyzację. Ani to...
2: Tak, Mara, przyznaj się, że jak mnie nie było na chwilę, to podpowiedziałaś za dużo.
1: Nie, powiedziałam tylko, że to był taki letniaczek. Letniaczek. Letniaczek.
2: To jest coś niemożliwe, naprawdę.

0: minutę temu minęła 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A skoro jest 11, zaczyna pokazywać pogoda swoje dzisiejsze bardziej dynamiczne oblicze, no to trzeba o tym poinformować. W wielu miejscach nadal pojawiają się chwile ze słońcem, ale przede wszystkim w centrum i na południu coraz częściej mogą rozwijać się chmury przynoszące deszcz i burze. Pamiętajmy o tym, jeśli będziemy się w tamte rejony wybierać. Na północy sytuacja pozostaje spokojniejsza. Tam możliwe jedyne słabe opady deszczu i zdecydowanie więcej pogodniejszych momentów niż pozostałej części kraju.
0: Największej ostrożności wymagają dziś kierowcy podróżujący przez centrum i południe Polski. Burzom może towarzyszyć grad, a miejscami bardzo intensywny deszcz. Lokalnie może spaść nawet około 75 litrów wody na metr kwadratowy, dlatego warunki na drogach mogą zmieniać się bardzo szybko. Temperatura bez większych zmian, w większości kraju od 24 do 27 stopni, najcieplej na wschodzie do 29, a nad morzem i na południowym zachodzie około 21.
2: A w czasie burz wiatr może osiągać 70 km na godzinę. Warto zachować większy odstęp od innych pojazdów. Pamiętajmy o tym. No i pamiętać, że podczas intensywniejszego deszczu droga hamowania znacznie się wydłuża. O tym będziemy Wam przypominać. I pamiętamy, nie jedziemy pod prąd.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Let me see you dance, babe. Moi
2: no,
0: drodzy.
2: No chyba, że w życiu, nie? To pod prąd tak.
0: Tak.
2: Tak, żeby inni myśleli, że wiesz.
0: Lubi mieć wszystko pod kontrolą. Dba o to, żeby nic się nie przegrzało. Najlepiej pracuje wtedy, gdy ręce są zajęte. Łączy wygodę z bezpieczeństwem.
2: Tak, to czwarta podpowiedź.
0: Jest coraz częstszym wyposażeniem samochodów. Tak. Jedziemy dalej.

0: Witam. Autostrada A4, kilometr 53 w stronę Berlina, w stronę granicy. Na poboczu stoi bus i ciężarówka na awarii. Dodam tylko, że pobocza w ogóle nie ma, więc proszę uważać. Nie wiem, co tam się stało. Czy to była jakaś delikatna kolizja, czy obydwa naraz się popsuły. Ciężko mi powiedzieć. Także proszę uważać. Pozdrawiam.
1: To ostrzeżenie od jednego z naszych słuchaczy. Bardzo dziękujemy. Czy Ewa widzi to spowolnienie?
2: Nie, jeszcze tego nie mamy jeszcze informacji na ten temat. Natomiast z A4 jedna dobra informacja jest z Podkarpacia.
3: Mm-hmm. To o nich sobie za moment powiemy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zaczynamy właśnie od A4. Tutaj dwa zdarzenia drogowe na odcinku 1 kilometra między węzłami Rzeszów Zachód i Sędziszów w pobliżu Czarnej Sędziszowskiej. Tutaj zdarzyły się 3 samochody osobowe i samochód ciężarowy na 559 kilometrze. Jedna osoba została ranna i mieliśmy całkowicie zablokowaną jezdnię w kierunku Krakowa. I chociaż na mapie cały czas wyświetla się, że ta blokada jest i ten zamknięty odcinek jest i widać, że objeżdżacie 94, to te najnowsze informacje od służb, że 559 kilometr jest już odblokowany. Natomiast kilometr wcześniej jedna osoba została ranna po tym, jak samochód osobowy uderzył w barierę właśnie tu w pobliżu Czarnej Sędziszowskiej, czyli także na tym samym odcinku między węzłami Rzeszów Zachód i Sędziszów, i tu informacja, że jest cały czas zwężenie. Teraz A2 i odcinek między węzłami Dąbie i Koło w pobliżu Policy Mostowych. Tutaj zderzyły się samochód osobowy i bus, wskutek czego 4 osoby zostały ranne. I tutaj mamy nadal obowiązujące zwężenie w kierunku Poznania na 287 kilometrze. Na Dolnym Śląsku na S8 na trasie między Oleśnicą, a właściwie na odcinku Oleśnickim między węzłami Oleśnica Północ i Oleśnica Zachód zderzyły się 3 samochody osobowe, 2 osoby zostały ranne i oblast prowadzi przez miasto, dlatego że jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana na 56 kilometrze. Dobre informacje mamy z Wielkopolski, z 32. Odcinka Poznań, Grodzisk Wielkopolski. Tu w pobliżu Ptaszkowa odblokowano przejazd. Wcześniej samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Niestety tutaj jedna osoba zginęła. Na 138 kilometrze droga była zablokowana przez kilka godzin i przed chwilą dostaliśmy informację, że przejazd jest już możliwy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nasz słuchacz, a propos jeszcze prognozy pogody. Dzień dobry, PRK. W Częstochowie zaczyna kropić, 22 stopnie. Przypominamy kierowcom z Częstochowy o włączeniu świateł mijania. Pozdrawiam, Tomek.
1: Tak, przypominamy o tym, przypominamy o kilku innych takich drobiazgach, o których mówimy w tym tygodniu, między innymi o tym, żeby nie wyrzucać

0: wrzucać niedopałków papierosów przez okna swoich samochodów. Wczoraj bardzo ważny głos w tej sprawie, a mianowicie motocyklista, który zwrócił uwagę na to, że taki niedopałek może spowodować poparzenia na ciele motocyklisty, bo to są rzeczy, które lubią się przyczepiać i no tutaj nieszczęście gotowe. Ale jak wczoraj wracałam z pracy, jechałam sobie przez miasto, to poczułam, o co chodzi z tymi wycieraczkami i ze spryskiwaczami. Jak jedziesz na skuterze albo na motocyklu za samochodem, który ma źle ustawione spryskiwacze, dostajesz tym płynem i rzeczywiście to może być niebezpieczne.
1: Jedziemy dalej. Pamiętajmy o innych uczestnikach ruchu, moi drodzy. 14 minut po 11:00.

0: Droga 86, Bielsko-Biała Tychy w stronę Katowic, na Giszowcu, na światłach. Przy gwałtownym hamowaniu postawiło tira w poprzek. Cała droga jest zablokowana, więc jak jest możliwość i ktoś może uciec, to można uciekać przez Wesołą w stronę Katowic, ewentualnie uciec przez Podlesie na Murcki, objechać to. Bo zakładam, że zanim tego tira usuną, to minie kilka ładnych godzin, a korek już się tworzy, w tej chwili ma kilka kilometrów. Pozdrawiam, Krzysztof ze Skody.
1: A jak tam droga na Kraków? Halo, halo, halo. Dzień dobry, Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
2: Dzień dobry. Droga na Kraków, właśnie.
3: Droga czyli... nie jest prosta.
2: Nie jest, absolutnie. Dodatkowo jeszcze jest utrudniona warunkami drogowymi i pogodowymi, bo tutaj w tej części Polski dość intensywne opady deszczu. Nie wiem, jak to u was wygląda dzisiaj w Warszawie, ale z tego, co mi się wydaje, to chyba nie pada.
4: Na razie czysto.
2: Mhm. No właśnie. A tutaj pada. Ruszyliśmy z Bielska Białej, ruszyliśmy w stronę Tych, a później jeszcze między innymi Andrychów, ale także Czernichów, no i do Krakowa zmierzać będziemy. Zaczynamy wielki finał wielkiej wyprawy maluchów dzisiaj na krakowskim rynku o godzinie 15. O godzinie 16 powinny pojawiać się już maluchy, o 17 to już na pewno.
3: Na pewno, to ja bym nie używał takiego słowa.
2: Masz rację,
3: nic się nie dzieje na pewno. Ale rzeczywiście plan jest taki, żeby o 17 maluszki tam już były na rynku. Rzeczywiście droga znowu nie jest prosta, bo odwiedzamy różnych partnerów i różne miejsca jeszcze na trasie. Oczywiście tankowania, oczywiście lunch, więc to jeszcze trochę potrwa. Natomiast ja obserwuję z kolei, co się dzieje na zrzutce, no bo to jest ostatni dzień. Zbliżamy się do finału i faktycznie zbieranie środków przyspiesza dzisiaj w trakcie
2: dnia. Tak, ale się nie kończy paradoksalnie.
3: Dokładnie, ale w trakcie wyprawy 1 800 000 już zostało przekroczone, więc ja myślę, że te 2 000 000 w trakcie finału to spokojnie.
2: No, więc właśnie będziemy za to mocno trzymać kciuki, bo jeszcze na rynku głównym w Krakowie kwestowanie i masa dobrej zabawy, a przede wszystkim spotkanie z fanami. I miejmy nadzieję, że w Krakowie też będzie zdecydowanie lepsza pogoda. Przyglądamy się bardzo uważnie. Po godzinie 16 już bez opadów będzie w Małopolsce, więc super. Natomiast dzisiaj postanowiliśmy trochę wam opowiedzieć o kulisach wielkiej wyprawy maluchów. Mamy superwajzorów. To są takie osoby w żółtych koszulkach. Ja wiadomo, żółta koszulka lidera. Oni zarządzają, czy też ogarniają 9-osobowe grupy, czy też załogowe grupy. No i właśnie tych superwajzorów trochę tutaj jest. Oni zarządzają i prowadzą kolejne dziewiątki. Dlaczego dziewiątki? No to wytłumaczy wam jeden z superwajzorów.
5: 9 osób ze względu na to, że takie mamy obecnie przepisy w Polsce. Wszystkie zgromadzenia powyżej 10 pojazdów muszą być wszędzie zgłaszane. Nie moglibyśmy się nigdzie zatrzymać, praktycznie nawet na żadnej stacji. No najlepsza grupa.
2: Ale wszyscy tak mówią.
5: Też tak przypuszczam, ale naprawdę fantastyczni ludzie, bardzo warto było poznać. Zaskoczyli mnie wszyscy bardzo mile.
6: No grupę mają cudowną, zawsze mam cudowną. No co tu dużo mówić, no ludzie są tak fantastyczni. Tyle serca dają na te dzieciaki, na pomaganiu tutaj, no w ogóle nam, superwajzorom, w jeździe pomagają wszyscy.

0: cudowna atmosfera.
1: Niesamowite każdego dnia Wielkiej Wyprawy Maluchów było to, że ci superwajzorzy, po tym gdy dojechaliśmy do hotelu, zamiast jeszcze odpoczywać, zamiast jeść, zamiast pójść spać, oni jeszcze organizowali zebrania, planowali, co robimy następnego dnia. Naprawdę mnóstwo bardzo dobrej roboty, żeby przeprowadzić te wszystkie maluszki i te wszystkie załogi przez Europę, a później przez Polskę. No i nagle wychodzi nam, że mamy ponad 5000 kilometrów.
2: No ja jeszcze muszę zwrócić uwagę na tą pogodę, bo ona tutaj jest nie bez znaczenia. Wczoraj ogromny upał. Staliśmy pod galerią handlową, wielkie spotkanie, też miasteczko BRD.
1: W Tarnowie.
2: I ten upał. A dzisiaj wychodzimy z hotelu i patrzymy na maluchy, które po prostu w strugach deszczu stoją. A jednak wszystkim cały czas się chce. Wsiadają do tych samochodów, no i jadą dalej. No jest to ostatni dzień, więc ostatnia prosta, bardzo przysłowiowa, bo tu proste nie jest nic na tej wyprawie, ale rzeczywiście no, cel jest taki, żeby o tej 17 na rynku w Krakowie się pojawić. No, mówię o maluchach, bo my tam pojedziemy chwilę wcześniej, żeby zdawać wam relacje już z miejsca mety tak naprawdę.
1: Więc następne nasze łączenie po godzinie 14 właśnie już z rynku głównego w Krakowie. Będziemy podpatrywać przygotowania do powitania maluchów na rynku głównym.
3: A my będziemy was słuchać oczywiście, bo chcemy wiedzieć, co się tam dzieje i jak pięknie kończycie tę wielką wyprawę maluchów.
4: Michał Górski, Kuba Marcinowicz na Wielkiej Wyprawie Maluchów. U nas na bieżąco oczywiście relacje. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Za pół godziny będzie 12. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tym razem zaczynamy od S8 na wysokości Oleśnicy. Tutaj przypominam, między węzłami północ i zachód w mieście zderzyły się 3 samochody osobowe, 2 osoby zostały ranne i niestety nadal zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia na 56 kilometrze i najlepiej po prostu objeżdżać tutaj ulicami Leśnicy ten zablokowany fragment i następnie drogami wojewódzkimi 368, 372 można później już dojechać albo do Wrocławia i tam wskoczyć na A8, albo no po prostu pojechać przez miasto. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, wciąż mamy problemy z przejazdem na A4 między węzłami Rzeszów Zachód i Sędziszów, ale już tylko w jednym miejscu, czyli na 558 kilometrze w pobliżu Czarnej Sędziszowskiej. Tutaj jest zwężenie w kierunku Krakowa, po tym jak samochód osobowy uderzył w barierę. Natomiast z naszych informacji potwierdzonych przez służbę wynika, że odcinek między węzłami Rzeszów Zachód i Sędziszów kilometr dalej jest odblokowany w pobliżu Czarnej Sędziszowskiej. Tam wcześniej zderzyły się 3 samochody osobowe i samochód ciężarowy i mieliśmy blokadę jezdni w kierunku Krakowa. Na razie tutaj wygląda na to, tak przynajmniej jest oznaczenie na mapie, jakby ten fragment był cały czas zamknięty, więc jeśli tak by było, chociaż tak jak mówię, u nas nam służby potwierdzają, że tu już jest odblokowany przejazd, no to można pojechać drogą krajową numer 94 przez Sędziszów Małopolski i Zawadę. Chociaż tutaj 94 także się korkuje. I mamy jeszcze utrudnienia na drodze krajowej numer 46 na trasie Opole-Ozimek w pobliżu Lędzin. Tutaj doszło do potrącenia pieszego przez samochód ciężarowy i ruch odbywa się naprzemiennie. Mamy informację o jednej rannej osobie. Policja w tym miejscu kieruje ruchem na 103 kilometrze. Na koniec jeszcze A2, gdzie obowiązuje wciąż zwężenie między węzłami Dąbie i Koło w pobliżu Polic Mostowych. Tu zderzyły się samochód osobowy i bus. 4 osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Poznania jest nadal zwężona.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Nasza zagadka cały czas do waszej dyspozycji. No, jest trochę tak, że jest dzisiaj niełatwo. No nie jest łatwo, to prawda, ale mamy kilka podpowiedzi. Mamy podpowiedzi, które mogą wam rozjaśnić. I też tak dorzucamy sobie coś tam jeszcze na marginesie. I słuchajcie, już wiemy, że lubi mieć wszystko pod kontrolą, to coś.
0: Tak.
3: I że lubi dbać, żeby tam to coś, co z tym czymś współpracuje, się nie przegrzewało.
0: Najlepiej pracuje wtedy, gdy ręce są zajęte. Łączy wygodę z bezpieczeństwem i jest coraz częstszym wyposażeniem samochodów. I mamy jeszcze jedną podpowiedź.
3: No i teraz to powinno wszystko być już jasne. Nie tylko podtrzymuje, ale również chłodzi.
0: Chłodzi. Może chodzić. Mam nadzieję, że uda nam się odgadnąć jeszcze w tej godzinie. Albo rozwiążemy sobie po 12. Zobaczymy, jakie odpowiedzi przyjdą. Oczywiście w naszej aplikacji czekamy.

0: Nasza zagadka cały czas nierozwiązana.
1: Ale mamy dla was jeszcze jedną podpowiedź. No tak, żeby już naprawdę wszystko stało się jasne.
0: Tak, lubi mieć wszystko pod kontrolą, dba o to, żeby nic się nie przegrzało. Najlepiej pracuje wtedy, gdy ręce są zajęte, łączy wygodę z bezpieczeństwem, jest coraz częstszym wyposażeniem samochodów, ale nie chodzi o takie obowiązkowe wyposażenie, ani nawet fakultatywne, bo możemy sobie też to po prostu kupić gdzieś tam w internecie. Nie tylko podtrzymuje, ale również chłodzi. I jeszcze jedna podpowiedź.
1: No to mów, bo ja mam tutaj odpowiedzi.
0: To najpierw odpowiedzi może, co do tej pory się pojawiło.
1: Mi się wydaje, że to może być klima, jeśli się zalicza do wyposażenia samochodu. Bo tylko na to wpadłam. Pozdrawiam serdecznie pani fotograf z okolicy Mogilna bodajże. Daję odpowiedź jeszcze raz, bo tak mi się wydaje na 99%, ale tego jednego nie jestem pewna. To może być klimatyzacja, bo nic innego nie przychodzi mi na myśl. Pozdrawiam serdecznie na całe radio kierowców oraz wszystkich słuchaczy. No tak, i na Wrocław raczej, a nie Mogilno. No, chociaż to jest w sumie obok.
0: No to jeszcze jedna podpowiedź, już mam nadzieję ostatnia. Standardowa wersja posiada przyssawkę.
1: Mhm.
0: Mhm. I tyle.
1: No i właśnie.

0: My mamy najlepszy model, to Ewa jest przecież, prawda?
1: No, tak.
2: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo najlepszy dobrze. Model
2: taki
0: na świecie.
2: Taki nie najnowszy już.
0: Dobra, dobra, to nie chodzi o nowość. Nie najmłodszy. Nowości potrafią się zawiesić.
1: Ale porządny, nie psuje się.
3: Nie psuje się. No
2: solidny
3: właśnie.
2: Taki. No,
0: tak, tak. Software'u nie potrzebujesz, wiesz, do tego, żeby działać. Na przykład w języku polskim prawidłowo, tak. Poza tym ogarniasz te sytuacje, które tam trzeba spiąć, prawda? Tak, że za długo, no, pojedźmy.
1: Tak.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zaczynamy tym razem od południowej obwodnicy Krakowa. Tutaj nadal spory ruch, jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Katowic. Spowolnienie jest od mostu na Wiśle do węzła Kraków Południe. W przeciwną stronę korkuje się od mostu na Wiśle za węzeł Balice. Przypominam także, że między Chrosną a Balicami w dwie strony prowadzone są roboty drogowe i tutaj korkuje się dość mocno i to w obie strony, chociaż jednak bardziej tym razem na jezdni w kierunku Krakowa. Zakorkowana jest także droga krajowa numer 44 od Skawiny i Siedziny do Krakowa przy wjeździe właśnie od strony południowej. Mamy także korek na Zakopiance między Gajem a Libertowem. Tu na jezdni w kierunku Krakowa na Siódemce jest korek. Tam też prowadzone są roboty drogowe. Od Libertowa tylko niewielkie spowolnienie to jadąc od Krakowa w stronę Zakopanego. Jeśli chodzi o trasy, to dostaliśmy niestety gorsze informacje z drogi krajowej numer 46 na trasie Opole-Ozimek w pobliżu Lędzin. Tu niestety doszło do śmierci. Jak się okazuje, potrącenia na przejściu dla pieszych przez samochód ciężarowy. Ruch jest w tym miejscu naprzemienny. Taka sytuacja utrzyma się na pewno jeszcze przez kilka godzin. To jest 103 km tej trasy. Dobre informacje jest A2 między węzłami Dąbie i Koło w pobliżu Polic Mostowych. Odblokowano przejazd. Tam wcześniej zderzyły się samochód osobowy i bus. Wskutek tego 4 osoby zostały ranne i było zwężenie w kierunku Poznania. Teraz ta dobra informacja jest taka, że na 287 km kierowcy jadą już bez żadnych utrudnień. I jeszcze S8, odcinek Oleśnica Północ, Oleśnica Zachód. Między tymi węzłami zderzyły się 3 samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Wrocławia nadal jest zablokowana i trzeba jechać przez miasto. To jest 56 km ekspresowej 8.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Może chodzi o wentylator samochodowy? Tak łatwo się nie podda, pani fotograf napisała.
1: No co ma przystawkę takiego, co no, można przemieścić w różne miejsca, założyć?
0: Kogut policyjny ma przystawkę również, studzi emocje. Najlepiej, gdy po zatrzymaniu ręce są na kierownicy.
1: Łączy wygodę z bezpieczeństwem. Dba o to, żeby nic się nie przegrzało. To akurat odnosi się do nowszej wersji tego urządzenia z przystawką. Najlepiej pracuje wtedy, gdy ręce są zajęte.
0: Kochani, ostatnia szansa na to, żeby rozwiązać naszą zagadkę, która jest dzisiaj moim zdaniem nierozwiązywalna.

0: Dagmara, zobacz, już jest minuta po 12.
1: No niestety tak, czas płynie i to szybko, ale na szczęście dla wszystkich tak samo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, a jeśli chodzi o pogodę, to może być wymagająca, konkretnie warunki, które stworzy. W centrum i na południu kraju nadal spodziewane są przelotne opady deszczu i burze. Nie wszędzie wystąpią, ale tam, gdzie się pojawią, mogą być naprawdę intensywne. Na północy kraju pogoda pozostanie spokojniejsza, tam jest większa szansa na dłuższe chwile ze słońcem, a jeśli popada, będą to raczej słabe i krótkotrwałe opady.
1: No dobrze, ale mamy też informacje o tym, że będą burze, że mogą przynieść nie tylko grad. Ta część pogody może też dać nam silniejszy wiatr, ale przede wszystkim bardzo dużo deszczu. W centrum i na południowym wschodzie lokalnie może spaść 75 litrów wody na metr, a to oznacza ryzyko zalań ulic, utrudnień w ruchu, no i znacznie gorszą widoczność. Pamiętajmy o tym. Najcieplej będzie na wschodzie kraju, tam temperatura 29. Tyle zobaczymy na termometrach, a w większości regionów od 24 do 27, a nad morzem i na południowym zachodzie i w rejonach podgórskich około 21.
0: Jeśli spojrzymy już na wieczór i na noc, to burze będą stopniowo słabnąć i zanikać, choć początkowo nadal mogą występować w centrum i na południu. Na południu kraju nad ranem lokalnie mogą pojawić się oczywiście mgły i tutaj ograniczenie widzialności do około 200 metrów, więc osoby planujące bardzo wczesny wyjazd powinny zachować szczególną ostrożność.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my mamy same dobre wiadomości, bo na pewno rozwiążemy w ciągu najbliższych kilku minut naszą zagadkę. Dagmara mówiła, że jest nierozwiązywalna. Ja wiedziałem, że na was można
1: to
0: liczyć.
1: Tylko trzeba prawidłową odpowiedź podać i pokazać.
0: A kto jest ciekaw, co jest rozwiązaniem, koniecznie niech z nami zostanie. Oprócz tego sporo dobrej muzyki i oczywiście aktualne informacje drogowe.

0: 11?
1: Nie ma fal, no przecież są fale radiowe na przykład, dubowe, plusowe, też są i nowa aplikacja też będzie, to tak a propos tego, co napisał Tomek, żeby się nie grzała.
0: Tak, Tomek pytał o aplikację PRK, będzie aktualizacja, będzie, ale jeszcze odrobina cierpliwości. O, Ewa Mierzewska na miejscu, czas jestem. Sprawdzić, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dość dużo utrudnień i spowolnień na naszych trasach. Tym razem zacznijmy od Warszawy. S8 korkuje się na obu jezdniach w śródmieściu, można powiedzieć, czy tam przy przejeździe przez miasto. Na jezdni w kierunku Białegostoku od Prymasa do Bemowa. W przeciwną stronę od Marymontu praktycznie do Łabiszyńskiej. Tutaj też wygląda na to, że między mostem Grotaroweckiego a węzłem Łabiszyńska właśnie doszło do zdarzenia drogowego, do kolizji i tutaj i w tę stronę jest korek. Spowolnienie jest także między węzłami Bemowo i Mory na jezdni w kierunku Poznania i Wrocławia. S2 za to bez żadnych problemów tu się można poruszać i to jest oczywiście ta dobra informacja. Delikatny korek na dojeździe do Prymasa Tysiąclecia od strony Alei Jerozolimskiej. A także na Prymasa Tysiąclecia na dojeździe do Alei właśnie, czyli jadąc od S8 do S2. No i 7 także z korkami na trasie Łomianki-Warszawa na wysokości Młocin. Spowolnienie jest najdłuższe, jadąc w kierunku Warszawy. W przeciwną stronę mamy taki dość pokaźny korek między Dziekanowem Leśnym a Łomną. Tutaj znów wkroczyli drogowcy, są roboty drogowe i z tego powodu właśnie ta sytuacja w tym miejscu się pogorszyła. Teraz mamy jeszcze A2, odcinek między węzłami Słupca i Sługo. Godzin w pobliżu miejscowości Borki zepsuł się samochód ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Warszawy na 231 kilometrze. No i przypominam o tym, że S8 jest nadal zablokowana na wysokości Oleśnicy między węzłami Północ i Zachód. Tu zderzyły się 3 samochody osobowe, wskutek czego 2 osoby zostały ranne i zamknięta jest jezdnia w kierunku Wrocławia, dlatego trzeba jechać po prostu węzłem wcześniejszym w Oleśnicy i objechać tę sytuację przez miasto.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No my absolutnie nie możemy objechać sytuacji, bo stoi przed nami i czeka, właśnie
1: na
0: czeka.
1: Rozwiązanie.
0: Już wyraźniej być nie może.
1: No nie może być wyraźniej. Słuchajcie, no mieliśmy dzisiaj troszkę podpowiedzi. Tych podpowiedzi było na tyle dużo, że można było wymyślić dokładnie wszystko. Ale chodziło o jedną konkretną rzecz.
0: I tak, lubi mieć wszystko pod kontrolą, dba o to, żeby nic się nie przegrzało. Najlepiej pracuje wtedy, gdy ręce są zajęte, łączy wygodę z bezpieczeństwem, jest coraz częstszym wyposażeniem samochodów. Nie tylko podtrzymuje, ale również chłodzi i standardowa wersja posiada przyssawkę. I mamy tutaj tak, chwytak na telefon, uchwyt na telefon założony na kratce wentylacyjnej. To od Tomka propozycja i jesteśmy już bardzo, bardzo blisko, ale posłuchajmy sobie jeszcze innych odpowiedzi.
4: Cześć, tu Radek ze Skody. Odnośnie zagadki, czy

0: nie będzie przypadkiem jakiś nowoczesnego typu uchwyt na telefon, który go również chłodzi, bo takie też widziałem kiedyś. Nie wiem, być może jest to strzał kulą w płot. Pozdrawiam słuchaczy radio z trasy Wrocław, Suwałki, a później dalej do Estonii, do miejscowości Tartu na rajd WRC Delphi 2026. Pozdrawiam serdecznie.
1: A witam radio PRK. A propos zagadki, to wydaje mi się, że jest to uchwyt indukcyjny do telefonu. Te najnowsze faktycznie mają wentylatory, żeby się telefony nie przegrzewały. Więc myślę, że to. Pozdrawiam, Patryk z Koroli.
2: No, nareszcie. No nie było to takie proste. Słuchajcie, te poprzednie chwytaki, uchwyty, nie wiem, indukcje raczej podgrzewały telefony. No troszkę je ładowały, ale umówmy się, kawał drogi trzeba było przejechać, żeby ten telefon troszeczkę się chociażby naładował pozytywną energią, a dzisiaj rzeczywiście są chłodzone. Są tam takie specjalne wentylatorki, które powodują, że ta bateria nam się nie podgrzewa.
3: No bo zdarza się tak, że jedziemy, że słońce dosyć mocno operuje i wiele elementów na masce i nie tylko zresztą na kokpicie nam się nagrzewa, a ten telefon, żeby ta bateria zachowała swoją żywotność i odpowiedni czas działania, musi być w optymalnej temperaturze i ten uchwyt w tym pomaga. I to dzisiaj było rozwiązaniem zagadki. Wiem, że nie było łatwo, ale kochani, na tym polega zabawa. Ostatecznie udało nam się rozwiązać i o tyle większa satysfakcja.

0: Polska w budowie, to widać właściwie w dużych miastach i w centrach i na obrzeżach, wszędzie. Gdzie tylko można, remonty trwają, a jeśli chodzi o duże trasy, no to też niestety remonty trwają, ale zawsze musi być gorzej, żeby potem było lepiej, więc nie narzekamy, tylko informujemy.
1: Tak, jeśli chodzi o właśnie remonty, o których wspomniała Dagmara, jeśli w wakacje wybieracie się drogą krajową numer 75 w stronę Nowego Sącza, czekają was utrudnienia. Ruszył remont około kilometrowego odcinka między Wielogłowami a Wielopolem.
0: No właśnie, bardzo często mówimy o Wielopolu, więc tak nam przyszło do głowy, żeby wam opowiedzieć o tym, że do połowy września drogowcy będą wymieniać tam nawierzchnię, będą modernizować pobocza, będą zakładać odwodnienia i nowe oznakowanie. No i w czasie pracy obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, a miejscami wprowadzony będzie ruch wahadłowy.
1: To bardzo ruchliwy odcinek. Każdego dnia przejeżdżają tędy nawet około 20 tysięcy pojazdów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje więc o cierpliwość i jeśli to możliwe, wybór trasy alternatywnej.
0: Mm-hmm. Remont ma poprawić bezpieczeństwo na jednej z najbardziej wymagających dróg w regionie. W ostatnich latach na trasie pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem doszło do blisko 300 wypadków, w których zginęły 34 osoby, stąd też ten remont. Ale tak sobie patrzę i zastanawiam się nad tym, jak to potem po tych remontach jest, bo często jest tak, że na przykład jeden znak stoi za drugim i nie wiesz, naprawdę, dosłownie, masz ograniczenie do 70, a bliżej ograniczenie do 50. Jeden znak za drugim, jeden wyższy, drugi niższy, nie wiesz, który obowiązuje, bo jeden przysłania.

0: Ania drugi, ale obydwa widzisz. Więc taki apel, że jak już panowie drogowcy, panowie i panie, bo tak się zdarza, naprawicie tę część, to pamiętajcie o tym, żeby ustawić poprawnie oznakowanie.
1: Chociaż najlepsze są i tak znaki w krzakach, w zarośniętych drzewach lub też zaraz za budynkiem. Na przykład znak stop. Całkiem niedawno przejeżdżałem przez takie miejsce, gdzie kończył się budynek na rogu drogi i za tym budynkiem znak stop.
0: O, pięknie. Widziałeś go?
1: W ostatniej chwili go zauważyłem, więc myślę sobie, że też takie sytuacje powinny być trochę inaczej rozwiązane. No ale cóż, idealnie od razu być nie może. Oby tylko nikt nie spowodował komuś szkody albo czegoś gorszego. Jedziemy dalej, 24 po 12.

0: No to mamy remonty, mamy wakacje, ale słuchajcie, najfajniejsze jest to, że nie musimy się nigdzie spieszyć, prawda?
1: Mhm. Nie.
0: Chyba, że ktoś musi. A ktoś musi? Ręka do góry.
1: Nie, nie
0: wiem.
2: Nie, nie.
0: No właśnie, więc mam nadzieję, że wy też nie musicie się spieszyć i możemy sobie spokojnie jechać dalej. A jeśli jeszcze mamy najnowsze informacje drogowe, no to już w ogóle. Ewa Mierzejewska.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: One niestety nie są dobre, bo doszły dwa nowe utrudnienia. Zacznijmy od drogi krajowej nr 79 trasy Sandomierz-Kraków. W pobliżu miejscowości Złota zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. Na 196 kilometrze mamy ruch naprzemienny. Nowe informacje także o utrudnieniach na ósemce między Dusznikami Zdrojem, Kłodzkiem w pobliżu Polanicy Zdroju. Tutaj wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu i droga jest całkowicie zablokowana. Objazd prowadzi trasami lokalnymi. Oczywiście to są bardzo małe trasy, więc tutaj tylko objazd dla samochodów osobowych. To jest 28 kilometr. Dobre informacje z S8. Przed chwilą dosłownie dostaliśmy informację, że odcinek między węzłami Oleśnica Północ i Oleśnica Zachód jest odblokowany. To oznacza, że otwarto jezdnię w kierunku Wrocławia, która była całkowicie zablokowana na 56 kilometrze, a wcześniej, przypomnijmy, zderzyły się tam trzy samochody osobowe, wskutek czego dwie osoby zostały ranne. I jeszcze A2, tutaj dość świeża sprawa, także między węzłami Słupca i Sługocin w pobliżu miejscowości Borki. Zepsuł się samochód ciężarowy, mamy zajęty pas prawy w kierunku Warszawy na 231 kilometrze. I sprawdźmy jeszcze na koniec, jak o tej porze jeździ się po Trójmieście. Ogólnie nie najgorzej, chociaż są spowolnienia. Na S6 na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia, na jezdni w kierunku Gdyni jest spowolnienie. S7 za to bez problemów. I mamy delikatny korek na dojeździe do Bramek w Rusocinie, jadąc od strony południowej, czyli A1 od strony Łodzi. To jest właśnie ten fragment łączący A1 z S6.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominamy, dzisiaj dzień bez telefonów, więc mamy do was pytanie. Jakie macie sposoby na to, żeby jednak nie sięgać za telefon, kiedy jesteście za kierownicą? Może niektórzy chowają w bagażniku, może włączają tryby rozmaite, ale wtedy ta pokusa jest słabsza. Podzielcie się, wybierzemy ranking najlepszych sposobów, żeby po telefon nie sięgać, bo wiadomo, jak to się może skończyć.

0: No bo dzisiaj dzień bez telefonu. Ciekaw jestem, czy są takie osoby, które w ogóle sobie zadają taki trud i sprawdzają, czy wytrzymają bez czasu przed ekranem. Mm-hmm. Ale zacznijmy od liczb. Amerykańscy badacze z organizacji AAA sprawdzili, co się dzieje, kiedy kierowca włączy w telefonie zwykły tryb nie przeszkadzać. Efekty są następujące. Liczba interakcji ze smartfonem podczas jazdy spada o 41%, jednak przycisk, mniej pokusy i mniej ryzyka. No i warto z niego skorzystać, bo okazuje się, że jest o wiele bezpieczniej.
1: Mm-hmm. A jakie sposoby stosują kierowcy w praktyce? No, najpopularniejsze to oczywiście uchwyt na szybę albo na kratkę nawiewu. O tym dzisiaj było w naszej zagadce. Tak. Telefon jest wtedy w zasięgu wzroku, ale ręce zostają na kierownicy. No i też drugi sposób to zestaw głośno mówiący albo połączenie z systemem pokładowym auta przez Bluetooth. Wtedy w ogóle nie trzeba dotykać telefonu, żeby odebrać połączenie. I trzeci, chyba najbardziej radykalny, telefon w bagażniku albo w schowku poza zasięgiem ręki, żeby pokusa w ogóle nie istniała.
0: Warto pamiętać, dlaczego to jest takie ważne. Przy 100 km na godzinę zerknięcie na ekran przez te słynne 2-3 sekundy to jazda na ślepo przez długość boiska piłkarskiego.
1: No właśnie, to trzeba sobie jakoś uzmysłowić. A ponieważ cały czas trwa mundial, dzisiaj półfinał, to...
0: Wczoraj jaki był mecz?
1: Ojejku, widziałam.
0: Widziałam. Hiszpanią.
1: No tak, ja też. Jak wszyscy pewnie.
0: No to super.
1: Ale fantastycznie grali, trzeba powiedzieć. No dobra, ale wracając do meritum, no to mamy do was pytanie. Jaki wy macie sposób na trzymanie rączek z daleka od telefonu w trasie? Uchwyt, tryb nie przeszkadzać, telefon w bagażniku, a może coś zupełnie swojego, coś zupełnie innego. Ja sobie tak myślę, że czasem warto jednak mieć telefon w pobliżu, w sensie gdyby wydarzyło się coś złego, na przykład nie daj Boże jakaś kraksa czy coś takiego, no to dobrze byłoby poinformować o tym kogoś, kto mógłby ci pomóc, jeśli znalazłbyś się w miejscu, w którym no jakby na pomoc niczyją nie możesz liczyć. To jest raz. Dwa, czasem zdarzają się takie sytuacje na drogach, że no masz ochotę po prostu to nagrać, bo to jest niewiarygodne, że coś takiego mogło się w ogóle wydarzyć. I wtedy tak, no ale pamiętajmy o tym, że nie robimy tego podczas jazdy, no bo to też zwiększa prawdopodobieństwo wypadku.
0: No właśnie, i też pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy pewne wątpliwości co do tego, jak inni ludzie jeżdżą i czy my jeździmy bezpiecznie, no to są też te specjalne urządzenia, które możemy sobie podłączyć w samochodzie, one działają zupełnie w tle i nie musimy na nie zwracać uwagi. A druga sprawa, że coraz więcej jednak samochodów dzisiaj wyposażonych jest w taki system, który sam wzywa pomocy wtedy, kiedy wydarzy się coś nie tak. Wiadomo, że przy stłuczce to nie zadziała, ale kiedy wydarzy się poważniejszy wypadek, to wtedy auto samo zadzwoni i wezwie pomoc. Więc tych elementów albo w ogóle sytuacji, w których ktoś inny pomyślał za nas, żeby jak najmniej z telefonu korzystać za kierownicą, jest coraz więcej, ale pytanie, jak wy do tego podchodzicie i czy w ogóle zwracacie na to uwagę, żeby jednak mniej z telefonu korzystać podczas jazdy.
1: A poczekaj, bo pani fotograf się tutaj uaktywniła. Dzień bez telefonów. No słuchajcie, kto ten, kto to wymyślił, to serio odleciał na orbitę. Ja może autem nie jeżdżę, ale bądźmy poważni. W dzisiejszych czasach dzień bez telefonu to nie dzień, bo umówmy się, że w telefonie jest wszystko i kontakty, i media społecznościowe, i płatności, bo teraz mało kto płaci gotówką w tych czasach. Więc w sumie telefon to nasze małe centrum dowodzenia.
0: No tak, ale może ktoś ma zupełnie inne podejście. Ja czasami zwracam uwagę na to, że jednak ludzie w sklepach płacą gotówką i zawsze zastanawiam się nad scenariuszem, kiedy zabrakłoby prądu, bo zdarzają się takie sytuacje. Nawet kiedy mamy upały, nagle gdzieś coś wysiądzie i zrzucimy wodę. A propos upałów. No tak, zacząłem machać rękami. Dobrze, czekamy na wasze komentarze w naszej aplikacji Dość tego gadania.

0: Taniec dobry na wszystko to Lady Gaga. A teraz Ewa Mierzejewska o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od zamieszania na S8, bo tutaj sporo utrudnień i jedna zastępują drugie. Po pierwsze mamy tak, odwołanie utrudnienia na trasie Oleśnica Północ, Oleśnica Zachód, o tym już mówiłam. Tam wcześniej zablokowana była jezdnia w kierunku Wrocławia po zderzeniu trzech samochodów osobowych na 56 kilometrze i tu mamy informację o tym, że trasa jest odblokowana. Za to na S8 w Wielkopolsce, na trasie między węzłami Bralin i Kępno, w pobliżu Bralina samochód osobowy uderzył w barierę i blokuje pas lewy w kierunku Warszawy. I mamy też S8 również w Wielkopolsce, w pobliżu Wieruszowa z kolei, na trasie między węzłami Wieruszów i Kępno, więc wcale nie tak daleko, na 113 kilometrze. Tu samochód osobowy wjechał w bariery w pasie rozdziału i zajęty jest pas lewy w kierunku Wrocławia na 113 kilometrze. Tak jak już wcześniej wspominałam, wcześniej w kierunku Warszawy utrudnienia tu w kierunku Wrocławia, więc na przeciwległych jezdniach. Mamy jeszcze dobre informacje z krajowej ósemki. Tutaj na szczęście na trasie Duszniki Zdrój-Kłodzko w pobliżu Polanicy Zdroju szybko udało się wyciągnąć samochód ciężarowy z rowu, bo to informacja o tym, że na 28 kilometrze ta akcja już się zakończyła i można przejechać bez żadnych problemów. No i sprawdzam już, czy tutaj sytuacja rzeczywiście jest na tyle dobra, że korek się rozładował, bo tutaj ósemka z dość dużym natężeniem ruchu w ostatnich dniach, bo oczywiście to jest ruch turystyczny. Jest tu jeszcze niewielkie spowolnienie, głównie na wysokości Szalejowa Górnego i tutaj korki są w dwie strony, a także na wysokości miejscowości Szczytna. Obśmiałeś się z Szalejowa, no tak się nazywa ta miejscowość.
3: Zobaczcie, a Robert już sprawdza, gdzie to jest.
4: Mapy, tak.
2: Tak właśnie jest i jest tam korek, to jest ta najważniejsza informacja. I jeszcze informacja z S8, tutaj też dobra, bo tutaj przed południem między węzłami Zduńska Wola Zachód i Sieradz Wschód doszło do kolizji. Samochód osobowy uderzył w barierę. Było zwężenie w kierunku Wrocławia. Tu 178 km, także już przejezdny.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców. Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.
0: Telefony, telefony.
3: Mm-hmm. Jest taka piosenka Republiki. Mm-hmm. Przypomnę. I tam też o telefonach było, ale nie o tych komórkowych, bo jeszcze wtedy telefonów komórkowych nie było.
0: No tak. A propos korzystania, niekorzystania, słuchamy.
7: Siema, znowu Finiu. Ja już wam wczoraj mówiłem, że u mnie telefon leży sobie na półeczce, tam gdzie ma leżeć, się ładuje na trasie i tyle. I go nie używam, jest podłączony pod tablet w samochodzie i to wszystko. Kiedy go nie miałem, miałem zestaw głośnomówiący, też nie używałem i tak to wygląda. W razie wypadku jest oczywiście guzik SOS, więc można sobie jak coś głodny go wcisnąć, oczywiście to żarcik, i zawołać pomoc i niepotrzebny jest telefon do tego. Także tak to wygląda u mnie. No, cieplutko dzisiaj jest, tu w Bydgoszczy 24 stopnie pokazuje, ale będzie pewnie cieplej. Pozdrówka.
8: Ale w sytuacji blackoutu, gdyby nie było prądu, to już nawet nie jest kwestia płatności kartą czy telefonem, ale obsługa sklepu w takiej sytuacji zamknie sklep na patyk, bo nie będziemy w stanie obsługiwać kasy fiskalnej, nie będzie mogła wystawić paragonu.

0: jak wszyscy powszechnie wiemy, nasza skarbówka robi takie piękne numery, że nikt się nie odważy robić jakichś ukłonów w kierunku klienta, żeby jednak mógł kupić na przykład butelkę wody. Pozdrawiam, Sebek.
1: Pozdrawiamy, ale wydaje mi się, że niektóre sklepy jednak mają tam jakieś systemy backupowe, żeby na wypadek właśnie przerwy w dostawach prądu, przynajmniej przez jakiś czas kasy działały.
2: No to są te takie kasy, wiesz, dawne.
1: Zeszyt.
2: Na przykład, albo na zeszyt.
1: No dobrze, bardzo dziękujemy za komentarze. My jedziemy dalej, moi drodzy.

0: No i zobacz, zaśpiewali Gorgeous i od razu pojawił się Robert. To jest jaka historia, no, widzisz, no.
1: A powiedz, jak się nazywała ta miejscowość?
0: Szalejowo.
1: Szalejowo?
2: Szalejowo.
1: No już wiesz, gdzie to jest?
2: Nie, bo nie sprawdziłem, bo zawstydziliście mnie. Tak, i odszedłem od mapy.
0: Tak. No dobrze, to Robert teraz na wysokich obrotach może wam powie, gdzie jest Szalejowo, ale Ewa
1: chyba
0: może też to sprawdzić.
1: Chyba, że go zawstydzicie, no to tak. Wtedy nie.
0: Czyli Robert Gorgeous, a my mówimy do usłyszenia.
1: Do jutra.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W tym momencie najchłodniej w Zakopanem, na Podhalu zaledwie 16 stopni, niecałe nawet 15,7 pokazują termometry w Zakopanem. Natomiast najcieplej w Lublinie, 26,5. W ogóle dziś na wschodzie cieplej, na zachodzie chłodniej. Jeżeli chodzi o te ciepłe rejony, no to i Lubelszczyzna, i województwo świętokrzyskie, czyli wokół Kielc cieplutko, na Podkarpaciu w Rzeszowie 26, nawet na Podlasiu 24,5 pokazują termometry w Białymstoku w tym momencie. Suwałki 23. Natomiast na zachodzie kraju no, są takie miejsca, gdzie 17, 18, w Legnicy 19 zaledwie. Podobna temperatura we Wrocławiu. Wschodnia połowa kraju zdecydowanie dziś cieplejsza niż zachodnia. W ciągu dnia zachmurzenie raczej umiarkowane, okresami nawet duże. Jedynie na północy i na południu kraju miejscami zachmurzenie małe. Na północy możliwe jednak słabe opady deszczu, a w centrum nie tylko przelotne opady deszczu, również burze, lokalnie nawet z gradem. Do 29 stopni dziś powinniśmy zobaczyć na termometrach. Na razie, przypominam, w najcieplejszym miejscu w Lublinie 26,5, a wiatr wieje słabo. Bądź czasem przyspiesza i wtedy jest umiarkowany, przeważnie północny i północno-wschodni.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ruszamy. Minutę po godzinie 13. Umtarara, umtarara, chlapie fala, po głębinie statek płynie. Wiecie, z jakiego to komiksu? To nie jest jeszcze rozgrzewka, tylko tak, coś mi do głowy wpadło. Kłaniam się, zapraszam na wysokie obroty. Robert Killen. Jedziemy razem.

O, proszę bardzo. Mimo wszystko uważam jednak, że telefon jest bardzo przydatny, nawet w samochodzie. Dokładnie, zestawy głośno mówiące, sparowanie telefonu z samochodem się przydaje. Poprzez aplikację na przykład Polskiego Radia Kierowców można się z nami kontaktować. Pozwala chociażby na przesłanie najświeższych informacji o utrudnieniach drogowych. Brawo, słuchaczu, ja się z tobą zgadzam. Myślę, że gdyby było przesyłanie gołębiem pocztowym lub pocztą konną, to w momencie ogłoszenia byłoby już nieaktualne. Ja też tak myślę. Ale dlaczego przeczytałem tę wiadomość od słuchacza? Bo teraz tak troszkę a propos poczty konnej.

0: No i posłuchajcie.
1: Wielki mistrz Ulrich von Jungingen wzywa twój majestat, pani, księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam...
0: No właśnie, co przysłał wielki mistrz Ulrich von Jungingen naszemu królowi Władysławowi Jagielle przez kurierów? Oczywiście myślę, że nasi słuchacze, którzy pracują w tej branży, to wiedzą, prawda? No bo
2: tak.
0: Kurierzy prawdopodobnie przesyłają sobie wiadomości. Więc co przesłał wielki mistrz naszemu królowi? Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Nie bez powodu oczywiście to pytanie się dziś pojawia, bo dziś 15 dzień lipca. Tak, 15 dzień lipca, tak. 1410 roku ta przesyłka kurierska dotarła pod Grunwald. Tylko co to było? Wiecie? Jak wiecie, to zapraszam. A Ewę zapraszam do tego, żeby powiedziała, co się dzieje na polskich drogach.
2: Ja również zapraszam naszych słuchaczy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I ja tutaj mierzę autostradę A1, bo mamy informację od naszego słuchacza.
4: Dzień dobry, autostrada A1, kierunek Gdańsk, kilometr 83, on dosłownie 2-3 minuty temu była stłuczka, wszyscy zdrowi, więc karetki wzywać nie będzie potrzeby, natomiast dwa pasy wyglądają tak zanieczyszczone przez te odłamki plastiku i innych rzeczy, że tutaj wydaje się, że za chwilę, za kilkanaście minut, jak przyjadą jakieś służby, to ten kawałek autostrady będzie skutecznie poblokowany na kilkadziesiąt minut nawet. Dziękuję, pozdrawiam.
2: I z moich pomiarów autostrady A1 od jej początku wynika, że ten 81 kilometr to będzie mniej więcej na wysokości Pyrzowic, ale tutaj na szczęście żadnego spowolnienia nie ma, ale dziękujemy za te informacje. Tutaj kierowcy będą wiedzieć, że mniej więcej w tym miejscu doszło do jakiegoś zdarzenia i być może będzie zwężenie. Jeśli chodzi o A4, mamy spowolnienie na dojeździe do punktu poboru opłat Brzęczkowice, to jadąc w kierunku Krakowa od Katowic i tutaj dość duży korek. Zaczyna się na wysokości Giszowca i tutaj jest do S1 i później także właśnie do węzła Brzęczkowice, a to wszystko przez roboty drogowe prowadzone na wysokości Mysłowic na autostradzie A4 i tutaj jest spowolnienie. W przeciwną stronę też są prace drogowe, mniej więcej na wysokości Dziećkowic i tutaj też na jezdni w kierunku Katowic, a dalej jadąc oczywiście także Wrocławia są spowolnienia. Mamy też długi korek na A4 na południowej obwodnicy Krakowa, tutaj na miejskim odcinku, jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, wygląda na to, że przy węźle Tyniec doszło do kolizji i niestety korek jest do Balic, a później za tym węzłem Balice też są prowadzone prace między Chrosną a Balicami właśnie i tu spowolnienia i korki są w drugą stronę. Jadąc w kierunku Katowic, tutaj jest tylko spowolnienie od węzła Tyniec do węzła Kraków Południe, więc tutaj sytuacja wygląda nieco lepiej. Korkuje się wjazd do Krakowa od strony Zakopanego, od Gaju do Libertowa i później także przy zjeździe z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego jest spowolnienie, ale nie korek. No i mamy jeszcze informacje z S8 z odcinka między węzłami Wieruszów-Kępno w pobliżu Wieruszowa. Po tym jak samochód osobowy uderzył w barierę w pasie rozdziału, zajęty jest pas lewy w kierunku Wrocławia i jeszcze S8 w niedużej odległości od tego miejsca, ale na przeciwległej jezdni, czyli na jezdni w kierunku Warszawy. Tu jest zwężenie na 92 kilometrze, czyli między węzłami Bralin i Kępno, też na S8.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tutaj słuchacze się dopytują, ale kurier DPD czy InPost czy innej jeszcze firmy ten prezent dla Władysława Jagieły od,
2: a to chyba nie...
0: od Ulricha von Jungingena. To nie ma znaczenia, bo tak. Nie o to pytałem, ale jeżeli nawet, no to myślę, że to Deutsche Post było. Oni mogło dostarczyli, tak mogło tak być.
2: Mogło tak być.
0: Mogę podpowiedzieć, słuchajcie, to dziś się nie zdarza, jeżeli chodzi o przesyłki kurierskie, ale wówczas się zdarzało, no niestety to było bez opakowania. Bez opakowania
2: tak.
0: To było. A o co chodzi? Co przysłał wielki mistrz naszemu królowi? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi.
1: Wielki mistrz Ulrich von Jungingen wzywa twój majestat, pani, księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam...
0: No właśnie, co przysłało, jeżeli wiecie? Czekam.

0: a ja wolę, by to było tylko nasz.
1: 21 minut po godzinie 13, no to jak to jest z tą przesyłką? Tutaj piszecie, niektórzy są oburzeni, na przykład Tomasz EQB. Bez opakowania, przesyłka uszkodzona i król odebrał? No właśnie, takie rzeczy się zdarzały. Wówczas były bez opakowania. Ja nie wiem, czy król zdawał sobie sprawę, że powinno być w opakowaniu. Tak troszkę z łaski, muszę wam powiedzieć, odebrał, bo powiedział, że tego to my mamy dużo, ale to też możemy przyjąć na chwałę zwycięstwa. I tak było 15 lipca 1410 roku. O co chodzi? Jacek z Jaworzna twierdzi, że to były trzy miecze. No to nie dość, że przesyłka była uszkodzona, bez opakowania, to jeszcze coś zginęło po drodze. Halo, halo, halo.
2: To były dwa surowe miecze, które
1: surowe
2: krzyżacy podarowali królowi Jagielle, Norbert.
1: Pozdrawiam cię, Norbercie. Z tym surowy to się trochę mi nie klei, ale rozumiem tą odpowiedź. Więc co to było tak naprawdę w takiej ścisłej, dosłownej przesyłce? O co chodzi tak naprawdę? Wiecie, jak tak, to zapraszam do aplikacji. Jeszcze raz posłuchajmy tego cytatu.
3: Wielki mistrz Ulryk von Jungingen wzywa twój majestat, pani, księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, ślewam...
1: No właśnie, co przysłał Ulrich do króla Jagiełły?

0: No to jak to jest z tym szałem na polskich drogach? Jest szał czy nie ma szału, Ewo?
1: Taka jest, powiedziałabym, umiarkowana sytuacja. Niezbyt dobra, niezbyt też zła, ale utrudnień rzeczywiście sporo.
0: To posłuchajmy.
1: Tak jak mówiłam, no taki odgłos dzisiaj.
0: Czyli nie jest źle.
1: Nie jest źle.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobre informacje.

0: Informacje od nich zacznijmy. Z A2 odcinek między węzłami Słupca i Sługocin odblokowany w pobliżu miejscowości Borki. Tam w Czepcinie zepsuł się samochód ciężarowy i było zwężenie w kierunku Warszawy na 231 kilometrze. Droga krajowa numer 79. Tu cały czas utrzymują się problemy w ruchu na trasie Sandomierz-Kraków w pobliżu Złotej, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowana i tutaj mamy ruch naprzemienny na tym odcinku trasy, tak jak już wspominałam, na 196 kilometrze. No i tutaj cały czas wygląda na to, że autostrada A4 w pobliżu Rzeszowa jest odblokowana, chociaż służby uparcie twierdzą od kilku godzin, że odcinek na wysokości Czarnej Sędziszowskiej w kierunku Krakowa jest już otwarty. No ale jeśli rzeczywiście tutaj nawet jest zwężenie, no to warto być może pojechać objazdem i wtedy trzeba pojechać S19 i drogą krajową numer 94 na wysokości Rzeszowa. Odbijamy właśnie na 94. Tutaj są już też spowolnienia i korki, no ale tutaj wygląda na to, że cały czas autostrada jest zamknięta. I jeszcze informacje z drogi krajowej numer 46. Tutaj na Opolszczyźnie po porannym wypadku, niestety śmiertelnym w skutkach, na trasie Opole-Ozimek jest ruch naprzemienny, a doszło do potrącenia pieszego na przejściu przez samochód ciężarowy. Tutaj ranny został zabrany do szpitala. Niestety tam zmarł na 103 kilometrze. Wciąż jest zwężenie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to wracamy do tej przesyłki, jak pisaliście, uszkodzonej, bez opakowania. Co to było? Co to było?
3: No oczywiście dwa roznegliżowane nagie miecze. Pozdrawiam, Wojtek z Pofika.
2: Dokładnie, tak, to były dwa nagie miecze. Anka z Podkarpacia też to wiedziała. Tode napisał, recenzując Niemców, że Niemcy to ekshibicjoniści, przysłali nam dwa nagie miecze. To jest dobra odpowiedź.
4: No chodziło o dwa nagie miecze.
5: Nie, pozdrawiam.
4: Szwagieru pozdrawiam.
2: Szwagieru myśli, że a tam ktoś wurst.
0: Chyba, nie?
2: No nie, tego wurstu właśnie nie przysłali, dlatego Kary król taki niepocieszony był nasz
0: tam
2: król.
0: Widziałem, że ktoś jeszcze pizzę proponował w aplikacji.
2: Tak, cztery sery. Ale dlaczego Niemcy pizzę cztery sery? Zupełnie jakby z Włochami wtedy byli, no to może. No dobrze, co to było?
6: To były oczywiście dwa nagie miecze z niemieckiego Ebaya. Pozdropiniu.
2: Pozdropiniu. Karol z Granowic też wiedział, że chodzi o dwa nagie miecze leśniczy, Paweł FLCM, Kanguro 1, Tomek ze Skani, Remigiuszki, Konrad, Wiking, Czupur z Durango, instruktor Przemek, Darek ze Złotej, nawet troszkę tutaj chyba taki zaskoczony. Jak można tego nie wiedzieć? No właśnie, ja też się dziwię. Jak można tego nie wiedzieć? Przecież to nasza historia. A dziś ten dzień, 15 lipca, pamiętajcie, 1410, triumf.
7: Oczywiście przesyłał mu dwa nagie miecze. Pozdrawiam, Grzesiek Grzeszu.
2: Pozdrawiam, Grześku. Kto jeszcze wiedział?
8: Przesłał dwa nagie miecze. Mhm. Pozdrawiam, Jolka.
2: Dzięki, Jolka.
4: No przesłał dwa nagie miecze. Pozdrawiam, Tomek, mechanik z Łybienia.
2: Pozdrawiam, Tomku, mechaniku. Armat z Opola też wiedział. Mirka z Lexusa, Mateusz z Iweko, Sława z Maciej, Renia i Adam z Santa Fe, Hubert, Adam z Rybnika, Wiki z DHL. No proszę, no Wiki musiała wiedzieć.
9: Witajcie.
2: Witamy.
9: Chodziło o dwa nagie miecze. Mm-hmm. Pod Grunwaldu oczywiście. Mm-hmm. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Daro z Częstochowy.
2: Pozdrawiam, Daro, i całą Częstochowę. Adamski z Kupry też wiedział, Michał z Mikołowa, Ania Starnowa, Darek z Mazdy, dwa gołe miecze, tu ktoś napisał. Na jedno wychodzi, Andrzej Strzewa, Marcin pozdrawia za jedynki i też wiedział, dwa nagie miecze, Bartłomiej, Tobo 1, 2, 3, bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze?
10: Cześć, to Radek ze Skody.
2: Cześć, Radku.
10: Urlisz von Jungingen przesyła nam dwa nagie miecze. Pozdrawiam. Radek z Białej Skody.
2: Pozdrawiam, oczywiście. I kto był najszybszy? Jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to Dominik N870. Taka ksywka. A co? Dominik N870. A jeżeli chodzi o kto był najszybszy nagrywając? Halo?
11: Przesłał dwa nagie miecze. Tak. Pozdrawiam. Angelika. Pozdrawiamy w zasadzie. Angelika i Ola z Katowic.
2: Proszę bardzo. Angelika i Ola z Katowic usłyszałem, mimo że siebie też słyszałem, nie wiem, też słyszę głosy. Angelika i Ola
0: w swojej głowie, swój głos. To no chyba w sumie nic dziwnego.
2: Naprawdę?
0: No.
2: Angelika i Ola, możecie pozdrawiać dziewczyny. Dominiken też. Możecie nagrać albo napisać te pozdrowienia. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli.

0: i pamiętali. Ja trochę się dziwię, muszę ci powiedzieć, bo tutaj Artis Ząbek, nasz słuchacz, stały słuchacz, nie napisał, a on jest rycerzem.
1: Tak?
0: Tak. Tak.
1: A widziałeś go w akcji?
0: Nie, ale w zeszłym roku jak jeździłem kamperem po Polsce, to byłem również na inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem.
1: Pamiętam. Właśnie tam. Myślałem, że właśnie tam spotkałeś Artiego.
0: No właśnie chciałem spotkać, ale jakoś się nie spotkaliśmy, bo jakoś nie mogliśmy znaleźć taki tłum. No w każdym razie pozdrawiam wszystkich rekonstruktorów. Tak. Nie wiem, czy Arti jest krzyżakiem, czy jednak rycerzem polskim. No w każdym razie może napiszę, więc na pewno się dowiemy. Jeszcze raz pamiętajmy o tej rocznicy, a teraz odpowiedź.
2: Wielki mistrz Ulryk von Jungingen wzywa twój majestat, panie, księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, ślewam te dwa nagie miecze.
0: Dokładnie tak.

Fajny zamek w Malborku, warto zwiedzić, pisze Ania w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście, że tak, fajny zamek, Władysław Jagiełło też chciał go zwiedzić w 1410. No nie udało się mu wtedy, ale nam się może udać. Fajny zamek w Malborku. Czas na koncert życzeń. Dominik napisał, chętnie skorzystam, pozdrawiam moją rodzinę, z którą razem podróżujemy teraz do Fromborka. O, Frombork też fajnie zwiedzić, tam Mikołaj Kopernik urzędował, więc tym bardziej warto. No dobrze. Piotra, Barbarę, Weronikę, Wiktorię pozdrawiam. Dominik, pozdrawiam też całą rodzinę z Żywca i okolice, szczególnie babcię Marię i dziadka Stanisława i dla wszystkich pozdrowionych w takim razie gramy.

0: Dziś 15 dzień lipca 1410. Pamiętajcie, rocznica bitwy pod Grunwaldem. Za 11 minut będzie godzina 14, ale nie tylko. Mamy w kalendarzu świąt nietypowych dzień bez telefonu komórkowego. O tym już mówiliśmy dziś na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, żeby uważać z tym telefonem komórkowym jednak na przykład za kierownicą. Tu jeden z naszych słuchaczy napisał, że jak ktoś ma świadomie prawo jazdy, to wie, że musi mieć zestaw głośnomówiący. Na przykład dyktować wiadomości można. Technologia poszła tak do przodu, że naprawdę można bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego w samochodzie. No i oczywiście jednak koncentrować się na jeździe, ale od czasu do czasu można rozruszać sobie szare komórki. Wyobraź sobie, że w dniu bez telefonu komórkowego zaprezentuję taką rzecz, że pewien pan pozbawił pani telefonu komórkowego.
1: Jak to?
0: No właśnie, tak to.
2: Nie rozumiem, dlaczego nie mogłam zadzwonić z twojego telefonu.
3: Nie będziesz dzwoniła do byłych fagasów z mojej komóry, baby.
0: O! To ten pan właśnie tak powiedział. Nie będzie do...

0: dzwoniła ta pani z jego komóry. Baby. Jak miał na imię ten pan? To jest moje pytanie. Bo jak miał na nazwisko, to wszyscy wiedzą, ale jak miał na imię ten pan w tym filmie, to już nie wiem.
1: Ja czy na przykład nie wiedziałam, zapomniałam, no myślałam, musiałam sprawdzić.
0: No ale nazwisko pamiętałaś.
1: Tak, oczywiście.
0: No, nazwisko, każdy pamięta. Ale wiesz, po nazwisku to po takie pysku. Było, właśnie takie było powiedzenie, więc teraz pytam o imię. Jak miał na imię ten pan w tym filmie? Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a FK też czeka, żeby ujawnić wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i wyjaśniłam tutaj dla was, o co chodzi z tą A4, która teraz rzeczywiście znów jest zablokowana na odcinku między węzłami Rzeszów Zachód i Sędziszów w pobliżu Czarnej Sędziszowskiej. Tu przypomnijmy, zdarzyły się 3 samochody osobowe i samochód ciężarowy, wskutek czego jedna osoba została ranna. Do tego zdarzenia doszło około 8 i później trasa była odblokowana, no ale teraz prawdopodobnie chodzi o usunięcie z jezdni uszkodzonego samochodu ciężarowego i jezdnia w kierunku Krakowa jest zamknięta. Dlatego trzeba objeżdżać najpierw przez Rzeszów, a potem drogą krajową numer 94. To jest sytuacja z A4. Tutaj mamy informację, że niestety to utrudnienie potrwa do odwołania, co zazwyczaj oznacza, że utrzyma się przez co najmniej kilka godzin. A1, odcinek między węzłami Gorzyce i Mszana w pobliżu Gorzyc. Tu zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym, obowiązuje, jedna osoba została ranna i tutaj samochody poruszające się w kierunku Łodzi kierowane są na pas zjazdowy przed zdarzeniem w kierunku Ronda, czyli objazd przez węzeł Gorzyce i dalej jadąc w kierunku Łodzi. Dobre informacje z A2 między węzłami Słupca-Sługocin w pobliżu Borków. Już odblokowano jezdnię w kierunku Warszawy. Na 231 kilometrze było zwężenie po awarii ciężarówki. Cały czas mamy informacje o 2 utrudnieniach na S8 na tym samym prawie odcinku, ale na przeciwległych jezdniach. Zacznijmy od wielkopolskiego odcinka S8 między węzłami Wieruszów-Kępno na jezdni w kierunku Wrocławia. Tu zajęty jest pas lewy na 113 kilometrze, potem jak samochód osobowy wjechał w bariery, czyli w pobliżu Wieruszowa, a w pobliżu Bralina, czyli między węzłami Bralin-Kępno, na jezdni w kierunku Warszawy jest też zwężenie po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery na 92 kilometrze. Tutaj też zajęty jest pas lewy. I jeszcze droga krajowa numer 79, trasa Sandomierz-Kraków w pobliżu Złotej. Tu po zderzeniu 2 samochodów osobowych ruch odbywa się na przemian jednym pasem na 196 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
4: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
5: To była reklama.
0: No to jak miał na imię ten pan, który pozbawił tę panią możliwości skorzystania z telefonu komórkowego?
6: Nie rozumiem, dlaczego nie mogłam zadzwonić z twojego telefonu.
7: Nie będziesz dzwoniła do byłych fagasów z mojej komóry, baby.
0: Jak miał na imię ten pan, który nie pozwolił tej pani zadzwonić w dniu bez telefonu, o to pytam. Aplikacja służy do tego, żeby udzielić odpowiedzi. Możecie napisać, możecie nagrać. Jak wam wygodniej i bezpieczniej.

0: Co się dzieje na drogach? Halo, halo?
1: Cześć, nie wiem, czy moja poprzednia wiadomość się nagrała, natomiast niestety nie udało mi się zgłosić tego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ nie mogę się tam dodzwonić na rejon dolnośląski.
0: Rozumiem.
1: Na 107 kilometrze na A4 w stronę Wrocławia chodzi sarna, uważajcie, ponieważ jest poza ogrodzeniem i w każdej chwili może wtargnąć.

0: elektroniczna jest.
1: Dziękujemy pięknie za informację. My zawiadomimy GDDK i A, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli nam się uda, oczywiście, ale my myślę, że się uda. Jeżeli wy możecie, to też to zróbcie. Dziękuję pięknie naszej słuchaczce. 14 minęła, a o 14 u nas informacje pogodowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Najchłodniej w tym momencie, czy nadal na Podkarpaciu? Nie, przepraszam, na Podhalu. Oczywiście na Podhalu najchłodniej, w Zakopanem 15,9, niecałe 16, na Podkarpaciu nawet całkiem ciepło, bo w Rzeszowie 26,8 już pokazują termometry. Natomiast najcieplej na Lubelszczyźnie, w Lublinie 27,5. Ma być tych stopni jeszcze więcej, do 29 dojdzie dzisiaj temperatura na południowym wschodzie i na wschodzie Polski, tak prognozują synoptycy. Rzeczywiście, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, w województwie świętokrzyskim, na Kielecczyźnie, na Mazowszu i nawet na Podlasiu dosyć ciepło, na zachodzie dziś chłodniej. Natomiast są wydane ostrzeżenia przed burzami, silnym deszczem z burzami właśnie dla Podkarpacia, dla Śląska, dla południa województwa łódzkiego, dla południa Mazowsza. Więc uważajcie na drogach, tak jak i wczoraj, mogą zdarzyć się nawet lokalne podtopienia, bo deszcz może być nawalny. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, jedynie na południu, po południu, przepraszam, na północy kraju miejscami zachmurzenie małe. Na ogół słabe opady deszczu, ale w niektórych rejonach, jak powiedziałem, może być to deszcz nawalny. Przelotne opady z burzami, lokalnie nawet z gradem. Jeżeli chodzi o wiatr, to słaby bądź umiarkowany, a wieje nam z północy i z północnego wschodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No wracamy do tego pana, który pozbawił tej pani możliwości dzwonienia z telefonu komórkowego w dniu bez telefonu komórkowego. Jak ten pan się nazywał?
3: Czy chodzi o brylanta odnośnie braku możliwości skorzystania z komórki? Pozdrawiam, Paweł, Skoda Superb.
1: Pozdrawiam, Pawle, ze Skody Superb. Nie, nie chodzi o brylanta. Imię bohatera to Roman. Radek z Iweko tak pisze. Nie, mimo że wszystkie, prawie wszystkie Romki to fajne chłopaki, no to nie, nie chodzi o Romka. Sławek strzela, Sława, przepraszam, strzela, że Sławek. Nie, to też nie był Sławek. Jankes wymienia nazwisko, a ja pytam o imię, więc nie o nazwisko. Chodzi o imię. Powiem krótko, Andrzej tutaj próbuje, nie wiem, strzelę Walduś Kiepski. Nie, to kiepski strzał, Andrzeju, to nie Walduś Kiepski.
4: Nie rozumiem, dlaczego nie mogłam zadzwonić z twojego telefonu.
5: Nie będziesz dzwoniła do byłych fagasów z mojej komóry, baby.
1: No właśnie, jak się nazywa ten nieuprzejmy pan, który pozbawił tej pani możliwości dzwonienia z telefonu komórkowego? W dniu bez komórki, o to pytam. Możecie pisać, możecie nagrywać, czekam, kłaniam się i jedziemy dalej. Robert Kilen.

0: Jak miał na imię ten pan, Czupur z Durango pisze, to był Bolec. Czupurze drogi, to nie był Bolec. To nie był Bolec. Teraz mamy koncert życzeń. Myślmy nad tym imieniem. A koncert życzeń oczywiście dotyczy poprzedniego zadania. Za te dwa nagie miecze. Słuchamy.
1: Witam serdecznie, Angelika z Katowic, razem z synem Olafem, który został błędnie zidentyfikowany jako Ola, ale wybaczamy, bo ta literka F często się gdzieś tam gubi. Cieszę się z tego, że pierwszy raz udało mi się być pierwszą w jakimkolwiek konkursie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich kierowców, wszystkich znajomych oraz rodziców, którzy w tą letnią pogodę w kratkę starają się dzieciom jakoś urozmaicać wakacje.
2: A ja pozdrawiam mojego przyjaciela Tymona z Tych i całą moją rodzinę, znajomych i pozdrawiam jeszcze raz.
0: No to pozdrawiamy was. Olafie, przepraszam, że to F się zapodziało. Angelika i Olaf pozdrawiali. Dla wszystkich pozdrowionych gramy.

0: partii, napisał nasz rycerz.
1: O właśnie.
0: Cześć Robercie, dopiero się włączyłem. Chciałem przypomnieć, że dzisiaj jest 616. rocznica jednej z największych bitew średniowiecza. To już żarty. Już dawno była zagadka i dlatego imć jaśnie panujący nam król Jagiełło wyzywa wszystkich wojów i rycerzy na pola pod wsią Grunwald, aby skierować oręż przeciwko zakonowi Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego. W sobotę to będzie ta inscenizacja. 18 lipca 2026. Arti, dziękujemy. Czy będzie jakaś zagadka o Grunwaldzie?
1: No
0: już była, Arti.
1: Była.
0: Pobite gary.
1: I nawet im rozmawialiśmy o
0: tak,
1: tobie.
0: Oczywiście.
1: Właśnie, ciekawe,
0: zastanawialiśmy
1: czy jesteś rycerzem?
0: Czy jesteś rycerzem po polskiej, czy krzyżakiem w stronie? No właśnie. Drogi Arti, daj nam znać. Natomiast teraz obowiązuje zupełnie inna zagadka. Chodzi o imię pana, który pozbawił pani możliwości skorzystania z telefonu komórkowego. Ale wy możecie korzystać oczywiście i napisać jego imię. Ewa teraz przedstawi informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sprawdzamy, jak jedzie się autostradą A4 w okolicach Rzeszowa. Niestety niezbyt dobrze. Na wysokości Czarnej Sędziszowskiej, przypominam, autostrada w kierunku Krakowa jest całkowicie zamknięta. To jest odcinek między węzłami Rzeszów Zachód i Sędziszów w pobliżu Czarnej Sędziszowskiej. Tu zderzyły się 3 samochody osobowe i samochód ciężarowy i całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Krakowa. Jedna osoba w tym porannym zderzeniu została ranna. Później autostrada przez chwilę była częściowo odblokowana, ale niestety teraz trwa usuwanie samochodu ciężarowego z drogi i to zajmie kilka godzin. Dlatego trzeba jechać przez Rzeszów, fragment S19, a później drogą krajową numer 94, ale uprzedzam, że w Sędziszowie Małopolskim się korkuje, przed dojazdem do Klęczan także, a później na wysokości Zawady, więc tutaj niestety no to jest rzeczywiście objazd obowiązujący, ale tutaj widać, że natężenie ruchu znacznie wzrosło. Południowa obwodnica Krakowa z dużym korkiem na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa od mostu na Wiśle do węzła Balice i także spowolnienie na wysokości węzła Tyniec. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Katowic, spowolnienie od mostu na Wiśle za węzeł Kraków w południe. Siódemką przy wjeździe do Krakowa są problemy z wjazdem od Gaju do Libertowa. Tam prowadzone są prace drogowe i tutaj jest zwężenie i jest także korek. W przeciwną stronę również przy zjeździe z węzła Kraków południe do Libertowa jest korek. No i mamy bardzo długi korek dzisiaj na wysokości Mysłowic na A4C, jadąc w kierunku Katowic, a później także Wrocławia z powodu robót drogowych. Tu od Muchowca aż za węzeł Brzęczkowice jest spowolnienie i korek. W przeciwną stronę przy dojeździe do węzła Brzęczkowica także się korkuje. I na koniec dobra informacja z S8 między węzłami Bralin-Kępno. W pobliżu Bralina odblokowano jezdnię w kierunku Warszawy na 98 km. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery. Natomiast cały czas na S8 na przeciwległej jezdni są problemy z przejazdem między węzłami Wieruszów i Kępno w pobliżu Wieruszowa. Tutaj na jezdni w kierunku Wrocławia samochód osobowy wjechał w barierę i zamknięty jest jeden pas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to czas przypomnieć sobie to imię. Jak miał na imię ten pan?
3: Pan przedstawiał się jako Dariusz, a naprawdę był Jarosław. Pozdrawiam młody.
0: Pozdrawiamy młodego. Rafał z Dąbrowy Górniczej też to wiedział, ale napisał tylko Jarosław, natomiast młody i ksywkę, i znaczy nie ksywkę, tylko fałszywe imię i prawdziwe znał. Wiesław z Rzeszowa, bardzo dobra odpowiedź. To bo 1, 2, 3, świetnie. Ania, Arek z Dastera, Darek ze Złotej, Michałka z Lublina, Krzysztof z Volvo. Pan psikuta miał na imię Jarosław, Irek napisał i ma rację.
4: Jarosław miał na imię chyba. Jarosław psikuta. Pozdrawiam szwagieru.
0: Pozdrawiam szwagieru, bardzo dobra pamięć.
5: Oczywiście, że ten pan miał na imię Jarosław psikuta bez S. Jarosław. Pozdrawiam, Wojta z Papika.
0: Pozdrawiam Wojtasie. Kogut 99, dobra odpowiedź. Adam, Darek z GLC, Agnieszka, Radziu i Przemo z Audi, Damian z Arteona, Michał z Trasy, Damian z Tipo. Wszyscy wiedzieli, że ten pan miał na imię Jarosław.
6: Hej, witajcie.
0: Hej.
6: Radyjko.
0: Witamy, Radyjko.
6: Ten aktor miał na imię Jarosław. Bez S. Pozdrawiam serdecznie.
0: Jak to Jarosław bez S? Jarosław bez S to
1: Jarosław.
0: Jarosław.
1: A poza tym ten aktor to tak naprawdę miał na imię Paweł.
0: Tak, dokładnie.
1: Aktor, znaczy w sensie ma Paweł cały czas. Cały

0: Czas ma na imię, natomiast postać oczywiście miała na imię Jarosław. Niemniej jednak Karol z Granowic, Krzysztof, Julka ze Skody, bardzo dobra odpowiedź, Marcin za czwórki, Marek, Darek z Mazdy, instruktor Przemek, Michał, Arturek 79, Arek z Mondeo, wszyscy wiedzieli, że chodzi o Jarka.
1: Cześć, tu kowboj z Szarego Mana.
0: Cześć,
1: chodzi
0: kowboju.
1: O Jarka, nazwisko wiadomo, bez S.
0: No właśnie. Beata M. też wiedziała, Damian z Arteona. Mój imiennik Jarosław, na szczęście tylko imię mamy wspólne, cieszy się Jarek ze Skalina. Tak, Andy DWR też wiedział, a najszybszy był spośród tych, którzy... pisali Mateusz. Mateusz był najszybszy, a kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
2: Pan jakiś dowód osobisty? Poproszę. Pan Jarosław Psikuta. Widzi pan tam S na końcu?
0: No właśnie, to była odpowiedź, a kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali? Zapomniałem imię, ale za chwileczkę sobie... nie, już sobie przypomniałem.
1: Cześć, tu kowboj z Szarego Mana. O. Chodzi o Jarka! A nazwisko wiadomo, bez S.
0: Dokładnie tak. Kowboj z Szarego Mana i Mateusz. Panowie, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Poprzez aplikację możecie napisać albo nagrać swoje pozdrowienia. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Jarka. I jedziemy dalej na wysokich obrotach. Za chwileczkę całkiem poważny temat o hulajnogach będziemy rozmawiać.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Dorota Olszewska, prezes zarządu Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, jest z nami. Dzień dobry pani Doroto, witam serdecznie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach. Dzień dobry. O hulajnogach będziemy rozmawiać. Hulajnogi stanowią coraz większe niebezpieczeństwo na polskich drogach. Tak to chyba wygląda ze statystyk, prawda?
1: No tak, tak jak widzimy po statystykach, jest coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg, a statystyki to nie wszystko, dlatego że w szpitalach, w oddziałach szpitalnych jest jeszcze więcej, można powiedzieć, ofiar tego typu urządzeń, tylko po prostu te osoby nie widnieją w statystykach.
0: Rozumiem. Podobno ustawodawca pracuje nad takimi regulacjami, że po publicznych drogach nie będzie można poruszać się hulajnogami elektrycznymi, w których możliwy jest tuning pozwalający na rozpędzenie ich do prędkości przekraczających 20 km na godzinę. I tak naprawdę nie będzie wreszcie możliwości sprzedaży takich urządzeń, które są, omijają, że tak powiem, prawo polskie.
1: No i to się wydaje logiczne. Myślę, że to jest taki przepis pomocniczy, bo jeśli polskie prawo drogowe dopuszcza hulajnogę, która może rozpędzać się do 20 km na godzinę, to bezzasadne jest sprzedawanie urządzeń, które osiągają większe prędkości, a jest to w tej chwili nagminne. Do tego część hulajnóg jest po prostu przerabiana, tuningowana i te prędkości osiągają większe. I muszę powiedzieć, że myślę, że to pomoże generalnie też rodzicom, dlatego że część osób nie jest świadoma, że nastolatkowie robią takie przeróbki na własną rękę albo też kupują hulajnogi, które są właśnie, które poruszają się szybciej niż pozwala na to prawo.
0: Ja rozmawiałem już z jednym z ekspertów na antenie Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach o tym i też wyraziłem właśnie takie przekonanie, jak pani powiedziała przed momentem, że część rodziców to nieświadome osoby, które nie wiedzą, a on się roześmiał i powiedział, że nie, no nie bądźmy naiwni. Wszyscy wiedzą, że te pojazdy można stuningować i można na nich szaleć i to jest, i to nie jest prawda.
1: No tak, i tutaj nie mamy żadnych danych, żebyśmy mogli powiedzieć, kto z nas ma rację. To tylko jakby pokazuje życie, tak? I historię z życia. Ja osobiście znam historię i przy okazji udzielania wywiadów z rodzicami, których dzieci doznały dużych urazów przy wypadkach z takimi hulajnogami, wiem, że rodzice nie mają do końca kontroli nad tym, na czym jeździ dziecko.
0: Rozumiem, czyli dziecko po prostu jest grzeczne, prosi: mamo, mamo, kup mi taką hulajnogę, koledzy z klasy mają, ale nie tę taką, a taką małą, tylko taką większą, ja będę jeździł ostro.

0: Ostrożnie, 20 km na godzinę, znam te zasady i tak dalej, a potem rzeczywistość wygląda inaczej.
1: Tak? Często dzieci teraz dostają pieniądze przy, i to duże pieniądze przy okazji jakichś uroczystości, mhm, urodzin. I w dzisiejszych czasach, nie oszukujmy się, 15-16-latkowie często sami decydują o tym, jaki sprzęt sobie kupują. Nie zawsze niestety rodzice i orientują się i generalnie interesują się dokładnie, co dziecko kupiło. No takie sytuacje się zdarzają i wcale nie jest to rzadkie.
0: Mm-hmm. Zanim te regulacje, o których mówiliśmy już, bo te regulacje będą, pewnie potrwa trochę ich uchwalanie, podobno Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić taką szybszą zmianę i ograniczyć, właściwie wyeliminować ten sprzęt, w którym można zmienić oprogramowanie lub zmienić silnik tam mocniejszy. I nie będzie można legalnie jeździć tym po drogach. Czy to wejdzie w miarę szybko? Jak to pani ocenia, pani Doroto?
1: Myślę, że jest szansa, żeby takie zapisy weszły w miarę szybko. Natomiast tutaj oprócz tego, czy to będzie szybko, czy nie, to myślę, że ważniejsze jest to, żebyśmy egzekwowali te przepisy, mhm, które już są teraz.
0: Tak? Ale jak egzekwować, jak moja policja mówi, że ma braki kadrowe, Straż Miejska też nie bardzo się kwapi.
1: No,
0: mówią, że nie mają hamowni, nie wiadomo, co to za urządzenie, czy to jest hulajnoga, czy to nie jest hulajnoga, czy legalna, czy nielegalna.
1: To jest prawda, to jest trudne, to są nowe urządzenia, tak zwanej mikromobilności, mhm, które właściwie taki boom zaczął się w 2018 roku, kiedy powstały pierwsze wypożyczalnie tych hulajnóg elektrycznych. I to jest problem, z którym mierzy się cała Europa. Rozwiązania są różne. Niektóre państwa w ogóle zakazują takich hulajnóg. Niektóre podnoszą wiek.
0: Niektóre konfiskują takie hulajnogi. Wiem o tym. Pani Doroto, porozmawiamy o tym, jak to wygląda w Europie za parę minut, jeżeli pani pozwoli.
1: Dobra, dzięki.

0: Już w pół do trzeciej, 14.30 na antenie PLK Polskiego Radia Kierowców. Arti ma swój oręż skierowany w stronę Krzyżaków.
1: Dobrze, tak myśleliśmy.
0: Pamiętajcie, najbliższa sobota, dobrze mówię? Tak. Najbliższa sobota, inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Warto, no naprawdę warto tam być i to zobaczyć. A teraz warto wiedzieć, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: S19 od tej trasy zaczynamy. To jest odcinek między węzłami Kraśnik Południe i Szastarka w pobliżu Podlesia. Tutaj doszło do takiej sytuacji, że samochód osobowy uderzył w barierę energochłonne na 55 km. Zablokowany jest pas wyłączenia i prawy pas w kierunku Rzeszowa. Na A1 między węzłami Gorzyce i Mszana w pobliżu Gorzyc doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki. Jedna osoba jest ranna, na jezdni w kierunku Łodzi. Trzeba jechać objazdem przez węzeł Gorzyce. Tutaj niestety droga jest zablokowana. Dobre informacje za to z drogi krajowej numer 79. To po pierwsze trasa Sandomierz-Kraków, już przejezdna w pobliżu Złotej. Tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i na 196 km ruch odbywał się na przemian jednym pasem. Tu mamy informację, że trasa jest otwarta. Jest jeszcze A4, odcinek między węzłami Rzeszów-Zachód-Sędziszów w pobliżu Czarnej Sędziszowskiej i stąd także dobre informacje, że trasę odblokowano na jezdni w kierunku Krakowa na 559 km. To były poważne utrudnienia od rana po zderzeniu samochodów osobowych, trzech i jednego samochodu ciężarowego. Na czas usuwania ciężarówki z drogi przejazd był niemożliwy. No i teraz w końcu już trasa jest otwarta. Można jechać bez utrudnień. Mamy jeszcze problemy w ruchu na S8 między węzłami Wieruszów i Kępno w pobliżu Wieruszowa na 113 km. Po tym jak samochód osobowy uderzył w barierę, w pasie rozdziału zajęty jest pas lewy w kierunku Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czas na kolejny koncert życzeń dzisiejszego popołudnia. Tym razem Cowboy z Szarego Mana przesyła pozdrowienia dla całej ekipy PRK i wszystkich kierowców z dużych i małych autek. No to dla wszystkich was teraz. Będzie odliczanie?

0: Wracamy do rozmowy. Dorota Olszewska, prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, jest z nami. Drodzy słuchacze, w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców wypowiadacie się. Pani Doroto, pełną odpowiedzialność ponosi producent, skoro sprzedaje do tuningu hulajnogi, a nie jeżdżenie nastolatka, bo mu sprytny kolega odblokował limity. Ryba psuje się od głowy, pisze nasz słuchacz. Co pani na to?
1: No myślę, że to potwierdza to, co mówiłam wcześniej, że to jest logiczne. Jeśli takie hulajnogi nie mogą jeździć po polskich drogach, to nie powinny być też sprzedawane.
0: Dokładnie tak. Ja też od roku to powtarzam, że nie mieści mi się w to w głowie, że to można kupić. Tak samo z rowerami elektrycznymi, które nie są rowerami. To jest ten sam przykład. Tu nasz kolejny słuchacz, Artis Ząbek, pisze, że skoro regulacje prawne to jedno, a egzekwowanie prawa przez służby mundurowe to drugie, no to myślę, że regulacje będą tak samo martwe, jeżeli będzie nawet dobry przepis i im to zostanie uszczelnione, no to jak ktoś nie będzie egzekwował, no to po co to?
1: No to jest prawda. Łatwiej jest uchwalić prawo, nowe prawo,
0: niż egzekwować.
1: Nie jest je egzekwować. Mhm. Ale to tak jak rozmawialiśmy już wcześniej, że jest też są takie problemy, które trudno przeskoczyć. Mówię tutaj o tych problemach kadrowych. Z drugiej strony, tak jak już wspomniałam przed przerwą, że hulajnogi to jest problem całej Europy. To jest nowe zjawisko, w miarę nowe i każdy trochę próbuje na swój sposób ukrócić, przede wszystkim zmniejszyć liczbę tych niebezpiecznych sytuacji na chodnikach i na drogach.
0: Ja tak po części się zgadzam z panią, jeżeli może mogę wyrazić swój pogląd, bo tutaj nasz słuchacz pisze o tym, że na hulajnodze jeżdżą nierzadko dwie osoby. To wiadomo, że tak nie można. W Warszawie widzę sporo młodzieży jeżdżących po dwie osoby na jednej hulajnodze, zwłaszcza tych wypożyczanych hulajnogach, żeby zaoszczędzić. I nic sobie z tego przepisu nie robią. Ba! Czasem przejeżdża radiowóz, czasem przejeżdża straż miejska w swoim samochodzie i też na to nie zwracają zupełnie uwagi. Więc jakby tak naprawdę panowie zatrzymali swój samochód i chociażby pouczyli, to by młodzież wiedziała, że musi się liczyć z jakimiś konsekwencjami takich czynów.
1: Tak, myślę, że tego brakuje, że teraz mam wrażenie, że jest taka specjalizacja też w policji, prawda, że jeśli policjant nie jest z drogówki, to, to nie reaguje na takie, można by było powiedzieć, błahe przewinienia, ale jednak chodzi o to, żeby zawsze zareagować w momencie, kiedy ktoś przekracza prawo i tak jak pan mówi, nawet jeśli ten policjant nie ma odpowiednich kompetencji, żeby wystawiać mandat i odpowiednimi paragrafami się posługiwać, to powinien zwrócić uwagę, dać takie pouczenie, bo my musimy mieć poczucie, że to prawo jest żywe i że ono jest egzekwowane. To jest podstawa.
0: Dokładnie tak. A jak sobie radzą inni w takim razie w Europie z tymi, no bo problemy mają pewnie też inni.
1: Tak, no to bywa różnie. W każdym kraju jest trochę inaczej. Z takich ciekawostek to na przykład w Wielkiej Brytanii w ogóle hulajnogi elektryczne prywatne są zakazane. Można poruszać się tylko hulajnogami, które są z wypożyczalni. Myślę, że to wynika z tego, że takie hulajnogi z wypożyczalni są bardziej kontrolowalne, bo właściciel takiej platformy może ustawiać odgórnie i prędkość, ale też jakby odpowiada właśnie za jakość tych hulajnóg i z regulowaniem tych prędkości to już też muszę państwu powiedzieć, że w Polsce działa coś takiego, że wypożyczalnie ustawiają takie prędkości na przykład w niektórych miastach. W Trójmieście, w centrum Sopotu obowiązuje na przykład tylko 5 km na godzinę i wtedy każda hulajnoga
0: i z GPS, skanuje dokładnie obszar, tak? I jak wjeżdża w ten obszar, to automatycznie ograniczana jest moc, tak?
1: Dokładnie, bo jeśli mamy taką hulajnogę wypożyczaną przez aplikację, to tam mamy szereg możliwości, które mogą takie hulajnogi regulować. Ale wracając do Europy, generalnie są takie zalecenia, żeby na hulajnogach elektrycznych mogły jeździć osoby powyżej 16 roku życia i jest kilka takich krajów, które właśnie takie wymogi mają u siebie. Jest to m.in. Litwa, Norwegia, Dania.

Właśnie Wielka Brytania, ale tutaj właśnie pod warunkiem, że to są te hulajnogi z wypożyczalni. W Hiszpanii w zależności od miasta od 14 do 16 roku życia. W większości tych państw nie można jeździć po chodnikach. I to też jest zalecenie.

0: miały możliwości właśnie podkręcania tych prędkości i tuningowania hulajnóg. I też w zależności od kraju obowiązkowe są kaski. Są takie kraje, w których kask jest obowiązkowy dla każdego. Są takie kraje, w których ten kask obowiązuje młodszych użytkowników.
1: Rozumiem. No tak jak u nas na przykład. Natomiast, słyszałem, że w Szwecji poradzili sobie z tym problemem tuningowania i tych hulajnóg, które nie są de facto hulajnogami, nie spełniają norm, konfiskatą. Jeżeli policjant zatrzyma kogoś w Szwecji na takiej hulajnodze, sprawdzimy, że ten model to absolutnie nie powinien uczestniczyć w ruchu drogowym, to automatycznie traci ten delikwent swój pojazd.
0: No tak, i to jest takie literalne egzekwowanie prawa, tak? Że takiej hulajnogi nie ma prawa być na naszych drogach, więc po prostu ją odbieramy.
1: No dobrze, to kiedy te wszystkie zmiany, które zaleca Unia Europejska bądź organizacje zajmujące się bezpieczeństwem drogowym, widząc to, że z roku na rok wzrasta liczba wypadków, wzrasta liczba tak naprawdę śmiertelnych wypadków również spowodowanych przez jeżdżących na hulajnogach, kiedy to ma szansę wejść w życie?
0: Pyta pan o Polskę?
1: Polskę, oczywiście o Polskę, jasne, że tak.
0: No myślę, że tutaj mamy w Polsce taki, nie ma terapii szokowej, tylko trochę tak postępuje to krok po kroku, bo przecież został w tamtym roku podniesiony wiek do 13 roku życia.
1: Czyli tak stopniowo będziemy co roku o jeden rok, żeby społeczeństwo się nie zszokowało, tak?
0: Tak, trudno mi powiedzieć, natomiast mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o e-hulajnogi, to jest duże poparcie w społeczeństwie. Bo proszę zauważyć, że najniebezpiecznie jeżdżą niestety nastolatkowie, młodzi ludzie, którzy trochę w swoim DNA, charakterze, wieku mają ryzykowne zachowania, a te hulajnogi to im umożliwiają. I niestety tutaj ten brak wyobraźni i doświadczenia sprawia, że i połączenie tego, że to urządzenie jest wyjątkowo takie wywrotne, sprawia, że ci młodzi ludzie doznają największych obrażeń. Także tutaj oporu społeczeństwa zbyt dużego nie ma, jeśli chodzi o te hulajnogi. Natomiast myślę, że sami decydenci mają taką barierę psychologiczną, żeby od razu wprowadzić takie najbardziej ostre przepisy.
1: No właśnie, to poczekamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, natomiast jeżeli chodzi o tą jazdę tych ludzi, ja rozumiem, adrenalina, takie podniecenie, prędkość, te pojazdy są bardzo dynamiczne, ale również bardzo wywrotne. Tak. Ci, którzy jeżdżą na nich, mogą szkodzić siebie, ale nie tylko siebie, również innych, i dlatego sprawą należałoby się zająć. Będziemy wracać do tematu. Pani Doroto, pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, Dorota Olszewska, była z nami w Wysokich Obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Co o tym myślicie? Możecie się wypowiadać. Oczywiście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, w aplikacji możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Do tematu wracamy po 15:00.

0: No właśnie, zauważyliście pewną myśl, która padła w naszej rozmowie z panią Dorotą. Posłuchajmy, halo, halo.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony rozmawia pan z panią Dorotą na temat hulajnóg i pani Dorota wypowiedziała takie zdanie, że skoro w Polsce mamy ograniczenie do 20 dla hulajnóg, dlaczego można sprzedawać hulajnogi, które mogą jeździć ponad 20 km na godzinę? To ja bym tu poszedł jeszcze w tą stronę, że skoro w Polsce maksymalną prędkość dla samochodów, motocykli na autostradzie mamy 140, to dlaczego sprzedaje się pojazdy, które mogą jeździć szybciej jak 140? Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję ślicznie. Andrzej też to zauważył, Arrowek 87 też pisze, z drugiej strony samochody też potrafią rozwijać znacznie większe prędkości. I przypomniało mi się takie, taka dyskusja mężczyzn z testosteroną, z takiego filmu Wcześniej Sztuki. Wszyscy tam mężczyźni opowiadali o swoich samochodach. Twój ile ma? No mój ma 2 litry, 200 koni, no tam 5 do setki i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy się wiesz, chwalili.
2: Przechwalali.
0: Dokładnie, koguciki ten i nagle taka myśl. Ty, ale po co wam to wszystko, jak można w mieście jeździć 50?
2: No właśnie. No i taka prawda.
0: No właśnie. Niektórzy tego nie zrozumieją. Za 10 minut będzie
2: właśnie
0: godzina.
2: Właśnie, wiesz pan, żeby się przechwalać. Żeby móc się przechwalać, moim zdaniem.
0: No właśnie.
2: No, po co inaczej?
0: No właśnie. Jeżdżę zgodnie z przepisami, ale mogę.
2: Mogę.
0: Mogę.
2: Gdybym chciał.
0: O właśnie.
2: Ale po co chcieć w miastach? Daj spokój.
0: Za 10 minut będzie godzina 15. Wracamy właśnie na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I sprawdźmy, jak o tej porze jeździ się po Warszawie. Jeszcze nie najgorzej, ale spowolnienia i korki już są. Jeśli chodzi o S8, to długie spowolnienia od Bemowa do Marymontu. Oczywiście, co o tej porze nie jest może jakoś szczególnie dziwne, ale dodatkowo przy węźle Marymącka mamy dzisiaj roboty drogowe i niestety to wydłuża korek. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Poznania

0: i Wrocławia mamy korek od Marymontu przez most Grotaroweckiego i kończy się za mostem przed węzłem Łabiszyńska, chociaż jest też delikatne spowolnienie do węzła Łabiszyńska. Siódemka zakorkowana bardziej przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Tutaj właściwie to jest takie długie spowolnienie od Łomianek, które kończy się dopiero za Młocinami na wysokości Bielan. W przeciwną stronę też spowolnienie na dojeździe do węzła Młociny, Młocin po prostu po pierwsze, a po drugie później do Dziekanowa Leśnego i do Łomnej i Czosnowa. Tutaj są prowadzone roboty drogowe, z tego powodu to spowolnienie jest. Pojawiają się już też korki na S2 na wysokości węzła Lotnisko. To na jezdni w kierunku Terespola. W przeciwną stronę spowolnień nie ma. Na razie ta sytuacja wygląda bardzo dobrze. Coraz większy ruch widać już także na ulicy Puławskiej. To jest fragment oczywiście drogi krajowej nr 79 między Ursynowem i Piasecznem i tu demokratycznie i sprawiedliwie spowolnienia i korki są w obie strony. Jeśli chodzi o trasy, to przypominam o S19 między węzłami Kraśnik Południe i Szastarka w pobliżu Podlesia. Samochód osobowy uderzył tam w bariery energochłonne i jest zwężenie w kierunku Rzeszowa. Zablokowany jest pas wyłączenia i prawy pas na 55 kilometrze. No i mamy też utrudnienia na A1 między węzłami Gorzyce-Mszana w pobliżu Gorzyc. Tutaj po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym zablokowana jest jezdnia w kierunku Łodzi. Trzeba jechać objazdem przez węzeł Gorzyce w kierunku Łodzi właśnie. Jedna osoba w tym wypadku została poszkodowana, a doszło do niego na 46 kilometrze A1.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 7 minut będzie 15, o 15 sprawdzimy pogodę. Jak to tam się zachowuje ta pogoda w Polsce?

0: Nirwana przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców na wysokich obrotach. Nikt nie zaprzeczy, minęła godzina 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No niestety coraz większy obszar Polski pokrywają ostrzeżenia meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Cała południowa część kraju, od Bydgoszczy, na południe od Bydgoszczy. Jakbyśmy przejechali, to mniej więcej, a nawet pod Szczecin tutaj na zachodzie dochodzi. Od Szczecina

0: do Bydgoszczy i później w stronę Płocka, Warszawy, Siedlec, to na południe od tej linii wszędzie drugiego stopnia, czyli silniejszego. Ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami i upałem przewidują meteorolodzy, więc uważajcie, bo dziś może być równie niebezpiecznie w niektórych rejonach jak wczoraj. Po południu i wieczorem w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże i tam przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, raczej miejscami opady silne i lokalnie nawet grad może nam towarzyszyć. Do 29 stopni na wschodzie lokalnie na dzień dzisiejszy przewidują synoptycy, na razie 28, w Zamościu najcieplej w tym momencie, w Lublinie troszkę chłodniej, 27,6, 28 w Zamościu, jak powiedziałem, na Lubelszczyźnie w każdym razie najcieplej, na Podkarpaciu też powyżej 26, podobna temperatura na Mazowszu, 27-28 pokazują termometry w Warszawie czy Radomiu, czy w Kozienicach, 25 w Kielcach, to najcieplejszy region kraju, ta ćwiartka południowo-wschodnia naszej pięknej ojczyzny. Jeżeli chodzi o wiatr, no to mamy słaby bądź umiarkowany. W czasie burz oczywiście będzie porywista, te porywy nawet do 75 km na godzinę. Wieje nam z północy i ze wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie po 15, kłaniam się, zapraszam i jedziemy razem na wysokich obrotach. Robert Kilen.

0: Tutaj nasz słuchacz się dziwi. Chodzą po siłowniach, płacą ciężką kasę za rzeźbę, za masę. Potem jadą po drogach na elektronogach. Gdzie tu sens i logika? Płacić, mordować się, a potem nie wykorzystywać tych mięśni, tylko poruszać się na hulajnodze elektrycznej. O hulajnogach elektrycznych już za chwileczkę, za momencik ponownie, a tymczasem Ewa Mierzejewska, która na hulajnogach elektrycznych nie jeździ.
1: Nie, to prawda.
0: Przyszła nam we własnych nogach do studia i teraz was...
1: Dwóch,
0: tak, żebyśmy tak byli precyzyjni, a nie trzech, jak niektórzy pisali o nagich mieczach.
1: Na przykład. Ale najbardziej mi się roznegliżowany jednak podobał.
0: Tak?
1: Roznegliżowany
0: W każdym razie nie roznegliżowana Ewa Mierzejewska.
1: Nie, to prawda.
0: Was poinformuję o tym, co o 15.10 dzieje się na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Popołudniowy szczyt komunikacyjny widać już oczywiście w niektórych miastach w Polsce. Ostatnio sprawdzaliśmy sytuację w Warszawie, gdzie nie jest najgorzej, nie jest

0: też najlepiej. Tutaj też widzę dodatkowy korek na S8 między Radzyminem a Wyszkowem na jezdni w kierunku Warszawy na wysokości Woli Rasztowskiej. Tam były prowadzone w ostatnich dniach prace drogowe, więc mam nadzieję, że to tylko to, a nie dodatkowe zdarzenie drogowe. Oczywiście będziemy tę sytuację dla Was sprawdzać. No i jeszcze S2, tutaj też pojawił się korek na dojeździe do mostu południowego na jezdni w kierunku A2. A oczywiście to, co mówiłam już wcześniej, czyli S8 na jezdni w kierunku Białegostoku jest aktualne cały czas, czyli tu od Marymąckiej aż za Bemowo korek i w przeciwną stronę od Marymąckiej za most Grota Roweckiego. Teraz sprawdźmy może, tu jest jeszcze widzę na S8 już przed Strykowem spowolnienie na wysokości Łyżkowic, ale nie znamy jego przyczyny. Ten korek ma około 2 km. Sprawdźmy teraz Trójmiasto. Po pierwsze na dojeździe do A1 w kierunku północnym, no można powiedzieć do Gdańska, ale to jeszcze długi fragment do przejechania, bo na wysokości województwa kujawsko-pomorskiego spowolnienie od między węzłami Nowe Marzy i Warlubia. Oczywiście tu powodem są prace drogowe. Jest zwężenie i na jezdni w kierunku Gdańska korkuje się. Później także mamy na dojeździe do węzła Rusocin delikatne spowolnienie, ale nie jakieś znaczne i to nawet nie jest korek. I później jadąc w kierunku Gdyni już S6 na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia też jest korek. W Śródmieściu Gdańska zakorkowana jest 91, dość poważnie w Śródmieściu, ale także na wysokości Oruni, a wcześniej Letnicy. No i długi korek od Letnicy aż do zjazdu na S7, czyli cały ten miejski fragment drogi krajowej numer 89 z korkiem. Przed wjazdem do tunelu pod Martwą Wisłą po wyjeździe także korek i później już drugie spowolnienie do węzła na S7.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: O hulajnogach ciąg dalszy w dzisiejszych wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Teraz ze mną w studiu Oliwia Tran, koordynatorka kampanii Trzymaj Pion. Dzień dobry pani Oliwie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Jeżeli chodzi o hulajnogi, to trzeba trzymać pion, bo jak jest poziom, to już nieciekawie wygląda ta sytuacja, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: 80% Polaków podobno, takie mam dane, popiera taki obowiązkowy wręcz test wiedzy dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. Po co taki test wiedzy? Nie można zrobić po prostu, nie wiem, prawa jazdy na hulajnogi, żeby każdy wiedział, jak się poruszać tymi pojazdami?
1: Na to nie mamy wpływu jako obywatele, jest to rola regulatora.
0: Nie? A inicjatywa obywatelska?
1: Zawsze możemy oczywiście zachęcić tutaj użytkowników zarówno dróg, jak i też użytkowników hulajnóg do takich inicjatyw. Natomiast my stwierdziliśmy, że nie będziemy czekali na zmianę przepisów i w ramach kampanii postanowiliśmy w tym roku udostępnić taki test, bezpłatny test, który nazwaliśmy prawem bezpiecznego hulania, dostępny na stronie Trzymaj Pion. Składa się on z 15 pytań, trzeba odpowiedzieć poprawnie na 12, żeby go zdać. A zrobiliśmy to dlatego między innymi, że właśnie w tym badaniu, które przeprowadziliśmy w ramach kampanii, zauważyliśmy ogromne poparcie dla tego typu inicjatyw i zauważyliśmy również pewną lukę w przestrzeni publicznej dotyczącą wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego, szczególnie wśród użytkowników jednośladów i hulajnóg.
0: Czyli ci, co jeżdżą na przykład we dwójkę na jednej hulajnodze, być może założyliście, że być może oni nie wiedzą, że nie mogą jeździć, a nie celowo to robią?
1: Mamy taką nadzieję, że to dobra wola, a nie zła.
0: A dlaczego tylko na 12 spośród 15 trzeba odpowiedzieć? Na jak te trzy pytania, na które ktoś nie odpowie, będą tymi decydującymi o bezpieczeństwie?
1: Dlatego właśnie udostępniamy także przewodnik po przepisach ruchu drogowego. Mamy go sformułowanego w specjalny sposób, taki, który jest podzielony na część dla rowerzystów, użytkowników e-hulajnóg, ale także dla użytkowników tak zwanych UTO i UWR.
0: Czyli transportu osobistego.
1: Dokładnie tak. I ten przewodnik opracowaliśmy właśnie z myślą o tych uczestnikach ruchu mobilności miejskiej i mamy nadzieję, że te osoby, które odpowiedzą niepoprawnie na te właśnie trzy pytania,
0: zrezygnują z jeżdżenia.
1: Absolutnie nie. Zapoznają się z naszym przewodnikiem, który w bardzo przystępny sposób opisuje te przepisy.
0: I uzupełnią wiedzę i będą potem bardziej świadomi, tak?
1: Dokładnie tak, bo my wierzymy w to, że kluczem do bezpieczniejszych dróg, ścieżek rowerowych i chodników jest właśnie wiedza i świadomość użytkowników tych pojazdów.
0: A myśli pani, że ludzie lubią się uczyć?
1: Taką mamy nadzieję, ale nawet jeśli nie, to w tym roku przygotowaliśmy w ramach kampanii świetne, bardzo angażujące aktywacje. Zaprosimy mieszkańców trzech dużych miast w Polsce do wzięcia udziału w wycieczkach. Wycieczkach na e-hulajnogach, w ramach których będziemy mogli przetestować na własnej skórze różne sytuacje w ruchu drogowym, w których możemy uczestniczyć jako użytkownicy takiej hulajnogi elektrycznej. Z udziałem influencerów, ekspertów bezpieczeństwa ruchu drogowego, którzy przeprowadzą nas przez te sytuacje. Przy okazji będziemy mogli zwiedzić nasze piękne miasta i mamy nadzieję, że dzięki takiemu doświadczeniu fizycznemu użytkownicy tych hulajnóg i nasi goście podczas tych wycieczek będą mogli jeszcze lepiej poznać przepisy ruchu drogowego.
0: Rozumiem. Czyli dostarczycie hulajnogi i zrobicie taką akcję, taki happening w trzech polskich miastach.
1: Dokładnie tak i zachęcamy do śledzenia strony internetowej kampanii oraz mediów społecznościowych.
0: W 2025 roku liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych wzrosło o 54%. Tam było już więcej niż 11 tysięcy, zdaje się, wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. 11 osób zginęło w trakcie tych wypadków, więc nie mam co sobie żartować, prawda? Trzeba rzeczywiście wiedzieć i trzeba umieć się zachować na tych hulajnogach i to bardzo ciekawa inicjatywa. Chociaż ubrana, bo powiem pani, w takie luźne buty, prawo bezpiecznego hulania, no brzmi luźno, prawda?
1: Na tym nam zależało, bo chcielibyśmy budować pozytywną społeczność wokół użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wierzymy w to, że zdecydowana większość osób, która korzysta z tych pojazdów, ma absolutnie dobrą wolę i chce z nich korzystać w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że ta luka w wiedzy wciąż istnieje. Chcielibyśmy ją troszeczkę uzupełnić poprzez działania, które prowadzimy w ramach kampanii i wierzymy w to, że uda się taką pozytywną społeczność wokół użytkowników hulajnóg elektrycznych również w naszym kraju stworzyć.
0: A proszę powiedzieć, w jaki sposób ten test, z tej strony internetowej można ten test tylko pobrać, tak? I w ten sposób dystrybujecie swoją wiedzę?
1: Test jest dostępny na stronie internetowej www.trzymajpion.pl.

0: jest absolutnie za darmo. Nie pobieramy żadnych państwa danych osobowych, ani nic w tym guście. Każdy może w nim wziąć udział i sprawdzić swoją wiedzę i bardzo, bardzo serdecznie do tego zachęcamy. Także nie jest to jakaś super skomplikowana aktywność, nie trzeba niczego pobierać, nie jest to żadna aplikacja, udostępniamy go po prostu na stronie kampanii.
1: A potem jak ktoś odpowie na 12 spośród tych 15 pytań, to co, dostaje prawo jazdy do bezpiecznego hulania?
0: Niestety nie mamy takiej jurysdykcji, ale udostępniamy wszystkim osobom, które pozytywnie przejdą nasz test, takie specjalne naklejki, którymi można się podzielić, wirtualne naklejki, podzielić się
1: wirtualne
0: w mediach społecznościowych. Bardzo zachęcamy też do tego, żeby udostępniać link do testu swoim znajomym, czy osobom, które, z którymi mamy styczność, które korzystają z jednośladów, bo tak jak wspomniałam, myślę, że wiedza z zakresu ruchu drogowego powinna być szerzona nie tylko wśród oczywiście użytkowników hulajnóg elektrycznych, ale też wszystkich innych środków transportu i mobilności miejskiej, bo każdy z nas ponosi tą odpowiedzialność za tworzenie bezpiecznego bezpiecznej przestrzeni w miastach.
1: Oby tak było. W trzech miastach w Polsce. Za parę minut dowiemy się, w których miastach w Polsce będziecie mogli się przejechać bezpiecznie hulajnogą. Domyślam się, że po zdaniu testu, żebyśmy byli bardziej świadomi. I wracamy do rozmowy na temat hulajnóg za parę minut.

0: Już 29 minut po godzinie 15, cały czas na wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Ewa przyszła z kolejną porcją wiadomości drogowych. Wiadomo, zbliżamy się do 15.30, czyli tej magicznej godziny, w której zaczynają się korki. I teraz słuchajcie uważnie, czy będzie... Czyli nieźle jest.
1: Czyli nie jest tak źle jeszcze.
0: Nie jest tak źle. Posłuchajmy, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nie jest tak źle, bo jedno utrudnienie jest dodatkowe, ale jedno się też zakończyło. Zacznijmy od tego nowego, to jest S2 w Warszawie, między węzłami... To musi być S8 jednak, między węzłami Łabiszyńska i Marywilska. Tutaj coś służby nie tak poinformowały i zderzyły się samochody.
0: Co napisały? Ciekawe.
1: S2.
0: S2.
1: I węzeł Łabiszyńska. To
0: S2
1: chyba
0: plus
1: jednak
0: 6
1: nie.
0: Jest 8.
1: Właśnie, tak. S8, odcinek między węzłami Łabiszyńska, Marywilska. Tutaj po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym mamy zablokowany jeden pas na 17 kilometrze i to rzeczywiście tłumaczy ten korek tutaj w tym miejscu, który się tworzy na jezdni w kierunku centrum miasta, także Poznania i Wrocławia. Zakończyły się za to utrudnienia na A1. Tutaj przypomnijmy, między węzłami Gorzyce i Mszana w pobliżu Gorzyc po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym był objazd na jezdni w kierunku Łodzi węzłem Gorzyce, bo tutaj zablokowana była chwilowo jezdnia. Na szczęście tutaj trasa jest już odblokowana. Ja tylko przypomnę, że w tym wypadku ranna została jedna osoba. Teraz jeszcze S19, odcinek między węzłami Kraśnik Południe i Szastarka w pobliżu Podlesia. Tu po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery, zwężenie było w kierunku Rzeszowa na 55 kilometrze i niestety cały czas tu jest informacja od służb, że zablokowany jest jeden pas, na szczęście w tej kolizji bez poszkodowanych. Sprawdzaliśmy ostatnio, jak jeździ się po Trójmieście, to sprawdźmy może teraz południową obwodnicę Krakowa. Tu dość duży korek, tu rzeczywiście widać to duże natężenie ruchu, ale tutaj tak ku sprawiedliwości to powiem, że w zasadzie w ciągu dnia nie było żadnej przerwy w tym korku, więc to nie jest skutek popołudniowego szczytu komunikacyjnego, tylko ogólnie bardzo dużego ruchu i natężenia ruchu właśnie w Małopolsce na

0: A4 na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Korek w tej chwili zaczyna się na wysokości węzła Sidzina, a kończy dopiero przy Balicach, a w przeciwną stronę jest spowolnienie do Balic, później od Balic do miejscowości Chrosna, tam przypominam o robotach drogowych i zwężeniu, a jeszcze wcześniej od węzła Tyniec za węzeł Kraków Południe jest korek, to na jezdni w kierunku Katowic. Bez zmian na siódemce przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego, tutaj korek między Gajem a Libertą, roboty drogowe i one wywołują właśnie zwężenie i korek. I w przeciwną stronę, czyli przy zjeździe z węzła Kraków Południe, mamy korek do Libertowa. No i poważnie zakorkowała się 44 na dojeździe do Krakowa od strony Skawiny i Sidzina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za parę minut wracamy do prawa bezpiecznego hulania na hulajnogach.

0: Przypominam, Oliwia Tran, koordynatorka kampanii Trzymaj Pion, jest z nami. Drodzy słuchacze, w aplikacji możecie wyrażać swoje myśli oczywiście, a na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców rozmawiamy o prawie bezpiecznego hulania i widzę dane, pani Oliwio, nie ukrywam, zaskoczony jestem, bo to, że 80% Polaków popiera to, żeby wprowadzić obowiązkowe testy wiedzy dla użytkowników hulajnóg elektrycznych, no to mnie nie dziwi. Ale, że 81% uważa, że osoby korzystające z hulajnóg powinny być całkowicie trzeźwe, no to mnie dziwi. Tutaj mam napisane...
1: Ale pozytywnie?
0: No właśnie negatywnie, bo tutaj mam napisane, że aż 81%, a ja myślę sobie tylko. Dlaczego 19% pośród ludzi uważa, że na hulajnodze elektrycznej, czyli takim narzędziu, które może zrobić komuś krzywdę, można jeździć, będąc nietrzeźwym?
1: Myślę, że to wynika częściowo z tego, że

0: W oczach i w myślach wielu użytkowników jednośladów wciąż panuje takie przekonanie, że mamy większą kontrolę nad tym pojazdem niż nad pojazdem mechanicznym, takim jak
1: naprawdę?
0: Na przykład samochód. Dokładnie tak.
1: Dwa kółka są bezpieczniejsze niż cztery?
0: tak wydaje się wielu użytkownikom hulajnóg elektrycznych i rowerów zresztą też. Mhm. Natomiast my zdecydowanie cieszymy się z tych 81%. Dla nas to dosyć pozytywny wskaźnik tego, że jednak zdecydowana większość Polaków popiera całkowitą trzeźwość za kierownicą tych pojazdów. Oczywiście mówiąc również do tych pozostałych 19%, bardzo jasny i klarowny przekaz, bo w ramach kampanii Trzymaj Pion chcemy podkreślać, że absolutnie kiedykolwiek chcemy wsiąść za kierownicę roweru, czy hulajnogi, czy jakiegokolwiek innego pojazdu, zachęcamy do tego, żeby robić to tylko i wyłącznie na trzeźwo.
1: Dokładnie tak. Ja pozwolę sobie wyrazić taką myśl, że wydaje mi się, że na hulajnodze, będąc nietrzeźwym, to jest jeszcze bardziej niebezpiecznie, więc nie wiem, dlaczego Polakom, niektórym wydaje się, że mogą po piwku jeździć na tej hulajnodze. Pamiętajcie, całkowicie trzeźwi powinniśmy być, prowadząc tak, no nie ma co ukrywać, niebezpieczny pojazd. Małe kółka, wywrotny pojazd, wszelkie nierówności drogi, no nie wybaczam, chyba że jest dobrze zawieszony, no ale to drogie hulajnogi, więc... Zresztą to widać, prawda? Mówiliśmy, widać po statystykach, że coraz więcej tych wypadków na hulajnogach jest.
0: A macie... też, chciałabym tylko dodać, że w badaniu, które przeprowadziliśmy w ramach kampanii poprzez panel Ariadna, dowiedzieliśmy się również, że cały czas Polakom brakuje wiedzy na temat tego, jakie przepisy w zakresie trzeźwości obowiązują kierowców hulajnóg i na przykład właśnie osoby jeżdżące na rowerach, bo są to przepisy takie same jak kierowców kierujących pojazdy mechaniczne, czyli maksimum dopuszczalnego tutaj stężenia alkoholu to jest 0,2 promila. Natomiast tak jak wspominałam, w ramach kampanii podkreślamy, że najbezpieczniejszym wyborem zawsze jest całkowita trzeźwość.
1: I to jest pierwsze pytanie tego waszego testu?
0: Nie zdradzę, jakie są pytania, ale oczywiście to pytanie się tam pojawia.
1: No dobrze, ale jest pierwsze czy nie pierwsze? Najważniejsze czy nie najważniejsze?
0: Zdecydowanie najważniejszy jest ten przekaz i bardzo to podkreślamy w ramach kampanii, natomiast kolejność pytań jest losowa.
1: O, proszę bardzo. Powtarzalna, ale losowa.
0: Dokładnie tak.
1: Czyli raz może być pierwszy, raz może być siódme i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, to obiecałem, że my powiemy, w jakich miastach będzie można bezpiecznie hulać na hulajnogach. W tych trzech polskich miastach ten happening to gdzie?
0: Zaczniemy całą aktywację od Krakowa. Daty jeszcze nie mogę Państwu w tej chwili zdradzić, ale zachęcam do śledzenia naszych profili społecznościowych oraz właśnie strony kampanii. Drugą część wycieczek będziemy organizowali w Warszawie, natomiast trzecie miasto pozostawię jeszcze jako tajemnica.
1: No dobrze, wiadomo, że trzecie będzie, ale nie wiadomo jakie. Kraków i Warszawa, to już wiemy. Hulajcie bezpiecznie na hulajnogach, naprawdę zdobywajmy wiedzę. Mnie martwi to, że znaczy, z jednej strony cieszymy, bo jak pani powiedziała, wyszło wam z badań, że Polacy chcą zdobywać wiedzę, z drugiej strony wyszło z badań, że Polacy tej wiedzy nie mają.
0: Dokładnie tak.
1: Więc trzeba o tym mówić i będziemy mówić jeszcze na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców niejednokrotnie. Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Przypominam, Oliwia Tran, koordynatorka kampanii Trzymaj Pion, była z nami i jedziemy dalej na wysokich obrotach.
2: Chodzi na to, że...

To są wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców, a już za chwilę, za parę minut ponownie będziemy sobie rozgrzewać szare komórki za kierownicą.

0: Czas rozgrzać szare komórki. Jak zwykle w wysokich obrotach będę pytał o samochód. Dziś chodzi o markę, moi drodzy, o markę samochodu, nie o model samochodu. A podpowiedź jest dość skomplikowana. Posłuchajcie, pamiętajcie, że to, co powiem, kojarzy się z nazwą marki samochodu i tak naprawdę to jest zadanie na skojarzenie, a nie na to, czy rzeczywiście tak jest. Się dzieje, czy nie. Mhm. Usuwamy C z nazwy tej marki, z nazwy tego samochodu, usuwamy C i jak usuniemy C, to można by pomyśleć, że ten samochód można nabyć, dając właścicielowi ozdobę głowy samców jeleniowatych. Więc jak to, tak, można by tak pomyśleć, że jak usuniemy C z nazwy, to można wtedy dać właścicielowi ozdobę głowy samców jeleniowatych i wychodzi samochód. Ewa nie wie.
1: Nie wiem.
0: Ewa nie wie. A wy wiecie, o jaki samochód, bo już za szybą w PRK w Polskim Radiu kierowców za szybą już wiedzą, więc chyba...
1: Wiedzą, wiedzą.
0: Ale Ewa za to wie, co się dzieje na polskich drogach.
1: Wiem.
0: Za chwileczkę powie. Najpierw natomiast oddajemy wam antenę, co się dzieje, bo wiesz, okazuje się, że na S2 też się coś dzieje.
1: Tak?
2: Mhm. Na S2 niestety też jest korek, więc nie myliliście się. Jest jakieś zamknięcie pasa, tam robią coś panowie, nie wiem, czy wymieniają żarówki, czy coś myją panele, nie wiem, no ale to tak przed 16 to nie jest najlepszy.
1: No nie jest, ale faktycznie jest ten korek.
2: Pracę. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy na S2, na S8 w Warszawie, korki, gdzie jeszcze, o tym już teraz.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I rzeczywiście na S2 od mniej więcej ulicy Przyczółkowej aż za most Jagiellonki jest ten korek i rzeczywiście tu wygląda na to, że trwają roboty drogowe. Długi korek najezdnie w kierunku A2, a później oczywiście także Poznania. Jeśli chodzi o przeciwległą jezdnię, aha, jeszcze na tą spójrzmy, na A2.

0: Na S2 na dojeździe do A2 właśnie jest spowolnienie na wysokości węzła Krakowska, Aleja Krakowska, a na jezdni przeciwległej jest spowolnienie przy węźle Warszawa Południe. Jeśli chodzi o S8, to tutaj to utrudnienie, o którym my mówimy, to jest między węzłami Marywilska-Łabiszyńska, czyli S8, zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy i jest zablokowany jeden pas w kierunku Poznania i Wrocławia na 17 kilometrze. No i mamy też S19 zablokowaną między węzłami Kraśnik Południe Szastarka, tu w pobliżu Podlesia. Potem jak samochód osobowy uderzył w barierę, mamy zablokowany pas wyłączenia i prawy pas w kierunku Rzeszowa na 55 kilometrze. Dobre informacje z A1, która jest odblokowana między węzłami Gorzyce i Mszana w pobliżu Gorzyc. Tutaj już nie ma utrudnień po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Jedna osoba jest poszkodowana i było zwężenie w kierunku Łodzi. Teraz już odblokowana jest ta trasa. I jeszcze droga krajowa numer 46 na trasie Opole-Ozimek w pobliżu Lędzin. Tutaj po tym, jak potrąciła ciężarówka pieszego na przejściu dla pieszych, cały czas mamy ruch naprzemienny w tym miejscu. Na 103 kilometrze niestety pieszy zginął.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz podpowiedź. Usuwamy C z nazwy tej marki. Można by pomyśleć, że ten samochód można było nabyć, dając właścicielowi ozdobę głowy samców jeleniowatych. O jaki samochód chodzi dziś?

0: jaki samochód dziś chodzi w wysokich obrotach?
1: Porsche, Wiesław.
0: Porsche. No powiem jak Ania Dąbrowska, nieprawda, to nie chodzi o Porsche. Nie chodzi o Citroena również, bo Sława pisze, czyżby Citroen nie, Sława się nie, Citroen nie Porsche w Wiesławie. Usuwamy C z nazwy i można by pomyśleć, że ten samochód można było nabyć, dając właścicielowi ozdobę głowy samców jeleniowatych. O jaki samochód chodzi, to jest zadanie dla Was. Wrócimy do tego po godzinie 16, a tymczasem informacje pogodowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 17 stopni w Wieluniu i tam jest najchłodniej, natomiast najcieplej w Lublinie. W Polsce wschodniej, a zwłaszcza południowo-wschodniej najcieplej dzisiaj. 28,7, jak powiedziałem, w Lublinie miało być 29, więc to całkiem prawdopodobne, że oficjalnie będziemy mieli 29 na termometrach. Są też niestety ostrzeżenia przed burzami, silnym deszczem z burzami i upałem i te ostrzeżenia drugiego stopnia, więc wyższego, obowiązują praktycznie dla całej południowej Polski, południowej, to znaczy od

0: Bydgoszczy na południe, a właściwie jakbyśmy przejechali się od Szczecina do Bydgoszczy, na przykład dziesiątką, i potem pojechali w stronę Siedlec, no to na południe od tych dróg wszędzie mogą być silne deszcze z burzami i upał gdzieniegdzie. Po południu wieczorem w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i miarkowane, na pozostałym obszarze duże. Te burze, o których wspomniałem, mogą być lokalnie nawet z gradem, a wiatr jest słaby bądź umiarkowany i przeważnie wieje z północy i ze wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie po 16 zapraszam na kolejną godzinę wysokich obrotów. Robert Kilan.

0: No jeżeli chodzi o samochód, tutaj bardzo ciekawa dedukcja Dawida. Pojazd zagadki to jest Scania. Po usunięciu litery C wychodzi Sania, które kojarzą się ze saniami świętego Mikołaja, a po dodaniu poroża wszystko się zgadza, pisze Dawid. No właśnie, ale to Sania, a nie Sanie po usunięciu C ze Scanii wychodzi. No i właśnie dlatego się nie zgadza, Dawidzie. O jaki samochód chodzi? Przypominam, usuwamy C z nazwy i można by pomyśleć, że ten samochód można było nabyć, dając właścicielowi ozdobę głowy samców jeleniowatych. Do tego wracamy za chwileczkę. Ewa z zatroskaną twarzą poinformuję was o tym, co się dzieje 10 minut po godzinie 16 na polskich drogach.
1: Zgadza się.
0: Zgadza się, że masz zatroskaną twarz, czy że poinformujesz?
1: Jedno i drugie.
0: Proszę bardzo. Dwa razy zgodziła się ze mną.
1: Szok. Szok. Niedowierzanie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznijmy od dobrych informacji. Nie ma już utrudnień na jezdni zbiorczo rozprowadzającej w kierunku Wrocławia na S8 między węzłami Łabiszyńska i Marywińska. Tutaj już usunięto skutki zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym na 17 kilometrze, więc tutaj można w miarę bez problemu przejechać. Oczywiście dużo gorsza sytuacja jest na przeciwległej jezdni w kierunku Białegostoku. Tutaj korek zaczyna się na wysokości Bemowa, a kończy przy Marymąckiej. Na S6 w Zachodniopomorskim na trasie między węzłami Osina i Nowogard Zachód w pobliżu Kikorza zderzyły się dwa samochody osobowe i mamy zwężenie w kierunku Gdańska na 15 kilometrze. Tutaj świeża sprawa, około 17:15

0: służby przewidują, że odblokują przejazd tą trasą. W Wielkopolsce na Krajowej 12 na trasie Leszno-Gostyń w pobliżu Krzemieniewa zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Droga jest zamknięta na 186 km. Jeśli chodzi o S19, to tu wciąż mamy informację, że na Lubelszczyźnie między węzłami Kraśnik Południe i Szastarka w pobliżu Podlesia jest zwężenie na 55 km na jezdni w kierunku Rzeszowa. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery. Tutaj większego korka nie widać, więc prawdopodobnie służby usunęły już skutki tego zdarzenia, ale jeszcze o tym nie poinformowały. Sprawdźmy, jak o tej porze jedzie się w aglomeracji górnośląskiej. Problemy są tam, gdzie dzisiaj od samego rana, czyli na A4 na wysokości Mysłowic. Tutaj prowadzone są roboty drogowe i od Brzęczkowic do lotniska Katowice-Muchowiec jest duże spowolnienie. To na jezdni w kierunku Krakowa. Poza tym także mamy spowolnienie na 86, na Krajowej 86, jadąc z Katowic w kierunku Tychów, a także na S86, jadąc od Katowic do Sosnowca, to tutaj na tej jezdni właśnie w kierunku Sosnowca także są korki i spowolnienia. S1 korkuje się przy Ząbkowicach, jadąc od Wojkowic do Dąbrowy, tutaj na jezdni w kierunku Dąbrowy. I jeśli chodzi o A1, to mamy delikatne spowolnienie między Bobrownikami a Pyrzowicami. Tutaj na jezdni w kierunku Bytomia to spowolnienie jest.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No dobrze, o jaki samochód chodzi dzisiaj?
3: Zaporożec może to być. Pozdrawiam, Wiesław.
2: Pozdrawiam, Wiesławie. Czy może to być, czy jest to Zaporożec?
4: A może chodzi o markę Zaporożec? Pozdro.
2: No to znów wątpliwość. Czy może chodzi o markę Zaporożec? Cowboy z Szarego Mana twierdzi, że chodzi o Zaporożca. Tobo 123 też to potwierdza. Hubert, Karol, Patrycja i Michał z Dużego z uśmiechem napisali, że chodzi o Zaporożca. Iwona z Madzi wiedziała. Artur z Ducato, Agnieszka, Darek ze Złotej. Kto jeszcze?
5: Cześć.
2: Cześć.
5: Odpowiedź na zagadkę. Myślę, że chodzi o Zaporożca. Pozdrawiam, Tomek z Paserati.
2: Pozdrawiam, Tomku z Paserati. Mikołaj z Forda napisał, Zaporożec to musi być, ale czacha mi dymi. Naprawdę? Tak dymiła czacha? Takie trudne zadanie? Aga z Tygrysa wiedziała, odpowiedziała, bardzo dobra odpowiedź, Ago. Filip wiedział i powiedział, Artis Ząbek, Rafik Lu, Złotewskich Troków. Justyna i Paweł Zaurisa pozdrawiają, jedźcie ostrożnie i dziękuję za odpowiedź.
6: Witam.
2: Witam.
6: Chodzi o Zaporożca. Mhm. Pozdrawiam, Tomek Mechanik z Drabienia.
2: Proszę bardzo, Tomek Mechanik też wiedział, Adam z Drabiny piszący. Adam, uważaj na tej drabinie, jak piszesz, naprawdę, nie spadnij, chłopie.
7: A panie redaktorze, szanowny, tak. Czy wychodziło o Zaporożca? Zaporożec. Pozdrawiam serdecznie,
2: Wojka z Paczka. Pozdrawiam, Wojtasie. Oczywiście, że tak. Manio z Paska wiedział, Kacper z Radomia, Daro z Częstochowy, to będzie Zaporożec, pisze Renia z Citroena. Marcinek wiedział, kto jeszcze wiedział i powiedział.
8: Wydaje mi się, że jest to Zaporożec, bo chodziło o Poroże, Zaporożec. Mhm. Pozdrawiam wszystkich, Robercie, ciebie również.
2: Dziękuję.
8: Miłego dnia, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Marek z EQB, Biłgoraj też wiedział, Todę wiedział, Dorota Starnowa, Jacek z Radomska, Kasia z Kutrójki, Mirka z Lexusa, Leśniczy, Zibi ze Skody, to Fort Alosza. Sławek z Białego tak napisał. Czyli Zaporożec, nie znałem tego określenia. Znaliście to określenie? Że Zaporożec to Fort Alosza? No w każdym razie to jest dobra odpowiedź, że to Zaporożec. Kto był najszybszy?
9: Czy jest to Zaporoże? Zaporożec. Pozdrawiam, Radek, który zbliża się do Suwałk z Białej Skody. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiam, Radku, z Białej Skody. Możesz pozdrawiać teraz kogo chcesz. My oczywiście wykorzystując aplikację możesz nagrać, napisać pozdrowienia, dołożymy piosenkę do twoich pozdrowień. Ekipa sanatorskiej natomiast była najszybsza, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Ekipo, Radku, skorzystajcie z szansy. Aplikacja do waszej dyspozycji. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Zaporożca. I jedziemy. A za chwileczkę dojedziemy na wielką wyprawę maluchów.

0: tak to dojechaliśmy na wielką wyprawę maluchów. Ponownie w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców Kuba Marcinowicz i Michał Górski. Jedziecie, czy już dojechaliście, chłopaki?
1: Dzień dobry, kłaniamy się.
0: Dzień dobry.
1: Dojechaliśmy.
0: Dzień dobry.
1: Jesteśmy na rynku głównym w Krakowie.
2: Ale zaczekaj, ty tak upraszczasz. I tak nie, bo my dojechaliśmy, bo wyrwaliśmy się od peletonu właśnie po to, żeby czekać tutaj przy scenie, bo maluchy jeszcze nie dojechały.
1: No maluchy jeszcze nie dojechały, ale maluchy już ruszyły z Czernichowa. No i myślę, że już za jakieś 20 minut powinny zacząć pojawiać się tutaj na rynku wszystkie maluchy, które wzięły udział w dwóch częściach Wielkiej Wyprawy Maluchów, czyli tej edycji europejskiej i edycji polskiej. Wszyscy ambasadorzy i wielki, wielki finał na rynku głównym w Krakowie. Niezły tłum się tutaj nam zrobił przed tą sceną, przyznasz.
2: Tak, znowu, pomogła nam pogoda. Pomagają oczywiście właśnie ambasadorzy, którzy jak tylko dojadą tutaj swoimi maluszkami na rynek, wyruszą z tymi puszkami po to, żeby dać szansę wszystkim tutaj zgromadzonym osobom, żeby wesprzeć tą akcję.
1: Słuchajcie, no coś niesamowitego, bo już teraz na koncie, na zrzutce mamy ponad 2 miliony złotych.
2: Dokładnie o 15.50 pękła ta kwota, pękły 2 miliony. W tym momencie mamy 2 miliony 7083 złote.
1: Wow.
2: I rośnie to z każdą chwilą. Tak jak mówiłem, ta dynamika przez ostatnie dwa dni rośnie i rośnie, rośnie. Myślę, że to w tym momencie przyspieszy najbardziej.
1: No a dodatkowo jeszcze pamiętajmy, że chociażby jeden z partnerów, który sprzedaje na swoich stacjach benzynowych kawę, powiedział, że od każdej kawy 50 groszy przekazuje na Wielką Wyprawę Maluchów, więc ta kwota urośnie zdecydowanie.
2: Absolutnie masz rację, to są dokładnie kwoty, które są, pochodzą z różnych takich mikro działań i działań poszczególnych załóg, ale faktycznie te negocjacje takie bardziej biznesowe, one się przekładają na jeszcze większe kwoty, które będą zasilały cały czas, nawet po zakończeniu wyprawy, tą naszą puszkę.
1: No i tutaj trzeba powiedzieć jeszcze o tym dystansie, który pokonaliśmy. Przejechaliśmy całą Europę, przejechaliśmy kawał Polski, no i na licznikach w maluchach 5215 kilometrów. Wow! Coś niesamowitego. No i na liczniku naszej Toyoty oczywiście też, bo wiernie śledziliśmy każdy ruch i każdy pokonany kilometr razem z maluchami, opowiadając wam o tym niesamowitym wydarzeniu. I jeszcze będziemy to robić dzisiaj na rynku w Krakowie, ale z tą drobną, małą uwagą i gwiazdką, że ja za chwilę uciekam na scenę główną, aby móc przywitać te maluchy, z którymi podążaliśmy i zrobiliśmy tyle kilometrów,
2: no
1: a Michał będzie się przyglądał.
2: Po 5000 kilometrów zostawiasz mnie tutaj
1: wrócę,
2: z mikrofonem.
1: Wrócę, spokojnie.
2: Ale tak, rzeczywiście potwierdzam, Kuba zaraz będzie komentował całe to wydarzenie na rynku ze sceny, więc zapraszamy cały czas do Krakowa, jeśli ktoś jest w okolicy, ale ja zostaję.

0: Z Państwem będę się łączył po godzinie 17 też, żeby komentować na żywo ten moment wjazdu na rynku, mam nadzieję, i przynajmniej części maluchów.
1: Czyli wielkie podsumowanie wielkiej wyprawy maluchów 2026 rozpocznie się, no myślę, że za jakieś 40 minut.
2: A po 17 znowu będziemy na finale wielkiej wyprawy maluchów w wysokich obrotach.

0: 29 minut po godzinie 16. Cały czas na wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Za chwileczkę wiadomości drogowe. Witam Robercie. Może dwa słówka o dzisiejszym meczu Argentyna-Anglia. Ja kibicuję Anglikom, pisze Leszek ze Skani ze Wunią. No, Argentyna-Anglia takie AA będzie dzisiaj o 21:00. Wczoraj, znaczy dzisiaj nie będę komentował na razie meczu, bo nie wiem jak wypadną. Natomiast wczoraj ja byłem zaskoczony, nie wiem jak wy, ale ja byłem zaskoczony tym, że Francja taka słabiutka w porównaniu z Hiszpanią. Naprawdę widać było, ja nie spodziewałem się takiej różnicy w tym meczu, że to będzie tak bardzo widać. Francuzi nie mieli czego szukać na tym boisku. A Hiszpania rewelacja. Natomiast no dziś też, sądząc po Argentynie, jak sobie poradziła, przegrywając 0-2 i wychodząc na prowadzenie 3-2, prawda? Potrafią odrobić straty. No zobaczymy, jak będzie. Nie wiem, a ty jesteś za Argentyną czy za Anglią? To już się dowiedzieliśmy w takim razie.
1: Wiesz co, mam takie neutralne stanowisko.
0: O, bardzo. Proszę bardzo. Ania, natomiast kibicuję Argentynie. Wczoraj obstawiałam Francja, tu zaskoczenie. No właśnie, dlatego powiedziałem, było zaskoczenie totalne.
1: Ale jestem ogólnie za Hiszpanią.
0: Ja też, tak, bo
1: zobaczymy.
0: To wiadomo.
1: Więc teoretycznie Anglia, która wydaje się słabsza, mogłaby wygrać dziś i wtedy, wiesz...
0: No zobaczymy, no grają z mistrzami świata, więc pewnie jakaś, wiesz, jakaś taka trema jest. Natomiast wczoraj Hiszpanie bardzo pozytywnie zaskoczyli mnie, bo wystąpili w biało-czerwonych i kibicowałem biało-czerwonym.
1: Oczywiście,
0: no,
1: wiadomo.
0: Wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy od S6, bo tutaj pojawiły się także na Pomorzu problemy na tej trasie między węzłami Bobrowniki i Leśnice. W pobliżu Rzechcina tutaj samochód ciężarowy wypadł z drogi i zablokowany jest prawy pas w kierunku Słupska na 40 km. Mówię też, bo przecież mamy też utrudnienia w zachodniopomorskim na S6 między węzłami Osina i Nowogard Zachód w pobliżu Kikorza. Tutaj na 15 km tej trasy zderzyły się dwa samochody osobowe i jest zwężenie w kierunku Gdańska. I tutaj to świeża sprawa, ale na szczęście kolizja, nikomu nic się nie stało. Jeśli chodzi o dobre informacje, to takie są po wielu godzinach z drogi krajowej numer 46 z trasy Opole-Ozimiek w pobliżu Lędzin. Tutaj odblokowany jest przejazd, a przed południem doszło do tragicznego w skutkach potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych przez samochód ciężarowy na 103.

0: trzecim kilometrze droga była częściowo zablokowana, obowiązywał ruch naprzemienny i teraz ta dobra informacja jest taka, że przejazd możliwy jest już całą szerokością jezdni w obu kierunkach. Teraz jeszcze S19 na Lubelszczyźnie, tu zwężenie między węzłami Kraśnik Południe i Szastarka w pobliżu Podlesia. Przypomnijmy, samochód osobowy wjechał w barierę. Na 55 kilometrze zamknięty jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. I jeszcze Krajowa 12, tutaj też świeża sprawa w Wielkopolsce. Trasa Leszno-Gostyń w pobliżu Krzemieniewa. Tutaj zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Droga jest całkowicie zablokowana na 186 kilometrze. Tutaj policja kieruje ruchem w tym miejscu na objazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i kolejny koncert życzeń dzisiejszego popołudnia w wysokich obrotach. Tym razem ekipa Senatorskiej. Serdecznie pozdrawiamy tych, którzy w tamtym tygodniu mieli urlop i siedzieli w deszczu oraz tych, którzy muszą pracować w tym tygodniu i zamiast wygrzewać się w słoneczku, gotują się w betonowych miastach. Oby za rok było odwrotnie. No właśnie, ta pogoda nieprzewidywalna w tym roku, ale miejmy nadzieję, że od teraz już będzie ładna do końca wakacji. I gramy!

Za 19 minut będzie godzina 17, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Andrzej dziś ułożył bardzo fajną zagadkę, jeżeli chodzi o numery rejestracyjne, bo pamiętacie, już bawiliśmy się w TSA, szliśmy drogą ONA, KSU, te zespoły pojawiały się i odpowiadaliście na pytanie. Wczoraj były spodnie z GS-u i też dowiedzieliśmy się, że Robert wczorajszy bohater Robert w spodniach GS-u w Słupsku paradował, bo GS to właśnie stamtąd.

rejestracja. Ale Andrzej dziś ułożył bardzo, bardzo, bardzo trudną moim zdaniem zagadkę, bo w tej rymowance pojawiało się wiele miejscowości. Natomiast ja

się, gdzie, w jakiej miejscowości, bo w tej miejscowości, w której Roberta zabolał nos, też wszyscy mieli na rejestracji właśnie tego nosa. Więc jak macie nosa do odpowiedzi, o jaką miejscowość chodzi, to zapraszam do aplikacji, o jaką miejscowość chodzi, w której Roberta zabolał nos, to ślijcie odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki, jak zwykle. I cóż, i jedziemy dalej. Teraz z Miss California.

0: Powiedziałem, że nie znałem tego określenia Zaporożca jako Fort Alosza, ale okazuje się, że wy znaliście. Halo, halo.
1: Tak, Robercie, ja na przykład wiedziałem, znałem to określenie Fort Alosza. Pozdrawiam ciebie i wszystkich.
0: Dziękuję.
1: Którzy znali to określenie. Pozdrawiam Marek Ekubę z Biłgoraja.
0: Pozdrawiam Marku Ekubę z Biłgoraja. Pozdrawiam również wszystkich, którzy wiedzieli, że Zaporoże to Fort Alosze. Ja myślałem, że to uszy Breżniewa. Co tak, jakie oczy zrobiłaś? On miał takie wystające w tylnych błotnikach, takie wloty powietrza, jak uszy Breżniewa wyglądało to, ten samochodzik.
2: Ja ani jednego, ani drugiego określenia nie znałam.
0: Od wschodu trzyma się z daleka. Chociaż ze wschodu pochodzi.
2: No wiesz co?
0: Co?
2: Taki to jest raczej? Południowo-wschodnio-centralna Polska.
0: No właśnie. No dobrze, to jeszcze informacja drogowa, pozwolisz? Dobrze, od naszych słuchaczy. Halo?
3: Witam wszystkich.
0: Witam.
3: Droga numer 94, tak zwana obwodnica Opola, prowadząca w kierunku na Śląsk. Zakorkowana, duży korek, kilkukilometrowy na pewno. Tak, że można próbować objechać przez miasto. Mhm. Pozdrawiam, Marek z Audi A6 Opole.
0: Pozdrawiam, Marku, z Audi A6. Objeżdżajcie przez miasto, zwłaszcza, że w Opolu na rynku. Fantastyczne takie nadziewane obwarzanki, jakby to określić. Świetne, to bardzo pyszne jest. To bardzo pyszne jest.
2: Przekonuje mnie ten argument.
0: No właśnie, i dlatego warto jechać. Ominąć ten korek, wjechać, kupić, zjeść. I posłuchać tego, co się dzieje na innych polskich drogach.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na początek S11 w pobliżu węzła Poznań na Pachanie. Samochód osobowy uderzył w barierę. Mamy zwężenie w kierunku Piły na 10 kilometrze. Krótko potrwałe utrudnienia, na szczęście, na S6 między węzłami Bobrowniki i Leśnice, a więc na pomorskim odcinku tej trasy ekspresowej w pobliżu Rzechcina. Tam, przypomnijmy, samochód ciężarowy wypadł z drogi i była blokada jednego pasa w kierunku Słupska. Tu informacja o tym, że trasa jest już odblokowana. Natomiast S6 w pobliżu między węzłami Osina i Nowogard Zachód w pobliżu Kikorza, czyli z zachodniopomorskiej odcinek S6. Tutaj cały czas utrudnienia po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Zamknięty jeden pas w kierunku Gdańska na 15 kilometrze i dodatkowo informacja doszła o jednej rannej osobie w tym zdarzeniu drogowym. W Wielkopolsce na 12 między Lesznym a Gostyniem w pobliżu Krzemieniewa po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym nadal mamy drogę całkowicie zablokowaną na 186 kilometrze i tutaj kieruje policja.

0: na objazd trasami lokalnymi. I jeszcze S19 między węzłami Kraśnik Południe i Szastarka w pobliżu Podlesia. Tu po tym, jak samochód osobowy uderzył w barierę, jest zwężenie w kierunku Rzeszowa. Ta sytuacja zdarzyła się na 55. kilometrze tej trasy. I przypominam jeszcze tą dobrą informację z ósemki z Warszawy, że odblokowano przejazd między węzłami Łabiszyńska i Marewilska na jezdni w kierunku Poznania i Wrocławia. I tutaj sytuacja akurat nie jest najgorsza na tej jezdni, ale w przeciwną stronę jest długi korek. Zaczyna się za węzłem Bemowo, kończy przy Marymąckiej i także utrudnienia na S2 wciąż utrzymują się mniej więcej od Przyczółkowej aż za most Jagiellonki. To na jezdni w kierunku A2. W przeciwną stronę spowolnienia są na wysokości węzła Lotnisko, a także przy węźle Warszawa Południe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
3: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
4: To była reklama.
5: A jeżeli chodzi o Zaporożca, Paweł Sforda pisze, jeszcze słyszał określenie zemsta Stalina. No to już mamy zemsta Stalina, uszy Breżniewa, Forta Losza. W każdym razie chodziło o Zaporożca. Dzisiaj była taka zagadka, teraz zajmujemy się zupełnie inną zagadką. Chodzi o ten nos. Tak dziś sprawił los, że Roberta zabolał nos. Napisał Andrzej, nos. Gdzie zabolał ten nos? Biorąc pod uwagę fakt, że gdy zabolał ten nos, no to wszyscy mieli na rejestracjach ten nos. Chodzi chyba o Ostrołękę, pisze Sławas. Nie, Sławasie, nie chodzi o Ostrołękę. A wracając jeszcze do tych przysmaków w Opolu, no to jednak źle powiedziałem. Nie nazywają się one obwarzankami, tylko preclami. W każdym razie mogą być i na słodko, i na słono, jak wolicie. Naprawdę warto spróbować smaków Polski w wakacje.

0: Kokos ze Skody twierdzi, że chodzi o Olsztynek. Nie, kokosie, nie chodzi o Olsztynek, a o inną miejscowość chodzi z tym nosem. Jak macie nosa do tej miejscowości, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. 17 minęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O godzinie 17, 17 stopni w najchłodniejszym miejscu w Polsce, dokładnie w Wieluniu. Tyle pokazują termometry. Najcieplej jest w Kozienicach, 28,7, prawie 29. Nie osiągnęliśmy jeszcze 29 maksymalnej temperatury zapowiadanej przez synoptyków, ale może się uda oficjalnie też osiągnąć, bo wierzę, że te 29 gdzieś na swoich termometrach w samochodach macie. Jeżeli chodzi o noc i późny wieczór, no to dziś zachmurzenie duże, zwiększenie przejaśnieniami. Na północnym wschodzie nawet rozpogodzenia, ale w południowej połowie kraju, mówiłem, że są wydane ostrzeżenia i one obowiązują. W południowej połowie kraju niestety opad deszczu, lokalnie burze z gradem, a w drugiej połowie nocy na szczęście będą słabnąć i zanikać te opady. Bez opadów, tylko na północnym wschodzie dzisiejszej nocy. To będzie dosyć ciepła noc, od 13 do 17 stopni pokażą termometry, jedynie w naszych Kaszubach lokalnie 8, tam jakieś ochłodzenie. Wiatr słaby, przeważnie północno wschodni, w czasie burz może być porywisty i wtedy z prędkością do 65 km na godzinę będzie utrudniona jazdę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapraszam, jedziemy sobie na wysokich obrotach. Robert Kilen.

0: prawie 17:10, więc wcale nie za późno. Emilia Kleszczewska w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, Emilio.
1: Dzień dobry, witam się z tobą serdecznie.
0: Jak spędziłaś dzień?
1: Dzisiaj jadłam torta.
0: O!
1: Tak, w sumie to jedliśmy razem, no bo trochę świętowaliśmy, że tutaj mamy takie duże zasięgi.
0: No dobra,
1: niech będzie.
0: Chciałem cię zawstydzić, przepraszam.
1: No, bywa.
0: Biało-czerwony.
1: Biało-czerwony, oczywiście.
0: Tak jak wczoraj Hiszpania też biało-czerwona.
1: No a komu kibicujesz teraz, bo to dzisiaj jest ten mecz?
0: Tak, Argentyna, Anglia. Ja nie powiem, komu kibicuję lepszym, prawdę mówiąc. Wiesz, komfort polega na tym, że wtedy się nie denerwujesz, jak kibicujesz lepszym. Prawda?
1: Czy nie? No masz rację, coś w tym jest.
0: Oglądasz piękno futbolu, jak konstruują akcje, jak padają bramki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto chciałbym, żeby został mistrzem świata, to zdecydowanie ta Hiszpania mnie wczoraj ujęła bardzo.
1: Ja chciałabym zobaczyć jednak finał Argentyna-Hiszpania. Mi się marzy, tak.
0: Tak? Mhm. A kto będzie mistrzem świata według ciebie?
1: Hiszpania. Mhm.
0: No, to się zgadzam. Przynajmniej w jednym. Polska, biało-czerwoni.
1: Torta niekoniecznie, dobra, ale
0: jedziemy?
1: Piłka nożna, tak, jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A wiemy, że zakończyło się utrudnienie na drodze krajowej numer 12 Leszno-Gostyń w pobliżu miejscowości Krzemieniewo w województwie wielkopolskim na 186 kilometrze. Tam zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. Droga była zablokowana od 15:30 i teraz dostaliśmy informację od służb, że już jest odblokowana ta część drogi krajowej. Natomiast jeżeli chodzi o odcinki, gdzie cały czas mamy jeszcze utrudnienia, to głównie ekspresówki, czyli S11, S6 i S2. Pierwsze województwo to wielkopolskie. Odcinek węzeł Poznań na Pachanie. To 10 kilometr na ekspresowej 11. Tam samochód osobowy uderzył w bariery. Zajęty jest jeden pas w kierunku Piły od 16 już. Natomiast S6 to województwo zachodniopomorskie. 15 kilometr między Osiną i węzłem Nowogard Zachód. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest prawy pas cały czas w kierunku Gdańska. S2 to węzeł Łabiszyńska do węzła Marywilska, czyli Warszawa, i 17 kilometr na ekspresowej 2, gdzie zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. Jeżeli chodzi o blokadę, to nie można przejechać jezdnią zbiorczo rozprowadzającą, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale ruch odbywa się pozostałymi pasami. I na koniec jeszcze wiadomość z S6, to jest

0: Odcinek, bo wcześniej mówiliśmy o odcinku Osina Nowogard, a teraz to Bobrowniki Leśnice w pobliżu miejscowości Rzechcino i tam już zakończyły się prace po tym, jak samochód ciężarowy wypadł z drogi i zablokowany mieliśmy prawy pas w kierunku Słupska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to wracamy do tego nosa. A dziś tak sprawił los, że Roberta zabolał nos. Tak ułożył Andrzej, ja o ten nos pytam, bo ten nos zabolał tego Roberta, o którym mowa w pewnym mieście. I tam zobaczył te rejestracje, zaczynające się od NOS. Nos. W jakim to było mieście?
3: W odpowiedzi na zagadkę chodzi o miasto Ostródę. Andrzej z Hyundai'a, dzięki.
2: Dzięki Andrzeju. Kto jeszcze tak uważa?
4: Chodzi o Ostródę. To
2: tak jest.
4: Ostróda ma na rejestracji nos. Mhm. Serdeczności dla wszystkich, Andrzej z Korolki.
2: Pozdrawiam Andrzeju z Korolki. Macie nosa do tej Ostródy, bo to chodzi oczywiście o Ostródę. Antek z Gryfina też na to wpadł. Ostróda, Ania i Darek ze Złotej. Nos w Ostródzie, Jaga pisze. Michał z Kijanki, Leszek z Lexusa, Michał z Volkswagena, Jaro, Ciechan, Ciwona też wiedziała, że to o Ostródę chodzi.
5: Akurat nos to jest dla mnie bardzo łatwe, jest to Ostróda. Pozdrawiam Szymon z Golfa, obecnie z Olsztyna.
2: Proszę bardzo, no to niedaleko od Ostródy, 16. Da się, prawda? Szymonie z Golfa. Pozdrawiam, kto jeszcze wiedział?
6: Witam w sprawie zagadki.
2: Dobrze.
6: To będzie miejscowość Ostróda.
2: Tak.
6: Zbyszek, pozdrawiam.
2: Pozdrawiam, Zbyszku.
7: Witam, z tej strony Piotr z Daci.
2: Cześć, Piotrze z Daci.
7: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Jeżeli chodzi o rejestrację, to oczywiście jest to Ostróda. Pozdrawiam serdecznie z Gdańska.
2: Pozdrawiam również Artis Ząbek wiedział, Olgierd z Toyoty, nos to Ostróda, Piotr pisze, Andy DWR też wpadł na to. Patrycja i Michał z Dużego z uśmiechem odgadli, że to chodzi o Ostródę.
8: Chodzi o Ostródę. Pozdrawiam Kamila.
2: Kamila też wiedziała. I kto jeszcze?
9: Jeżeli chodzi o nos, to warmińsko-mazurskie, czyli N.
2: Aha.
9: I miasto lub powiat Ostróda. NOS. Pozdrawiam, Piotr.
2: Świetnie, Piotrze. Aga z Tygrysa, trafna odpowiedź. Dorotka z Łodzi wiedziała, Ania Starnowa, dużo pań wiedziało, że chodzi o Ostródę. No, panie mają nosa. Konrad z Hyundai był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, a kto był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali?
10: Odpowiadam na zagadkę.
2: Mhm.
10: Chodzi o Ostródę. Pozdrawiam, Edward.
2: Pozdrawiam, Edwardzie. Konrad z Hyundai, jak powiedziałem, był najszybszy. I Edward z Hyundai'a też dobrze zapamiętałem, jak nie, to przepraszam, w każdym razie imię na pewno dobrze zapamiętałem. Edward i Konrad. Panowie, ślijcie pozdrowienia dla swoich najbliższych, dla wszystkich. Brawa, brawa, brawa. O, proszę bardzo, jeszcze Dawid, Artur, Karaś też wiedzieli, że chodzi o Ostródę. Dla was też były brawa, panowie.

0: z rynku w Krakowie, jak to akcentują mieszkańcy Małopolski, na polu Michał Górski.
1: Jestem, witam.
0: Jesteś.
1: Tak jest. Udało nam się w kulminacyjnym momencie połączyć, bo dokładnie teraz maluchy przejeżdżają przez tą rampę, która ustawiona jest właśnie na rynku. Mhm. Z kolei naprzeciwko tego rynku, na drugim jego końcu jest scena główna i tam Kuba w tym momencie właśnie komentuje i wita wszystkie załogi, także jest to rzeczywiście gorący moment w tym momencie na rynku. No ja tutaj widzę na podglądzie takim technologicznym, GPS-owym, że już wszystkie maluchy, 66 maluchów zameldowało się na rynku. I co? No można oficjalnie powiedzieć, że wyprawa dobiegła końca, aczkolwiek teraz ten moment takiego, no chyba celebracji można powiedzieć, i zbiórki na rynku. Halo, halo.
0: Halo, halo. Słucham z zapartym tchem po prostu. I no. Kwiaciarki wiwatują, prawda, przy sukiennicach, prawda. Wszyscy cieszą się, że maluchy wjeżdżają na tą rampę. Sporo pieniędzy zebranych. Jeszcze pewnie wpłynie dużo pieniędzy. Powiedzieliście, że z jakichś tam kaw po 50 groszy.
1: Tak.
0: To będzie się działo jeszcze.
1: Dokładnie tak to wygląda, że ta zbiórka się nie zatrzymuje w momencie, w którym zatrzymuje się sama wyprawa. Natomiast w tym momencie 2 017 915 zł jest na liczniku, bo to też oczywiście możemy monitorować w czasie rzeczywistym, jeśli można tak powiedzieć. No i tak, no na pewno tutaj dużo się jeszcze wydarzy dzisiaj w Krakowie. No my będziemy tutaj starali się maksymalnie dużo dokumentować i przygotowywać materiałów na nasze media społecznościowe, na które zapraszamy, no bo tam te informacje będą uzupełniały no to, co nie udaje nam się przekazać na antenie.
0: Halo, czy już wiadomo takie statystyki, ile na przykład maluchów dotarło do mety, czy jakieś w ogóle odpadły po drodze, czy wszystkie poradziły sobie świetnie w czasie tej morderczej, nie ma co ukrywać, dla maluchów wyprawy?
1: Wszystko, co wyjechało, to wróciło. Może nie wszystko na kołach, oczywiście. Prawda jest taka, że tą europejską część jechało więcej tych maluchów. Tam ich było 73, natomiast na tą część polską było już 60 kilka, dokładnie 66. No i tyle zameldowało się w tym momencie na rynku w Krakowie i to rzeczywiście na kołach. Pamiętajmy, że jednak maluchy to nie wszystko. Tutaj jest naprawdę kilkadziesiąt samochodów obstawy technicznej, tych serwisów, lawet, busów. To jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne. No i zdarzało się, że na tych lorach i na tych lawetach nie tylko maluszki lądowały. To naprawdę przy tak ekstremalnej wyprawie wszystko się może zdarzyć i to, że te maluchy jadą, to jest naprawdę ogromna praca serwisu, no, który też oczywiście ma swoją możliwość zbierania pieniędzy, swoją puszkę na zrzutce i to też zawodnicy zawsze rewanżują się po każdej naprawie właśnie w ten sposób, znowu zasilając budżet całej wyprawy.
0: Piękna wyprawa, mordercza dla maluchów, zwłaszcza, może nie wszyscy wiedzą, ale maluch chłodzony powietrzem, silnik w takich upałach i przy takich przebiegach, dużo maluchów miało otwartą tylną klapę, żeby silnik się trochę chłodził?
1: W tych takich kluczowych momentach jak najbardziej, tym bardziej, że to były bardzo strome wspinania i bardzo strome spadania tam na tych przełęczach alpejskich, ale też tutaj na tej pętli bieszczadzkiej. To było naprawdę duże wyzwanie dla tych samochodów, ale pamiętaj, że to nie tylko maluchy te klasyczne, były też bisy, a przecież tutaj już mamy inny system chłodzenia. Więc tutaj rzeczywiście mechanicy mieli pełne ręce roboty, bo awarie były różne i te konstrukcje też są różne. Te bisy, muszę tak z mojej perspektywy obserwując powiedzieć, że nie wiem, czy nie bardziej awaryjne niż ten klasyczny
0: maluch. Też tak słyszałem, że ten silnik umieszczony w bisie tak nisko, bo żeby tam wygospodarować jeszcze z tyłu ten bagażnik, ten mini bagażnik, prawda?
1: Tak.
0: Więc słyszałem, że bywają kłopotliwe bardziej, mimo innej konstrukcji silnika oczywiście.
1: Wielka wyprawa maluchów potwierdza tą tezę absolutnie.
0: Wielka wyprawa maluchów powoli się kończy. Jeszcze dziś kulminacyjny moment na rynku w Krakowie. Michał Górski tam jest, Kuba Marcinowicz słychać po tym charakterystycznym dudnieniu mikrofonu, jak słyszę. Kuba teraz mówi, czy nie?

0: Tak, Kuba tam się odzywa co chwilę na zmianę z Arkadio, natomiast rzeczywiście na rynku teraz jeszcze, jeśli ktoś jest w Krakowie i ma możliwość i czas, to zapraszamy serdecznie, bo tutaj wszystkie załogi, a łącznie z tymi ambasadorami, a więc ja przypomnę, Rafał Sonik, Kajetanowicz, Jaś Mela, Maciej Wisławski, Staszek z Gór, Gosia Prus, Młody Pelikan, kogo my tu jeszcze, Maciej Serafin, także no, z motorsportu i nie tylko z motorsportu, osoby znane, będzie można tutaj się z nimi spotkać, porozmawiać, no i oczywiście wesprzeć całą akcję też.
1: No to zapraszamy na rynek w Krakowie, na kulminacyjny moment wielkiej wyprawy maluchów, zapraszamy na media społecznościowe Polskiego Radia Kierowców, bo tam jeszcze sporo materiału, jak obiecał Michał, się znajdzie. Dziękuję, Michale.
0: Tak jest.
1: Wszystkiego
0: dzięki.
1: Dobrego, miłego
0: wieczoru. Do usłyszenia.
1: Wieczoru.
0: Nawzajem, hej.

0: Już 17.30, Emilia w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców i sprawdzamy sytuację na polskich drogach, a na polskich drogach się dzieje.
1: Dzieje się, potwierdzam, sporo wiadomości.
0: No to posłuchajmy, co się dzieje, bo wiemy, że na S2 korek, wiemy, że na S8 w Warszawie, wiemy, że na S7.
1: Ale drogi krajowe też tutaj dochodzą. Też? Droga krajowa numer 46, Opole-Nysa. Przed chwilą mieliśmy dopiero informację, że tam zakończyły się prace, a teraz znowu coś się wydarzyło.
0: Słuchacz mówił, że można obwodnica 94, obwodnica Opola jest zakorkowana, więc radził wszystkim zjechać do centrum. Ja też radziłem, żeby zobaczyć, bo tam fajnie jest.
1: Czyli nie tylko w Warszawie są korki i w Krakowie, ale w Opolu i w innych miejscach też.
0: Posłuchajmy, co się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To zaczniemy właśnie od województwa opolskiego, bo tutaj Generalna Dyrekcja podaje informacje właśnie z drogi krajowej numer 46 ponownie. Odcinek Opole-Nysa w pobliżu miejscowości Malerzowice Wielkie na 71 kilometrze. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i jedziecie tam teraz jednym pasem naprzemiennie od 17.13. Tak naprawdę, jak prognozują służby, te utrudnienia mają zakończyć się o godzinie 19.00. S19, węzeł Kraśnik Południe do węzła Szastarka, czyli w pobliżu miejscowości Podlesie. Na 55 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Zablokowany jest cały czas pas wyłączenia oraz prawy pas w kierunku Rzeszowa. Od 13.50 taka była sytuacja na trasie na S19. Teraz już nie widzimy, żeby tam stali kierowcy, natomiast służby już kończą tam powoli pracę, także S19 powinna być za chwilę przejezdna. Mamy także wiadomości z drogi krajowej numer 8. To odcinek Augustów-Białystok, czyli województwo podlaskie, a dokładniej w pobliżu miejscowości Rybniki. Na 658 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i tam akurat droga jest całkowicie zablokowana, także nie ma teraz dojazdu zarówno do Augustowa, jak i do Białego Stoku. I na koniec S52, czyli Kraków, województwo oczywiście małopolskie, 7 kilometr. Jeżeli chodzi o informacje z ekspresówki, to wiemy, że niestety jest to wypadek z udziałem pieszego. Dwa pasy są zablokowane w kierunku Katowic i przejazd jest możliwy tylko awaryjnym pasem i prawym. Też wiemy, że niestety jedna osoba została ranna, dlatego na miejscu działają służby ratownicze. Czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

A teraz utwór, który nie ukrywam, podziwiam, bo ja tak nie umiem zaśpiewać się. O, właśnie tak. Nie umiem tak zaśpiewać. Więc Pretenders podziwiam. Middle of the Road na antenie PRK.

Jakby ktoś pytał, czy w dzisiejszych wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców momenty były, no to słyszeliście, że były. Były momenty, było wszystko, były zagadki, była muzyka na wysokich obrotach i jedziemy dalej.

Jeszcze 14 minut, będzie godzina 18, cały czas na wysokich obrotach, ale fajnie się składa. Pytałem o tą ostrudę, a tu Andrzej wspomina, że 8 stycznia 1987 roku zaczynał właśnie tam zasadniczą służbę wojskową. Proszę bardzo, jak sentymentalnie zrobiło się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. W każdej drogowej sprawie pamiętajcie, jeżeli widzicie jakieś utrudnienia, dajcie znać, a my wiadomości drogowe będziemy nadawać za 4 minuty.

0: A tu Emilia zjawiła się z najnowszymi informacjami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I trochę tych utrudnień jest. Na drodze krajowej numer 8 na odcinku Augustów Białystok w pobliżu miejscowości Rybniki na 658 kilometrze czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe i tam droga jest całkowicie zablokowana. Podobnie jest na S52 w samym Krakowie, gdzie był wypadek z udziałem pieszego. Tam dwa pasy są zajęte w kierunku Katowic i ruch odbywa się tylko i wyłącznie awaryjnym oraz prawym. Tam też wiemy, że jedna osoba została ranna, dlatego na miejscu działają służby. No i niestety ten korek widać w Krakowie. Jest dość gęsto na S52 i też na autostradowej czwórce, jeżeli jedziecie w kierunku Tarnowa, ale też i w drugą stronę. Mamy spory ruch na samym węźle Kraków Południe. Zakopianka. Dość sporo samochodów ustawia się w Libertowie. Tam trwają prace drogowe, o czym przypominamy cały czas w Radiu Kierowców, ale jeżeli chodzi też o dojazd do Zakopanego, sporo samochodów ustawia się na drodze krajowej numer 47 w Szaflarach, czyli za Nowym Targiem. No i musimy tutaj koniecznie zajrzeć jeszcze do Warszawy, bo naprawdę dość poważna sytuacja jest na wszystkich największych trasach w stolicy. S8 w kierunku Białegostoku. Rzeczywiście jest dość spory ruch i dość ciasno jest już od samego Fortu Bema do mostu generała Grota Roweckiego. Jeżeli chodzi o te najważniejsze trasy, no to też S2 na wysokości lotniska Chopina w Warszawie. Tam mamy korek w obu kierunkach. Kończy on się tak naprawdę dopiero za Falenicą, to jeżeli zmierzacie w kierunku Siedlec. I to nie wszystko. Przed Radzyminem, a za Wolą Rasztowską, mamy korek na S8, to jest dojazd do Warszawy. I jeżeli chodzi o stolicę i o wszystkich z Państwa, którzy do niej, do tej Warszawy chcą dojechać, to jeszcze Dziekanów, Leśny i Łomianki też mamy korek zarówno do Warszawy, ale widzimy, że nitka przewężona jest w kierunku Płońska. Czekamy na wiadomości, głównie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, ale jeżeli nie macie takiej możliwości, żeby nam głosową czy też tekstową wiadomość wysłać, można to zrobić przez numer telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 4 minuty będzie godzina 18, a Mariusz Dąbrowski w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców się pojawił. Dzień dobry, Mariuszu, witam serdecznie.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem serdecznym.
0: I po godzinie 18 Mariusz na luzie z wami będzie przemierzał
1: sprzętem
0: Polskę.
1: Ciężkim
0: sprzętem.
1: Bardzo
0: dziś.
1: Ciężkim. Porozmawiamy sobie dziś o traktorach.
0: O, proszę bardzo. Tak. O ciągnikach, o C330 i cięższej wersji C360.
1: A wcześniej jeszcze było C355.
0: Proszę bardzo. Wszystko po godzinie 18 z Mariuszem Dąbrowskim.

0: No i w takim spontanie spoglądam na zegar, który wisi w naszym studiu. Zbliża się 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zawsze w okolicach pełnej prezentujemy Państwu dorobek naszych przyjaciół motoryzacyjnych, meteorologów. I teraz będzie właśnie tak, że przedstawimy najświeższą prognozę pogody. Mówię przedstawimy, ja przedstawię. Przecież nikt mi nie będzie pomagał, chyba że Elwira, która się do mnie uśmiechnie. No tak, nie Elwira, tylko Ewelina. Ja mam z tymi imionami dziewczyn. Kiedyś dostanę po głowie za to. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, jedynie po południu na północy kraju miejscami jest zachmurzenie w kraju małe. Na północy możliwy słaby deszcz, w centrum i na południu przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma wody, która spadnie, to słupek 20 do 35 mm, lokalnie nawet 55. Miejscami jednak deszcze będą intensywne, a lokalne sumy w centrum i na południowym wschodzie kraju mogą wynieść nawet 70 mm słupka wody. Temperatura maksymalna od 24 do 27 stopni na wschodzie do 29 stopni. Chłodniej na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem 21 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie wiejący z różnych kierunków, na pozostałym obszarze przeważnie północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać nawet 75 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wszystko okej. Okay. Rubens tak by chciał, a Emilia Kleszczewska też jest tego zdania, że wszystko jest okej?
1: Okay? Ja uważam, że zawsze szklanka musi być do połowy pełna, czyli jest okej.
0: Okay. Czyli w połowie okej.
1: Okay. W połowie okej. Okay. No nie, dzisiaj bądźmy pozytywni, jest piękna pogoda, mamy lato.
0: W ogóle my jako PRK dziś mamy dobry dzień od samego rana.
1: Tak.
0: Także uśmiechamy się do Państwa bardzo, bardzo, bardzo mocno, bo to również i Państwa, naszych słuchaczy zasługa, że my mogliśmy trochę poświętować. Emilia Kleszczewska dziś odpowiada za serwisy drogowe, a więc jazda.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i teraz pytanie, czy na trasach jest tak pozytywnie? I tak, i nie. To może zaczniemy od tych gorszych informacji. Jednak droga krajowa numer 50, odcinek Mińsk-Mazowiecki do Łochowa, czyli 220 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Wprowadzony jest ruch naprzemienny od 18 i te utrudnienia będą jeszcze do 20. Natomiast jeżeli chodzi o dobre informacje, to wiemy, że zakończyły się prace na S7. To województwo pomorskie i odcinek Gdynia Wielki Kack do węzła Gdynia Chważno. I tak naprawdę to jest informacja z S7, która pojawiła się jeszcze przed godziną 18 i tutaj służby bardzo szybko uporały się ze zdarzeniem drogowym. No właśnie, tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Rumi i ten pas zablokowany był od 17.12, ale już wiemy, że jechać przez S7 można. Przypominamy także o tym, że już S8 jest przejezdna na węźle Wieruszów do węzła Kępno, 113 km w województwie wielkopolskim, gdzie po 12 samochód osobowy wjechał w bariery linowe w pasie rozdziału. No i zajęty mieliśmy właśnie od popołudnia, wczesnego bardzo, pas szybki w kierunku Wrocławia. Teraz można już jechać. I na koniec, jeżeli chodzi jeszcze o trasy tutaj w centralnej Polsce, przypominamy, że jest niewielki, ale jednak korek na S8 w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego, jadąc z Piotrkowa Trybunalskiego. Za Wolborzem trwają prace drogowe i dlatego też Państwo zwalniacie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Habemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: Słuchają państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jest 17 minut po 18. W naszym studiu niezwykle ciekawy, interesujący gość, pan dr Jacek Skudlarski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Witam pana bardzo nisko.
1: A, dziękuję, witam państwa serdecznie.
0: Będziemy rozmawiali, proszę państwa, no, w Radiu Kierowców o motoryzacji na wsi, o motoryzacji wiejskiej.

0: I o ciągnikach. Ja muszę się przyznać, ten temat wywołaliśmy z naszym wydawcą, już od paru tygodni się nad tym zastanawialiśmy, bo my znamy wieś z czasów, kiedy był ciągnik Ursus 28, potem C330, 355, 360. Tak. Były takie fajne transportowe, seria 1400-1200. Forsznity, były takie maszyny prasy, ale ciągniki również NRD-owskie. Były Zetory, no i były Białorusie.
1: Tak.
0: Niestety taka smutna wiadomość teraz napłynęła, że czeski Zetor, parę dni temu to ogłoszono światu, że czeski Zetor zamyka swoje fabryki, przestaje produkować, montować i wszystko będzie z Azji. No więc tak, Forsznit, Białorusie, Zetory, Ursusy, to było kiedyś. A co dziś jeździ na naszych polach?
1: Nie wiem, czy mogę tutaj wymieniać marki.
0: Można.
1: Tak. To już New Holland, John Deere, Case, Klas, Kubota, Deutz.
0: Japońska firma.
1: Japońska, dosłownie, która lata, przez ostatnie lata naprawdę zrobiła furorę.
0: A proszę mi powiedzieć, Chińczycy pokazują się, niszczą ten rynek, który...
1: Już nie tylko
0: światowi...
1: trzymają się mocno, ale wchodzą mocno. Nie miałem okazji na ostatniej wystawie Agritechnika w pełni się przyjrzeć tym ciągnikom, ale oni naprawdę poszli dużo do przodu.
0: I cenowo?
1: Zaskakują.
0: No bo cenowo, ciągnik to jest miliony?
1: Tak, no też mogą to być i miliony. Chińczycy zaskoczyli konstrukcjami. Duże ciągniki z napędem hybrydowym, z automatyką, elektroniką, praktycznie nie biegające od zachodniej konstrukcji, a jednak tańsze.
0: Ta wieś, te ciągniki, które ja pamiętam, to one miały 40-50 koni mocy, prawda? O, tam 80 koni, to już to szatan jakiś
1: tak
0: był.
1: Jest.
0: A dzisiejsze ciągniki?
1: Oj, 300 to zaczyna być takim standardem, nawet więcej. No mamy ciągniki po 400, prawie 500 koni. Są nawet oczywiście jakieś tam ewenementy 800-1000, ale no...
0: A proszę 300. Mi powiedzieć, bo ja od razu się przyznaję, zresztą nasi słuchacze to wiedzą, ja nie jestem zwolennikiem elektromobilności w takiej formie, jakiej starano się nam narzucić. I zawsze mówiłem, że transport sobie nie poradzi z elektromobilnością. Może tak wkoło komina, trolejbusowo, to okej. Okay. A rolnictwo to w ogóle nie ma szans na to, żeby pracowało, bo nie wyobrażam sobie rolnika, który wyjeżdża w nocy po to, żeby zrobić podorywkę, orkę, czy sianie, czy jazda z agregatem, prawda? Ciągnikiem napędzanym na baterie.
1: Aczkolwiek ciągniki elektryczne już są. Ja całkiem niedawno widziałem elektrycznego sadownika, chociaż no, kosztował holendalne pieniądze i jak na razie nigdzie nie został sprzedany.
0: Baterie, które by pozwoliły na taką pracę jak z pełnym bakiem 300 litrów na przykład paliwa, to...
1: Znaczy to inny zakres. To na przykład praca wewnątrz magazynu, w obu budynkach inwentarskich, tam gdzie mamy zwierzęta, no wtedy nie dymimy, nie wydzielamy spalin, nie zatruwamy
0: się
1: zdrowiska.
0: Czyli jest tam jakaś
1: luka. Tak, tak. A tym bardziej, jeśli rolnik będzie miał swoją na przykład biogazownię, swoje OZE, będzie miał swój prąd.
0: No tak.
1: Więc to jakaś tu perspektywa jest. Oczywiście to jeszcze wymaga dopracowania i z pewnością tutaj te konstrukcje jeszcze będą, no, prace na pewno nimi trwały. Cena, żeby jeszcze zejść, ale taki elektryk na przykład wewnątrz gospodarstwa, w oborze.
0: Będzie sobie radził.
1: To jak najbardziej może być przydatny.
0: Wnętrze ciągnika, który ja pamiętam, to furorę robiło, jak było radio Safari zamontowane w kabinie i pewne wygłuszenia. W tej chwili to, że klimatyzacja to jest pikuś, prawda? Połączenie z satelitami, kierowanie przez satelity, to
1: dosłownie.
0: Moim zdaniem to jest takie laboratorium, współczesny ciągnik.
1: Tak. Ciągnik nawet może być takim centrum dowodzenia. Jak wchodzimy do kabiny ciągnika, to tak jakbyśmy wchodzili do centrum luksusowego samochodu. Łącznie jest nawet dobrze zrobione, obitymi fajnymi fotelami, komfortowymi, podgrzewanymi fotelami, tą super klimatyzacją. No oczywiście radio jest, bo zawsze będzie musi, ale jeszcze podłączenie ciągnika do internetu rzeczy, połączenie go z chmurą obliczeniową.
0: I to jest
1: tak.
0: Zupełnie inne rolnictwo.
1: Dosłownie. Jak to siada, nie wiem, do Maybacha, no to mamy też i takie ciągniki.
0: Mając jakiś tam areał, na przykład 100 hektarów, to sobie liczymy, ile trzeba kiedyś, ile trzeba koni, żeby to gospodarstwo, jeżeli to było 100 hektarów upraw, nie łąk, to łąki też musiały być, żeby konik miał gdzie odpocząć.
1: Tak.
0: Ale jeżeli mamy 100 hektarów do zaorania, do

0: do skoszenia. To się liczyło, prawda, że tam na każde 10 hektarów potrzeba jednego konia. Ja rzucam na rybkę, bo ja nie pamiętam takiego przelicznika. Te współczesne ciągniki kupuje się pod względem mocy. Ile ma koni, to tyle hektarów obrobi?
1: No, można by tak powiedzieć, ale tu są też inne kryteria. Po pierwsze, brak pracowników, więc powiedzmy jest rolnik, jego syn. Jeśli mają areał 100 hektarów, no to muszą mieć już duże ciągniki, bo oni sami obrabiają. Nie tylko pracują w polu, pracują wewnątrz gospodarstwa, więc duża moc, duża wydajność, a tym bardziej, że mamy teraz do czynienia z krótkimi okresami pracy. Termin agrotechniczny, pogoda. W wielu przypadkach to jest po prostu walka z czasem, więc ta moc, ten tak zwany power i ta wydajność są potrzebne, żeby to zrobić. Oprócz mocy, ta wygoda, ten komfort w ciągniku to nie jest już jakaś fanaberia i zaspokajanie jakichś tam, nie wiem, fanaberycznych zapotrzebowań rolników. To jest konieczność, bo ten komfort przekłada się na wydajność. Wydajność, krótszy czas pracy, a mamy tu krótkie na przykład okna pogodowe, że naprawdę mamy walkę z czasem.
0: Tak się zastanawiam, bo mówi pan, że tak, 2-3 ciągniki w gospodarstwie, mówimy o współczesnym gospodarstwie, te nowoczesne. Ja pamiętam, żeby do Ursusa podłączyć przyczepę, oczywiście byli tacy mistrzowie kierownicy, którzy podjeżdżał pod przyczepę i on nie potrzebował nikogo, kto mu przytrzyma zaczep tej przyczepy, no ale to byli traktorzyści, którzy po prostu urodzili się w tym ciągniku i w tym ciągniku spędzali bardzo dużo czasu, ćwiczyli i efekt był taki, że podjeżdżał, wrzucał ten
1: zaczep
0: i z przyczepą mógł ruszyć. Czy te współczesne maszyny są takie, że jednoosobowo, siedząc w ciągniku, podjeżdżam i podłączam się do przyczepy, zaczepiam agregat, pług?
1: Praktycznie tak.
0: Nie muszę.
1: Nawet mamy kamery cofania. Kamery, które obserwują obszar, więc widzimy, co się dzieje na zewnątrz ciągnika, kiedy podjeżdżamy.
0: Niech mi pan powie, czy polska wieś jest już dobrze wyposażona w sprzęt taki jak nowoczesne ciągniki?
1: My powiedział, że mamy ze 2 czy 3 tak jakby światy na wsi. Ten świat tych właśnie ciapków, bizonów, które, sędziwych bizonów, które pracują, ale mamy ten też świat też zaawansowanych technicznych ciągników i popyt na nie jest. Ja tak z ciekawości, jako ciekawostkę panu powiem, że Polska jest piątym, chyba nad jednego roku, 4 rynkiem ciągników w Europie.
0: A sami już nic nie produkujemy.
1: Sami już praktycznie chyba już nic nie produkujemy. Znaczy chyba, u nas się produkuje, ale my sami już nie.
0: To jest chyba najsmutniejsze, co może być. Wracamy do rozmowy po serwisie. You sticky

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, jest 18:30. W studiu jest Emilia Kleszczewska i kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No właśnie, godzina 18:30, wyjeżdżamy na trasy, patrzymy, czy już się zakończył ten szczyt komunikacyjny dzisiaj. No jeszcze nie. Jeżeli chodzi o województwa małopolskie albo na przykład województwo śląskie, to jeszcze obserwujemy spory ruch na wyjeździe właśnie z Katowic w kierunku Krakowa, to dokładniej za węzłem w Brzęczkowicach na wysokości punktu poboru opłat i w obu kierunkach tworzy się ten niewielki jednak mimo wszystko korek. Jeżeli chodzi o dojazd do Krakowa, to już od dłuższego czasu powtarzamy, że więcej aut ustawia się na autostradowej czwórce przed węzłem w Balicach. To oczywiście na wysokości portu lotniczego Kraków-Balice. I jeżeli chodzi o sytuację w drodze do Zakopanego, to czy coś tutaj się zmienia? No nie za bardzo. Droga krajowa numer 47, Szaflary i trasa właśnie za Nowym Targiem. Cały czas jest dość spory korek. Tutaj ustawia się dość sporo samochodów. Jeżeli chodzi o długość tych utrudnień, to korek ma 3 km na ten moment. Jeżeli chodzi o trasy w województwie łódzkim, to już odblokowała nam się S8 w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie trwały prace drogowe i tam rzeczywiście mogliście zwalniać jeszcze przez jakiś czas. A jeżeli chodzi o Warszawę, o stolicę, to sytuacja wygląda nieco lepiej na S8, gdzie cały czas jednak mimo wszystko ustawiają się kierowcy w kierunku Białego Stoku i ten korek zaczyna się na wysokości portu Bema, kończy się przed mostem generała Grota Roweckiego. Kolejny odcinek to S2 i to dokładniej odcinek przed węzłem Warszawa Południe w kierunku Siedlec. I także widzimy, że spore utrudnienia są na S17 Garwolin w kierunku Lublina. Jeżeli chodzi o prace drogowe na autostradowej jedynce, to też ważna wiadomość. W Rulewie i w miejscowości Warlubie te prace drogowe są cały czas prowadzone. To trasa, która prowadzi Was z Torunia do Gdańska czy Gdyni. A jeżeli chodzi o Pomorze, to tutaj raczej większych problemów z przejazdem nie ma, chociaż widzimy, że Gdynia-Chylonia tutaj na S7 ustawia się również więcej aut, także tworzy się korek, to w kierunku na przykład Rumi czy Wejherowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wszystkich naszych słuchaczy prosimy o to, aby podróżować z prędkością bezpieczną. Oczywiście jedziemy z włączonymi światłami mijania. Jednak jeszcze aura nie jest taka, aby korzystać tylko i wyłącznie ze świateł dziennych. No i proszę pamiętać, odpowiedni odstęp od poprzedzającego nas auta, bardzo ważna rzecz. I sprawdzamy, czy nasze pociechy z tyłu są dobrze zapięte i czy są w fotelach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Dziś ekspertem, który prowadzi nas przez parkur ciągników rolniczych, jest dr Jacek Skudlarski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Proszę pana, największy ciągnik, jaki udało się ludziom stworzyć?
1: Jak dobrze kojarzę, to 1000 koni mechanicznych.
0: I to jest John Deere? Taki na gąsienicach?
1: Nie, niekoniecznie. Nie, John Deere, nie chcę skłamać, jaka to jest największa moc, ale dochodzi do 500 koni. Te, które są powiedzmy bardziej dostępne na rynku. Ten 1000 to był jakiś tam powiedzmy ewenement.
0: Wiem, że taki ciągnik Big Boot to powstał w latach 70., prawda?
1: Tak.
0: Ale to nie są maszyny, to nie są potwory, które rolnicy wykorzystują.
1: Ale no, w tym kierunku to idzie. Duża moc, ale oparta na gąsienicach, bo lepszy uciąg, mniejsze ugniatanie gleby, ale z drugiej strony no, ta duża moc, bo mamy mało ludzi, mało operatorów, więc jeden operator załatwi robotę dawnych, powiedzmy, nie wiem, 20 operatorów.
0: Tak się zastanawiam, czy ciągnik, może to jest też jakiś taki ostatni moment na ciągniki, bo czytam, że są rolnicy, którzy zaczynają stosować uprawę bezorkową.
1: Tak, uprawa bezorkowa to jest no, nawet konieczny trend ze względu na obecne zmiany klimatyczne, ekonomię, bo upłuk, no niestety to też zużycie energii, zużycie paliwa i dodatkowe koszty, ale na tej bezorkowej nowoczesne ciągniki jak najbardziej są potrzebne.
0: Czyli trzeba pole przejechać, tak, prawda?

0: Trzeba pobrać próbki.
1: Tak jest, wykonać.
0: A potem trzeba posypać nawozem, bo tam, mimo że nie ma orki, ale ziemi trzeba dostarczyć.
1: Szereg zabiegów jest dalej takich, jakie wcześniej były stosowane. Zabieg ochrony chemicznej, zbiór, pielęgnacja mechaniczna, nawożenie.
0: Kiedyś jednemu rolnikowi zadałem pytanie, proszę pana, ile razy pan pryszcze, czy to zboże, czy ten rzepak? A odpowiedź była taka, która postawiła mi włosy na głowie. Tyle razy, ile trzeba.
1: Tak.
0: Czyli to może być nawet kilkanaście oprysków. I tak żeby jest. Nie powiedzieć, że i kilkadziesiąt.
1: No niestety uprawy z roślin, no powiedzmy, jak to kiedyś mówię, to niekiedy mówią samorośnie. Oczywiście samorośnie, ale niestety tak jak i powiedzmy dzieckiem. Dziecko samorośnie, trzeba się opiekować. Trzeba dbać i niestety choroby, szkodniki no, niszczą plon, psują jego jakość, więc, więc te opryski są potrzebne. Jak najbardziej ja jestem też zwolennikiem, żeby od tego odchodzić, redukować. I tutaj Zielony Ład narzucił, że o 50% trzeba zredukować zużycie i zagrożenie wynikające ze zużycia pestycydów. I tutaj technologie mogą być bardzo potrzebne i się pojawiły takie technologie, które pozwalają ten cel osiągnąć. Ale niestety, no, tych opysków się wykonuje, a w sadownictwie jeszcze więcej.
0: Ocie, choroba. I potem to wszystko trafia do nas, do konsumentów.
1: No niestety, ale no też rolnik jest zobowiązany do przestrzegania szeregu zasad, przestrzegania karencji, więc nie może, powiedzmy, produktu sprzedać, jeśli nie minęła karencja, powiedzmy, oprysku, czy wykonać oprysk, nie może bezpośrednio, na przykład przy zbiorem, czy tego. Także są takie wymagania i oczywiście sklepy, magazyny, w których robimy zakupy, sieci, które to sprawdzają. Także to nie jest tak, że rolnik nam dostarcza towar i my jemy to, co niesprawdzone. To jest sprawdzane.
0: Niesamowicie zmieniła się przez mechanizację rolnictwa, zmieniła się uprawa. Jest taka maszyna, która nazywa się agregat.
1: Tak.
0: Proszę nam powiedzieć... Co ten agregat robi? Bo poza tym, ja pamiętam kiedyś na studiach na egzaminie dostałem takie pytanie dotyczące polityki międzynarodowej. Co to jest polityka agregatowa? Ja powiedziałem, no jest jeden polityk agregat, drugi agregat i razem próbują doprowadzić do dobrej sytuacji.
1: Bardziej używa się pojęcia agregat maszynowy, czyli zestawienie ciągnika i maszyny. Chociaż już nawet nie ciągnika, bo to może być też robot, a pojazd autonomiczny z narzędziem bądź maszyną. Więc agregatem jest po prostu, na przykład mam agregat uprawowy, czyli jak sama nazwa mówi, do przygotowania gleby, do siewu czy sadzenia. A agregat maszynowy to jest po prostu zestawienie ciągnik, maszyna.
0: Ciągnik, maszyna i taki ta maszyna taka, która posiada najwięcej umiejętności, czyli i obrobi ziemię i jeszcze posadzi, posieje.
1: Tak, jak najbardziej ku temu też tendencja poszła, żeby za jednym przejazdem wykonywać kilka zabiegów. Stąd też te ciągniki większej mocy, bo tu większe zapotrzebowania, ale za jednym mamy przejazdem uprawę roli, nawet i w tej uprawie bezorkowej, bo to jednak też się uprawia rolę, nie tak intensywnie, bez odwracania gleby, ale zasiać od razu nawóz i zaaplikować nasiona. Czyli w jednym przejeździe mamy kilka prac wykonywanych. To też chodzi o to, żeby no, wydajność i tak jak wspomniałem, ten krótki czas do wykonania zabiegu.
0: No bo kiedyś to rolnik jechał z siewnikiem, prawda?
1: Tak.
0: Przed siewnikiem jeszcze mu pewnie jakaś tam delikatna podorywka była.
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Potem jak zasiał, to bronowanie.
1: Tak jest.
0: Po bronowaniu jeszcze jakiś nawóz.
1: Tak.
0: Czyli jest. X przejazdów. Albo przejść z koniem, a potem przejazdów z ciągnikiem.
1: Teraz po prostu, no, wykonujemy to za jednym przejazdem, ale tu już sprzętem, no, też zaawansowanym technicznie, bo te też mają sterowniki, komputery pokładowe, sterowanie elektroniczne.
0: Jak to jest z tą elektroniką, z tym kosmosem, z tymi sputnikami? One też są przez rolników wykorzystywane.
1: Tak, technologie wprowadzenie tak zwanych GPS-ów, ja przepraszam, tak slangowo użyję, bo GPS jest tylko jednym z systemów satelitarnych, dokładnie powinno się mówić, używać GNSS, czy powiedzmy technologie satelitarne, to duży krok w rolnictwie, bo umiejscowienie z dużą dokładnością, nawet 1,5 cm ciągnika czy maszyny na polu daje duże możliwości. Po pierwsze, pozwala automatycznie prowadzić ciągnik maszyny z dużą dokładnością. Z drugiej strony, to jest też zbierać dane, ale na przykład też zmiennie dawkować nasiona i nasiona, nawozy i pestycydy. Troszeczkę bym powiedział, że taki powrót do przeszłości. Jak nasi przodkowie patrzyli, a tutaj jest za słabo ten rosło, to ja tu gęściej dosypię. Mhm. Tu

rzadziej. I to samo robi w sumie ta koncepcja z technikami satelitarnymi. Dokładnie mówiąc, rolnictwo precyzyjne, czy też określane innym mianem rolnictwo 3.0. Po spojrzenie na pole, że ono nie jest jednorodną strukturą. Tu nam lepiej rośnie, tu nam gorzej rośnie z różnych przyczyn. Ale dzięki technologiom satelitarnym, dodatkowym rzeczom, możemy zidentyfikować, że tu mamy różne strefy, a później według tych stref oddzielnie aplikować nawozy, nasiona, po to, żeby zaoszczędzić. Z drugiej strony nawozy, żeby dopasować do potrzeb

0: ta maszyneria związana z kierowaniem, ciągnikiem, procesem siewu, orki z satelity, czy ona pozwala na to, że rolnik, no tyle tylko, że jest w kabinie ciągnika, ustawia całe to ustrojstwo i puszcza, daje enter i jedzie.
1: W pewnym sensie tak, ja to nazywam jazda bez trzymanki. Rolnik wciska auto czy enter, odpycha kierownicę, siedzi sobie wygodnie w fotelu. Musi jeszcze siedzieć, bo jeszcze względy bezpieczeństwa, na przykład utrata sygnału, mogą zakłócić, więc jeszcze dozoruje nad tym systemem. Ale praktycznie jego rola polega na tym, że on siedzi i obserwuje. Obserwuje, pogląda na jeden terminal monitor, na drugi terminal, patrzy, jak systemy pracują. Ale ciągnik już jedzie, czy maszyna jedzie sama. I to nawet duża maszyna. Nawet z dokładnością 1,5-3 cm.
0: I prowadzi uprawę roli.
1: Tak jest.
0: Czyli spełnia się stare hasło, że rolnik śpi, a w polu mu samo rośnie.
1: No, tak można powiedzieć, ale mówię, to nie dzieje się aż tak samo.
0: Niestety rolnik musi czuwać, musi przy tym być.
1: No, to są też oszczędności. No, rolnictwo precyzyjne daje oszczędności, a no, w obecnych sytuacjach, kryzysie w rolnictwie, bo tak to nazwę, jednak te oszczędności, szukanie oszczędności jest potrzeba. A technologie rolnikom są potrzebne. Więc jak widzimy nowoczesny ciągnik, no nie patrzmy na rolnika na zasadzie, ale mu dobrze, kupił sobie duży ciągnik, bo to też jest na kredyt. Ale to jest narzędzie, które...
0: To jest jego narzędzie pracy.
1: To jest jego narzędzie pracy.
0: Tak jak my mamy najfajniejszy telefon, prawda, najnowocześniejszy komputer, to ten rolnik ma stare i bardzo dobrze, że ma najnowocześniejszy traktor i maszyny, a nie strzecha, żuraw na środku podwórka.
1: W rzeczy samej, bo ten nowoczesny ciągnik to już nie tylko komfort, który daje wydajność, mniej rolnik się męczy, ale to też źródło informacji, bo ten ciągnik, do tego ciągnika możemy jeszcze coś podpiąć, na przykład skaner glebowy, zbierać daną glebę. Czy w ogóle o samej maszynie pracy agregatu, nadzorować pracę agregatu, tego zestawu pod kątem wydajności, zużycia paliwa, żeby później szukać oszczędności tutaj.
0: Do tego kosmosu, który pojawił się na polskiej wsi, wrócimy za pół godziny.

0: Dotarła do studia Emilia Kleszczewska i kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: S8, zjazd Sieradz-Kalisz. Kierowcy zgłaszają korek i mamy też potwierdzenie od służb. To odcinek między węzłami Sieradz Południe i Złoczew. W pobliżu Nowej Wsi w województwie łódzkim. Tam przed 18 zapalił się samochód ciężarowy. Służby zablokowały jezdnię w kierunku Wrocławia i tam cały czas jest też dość spory korek. Widzimy go. Dlatego zalecamy wybrać objazd na przykład drogą wojewódzką numer 482 lub 477 przez węzeł Złoczew. Te utrudnienia mają potrwać jeszcze do 20. A w województwie wielkopolskim między węzłami węzeł Śmigiel Północ i Śmigiel Południe na 26 kilometrze miała miejsce kolizja dwóch samochodów osobowych i ciężarówki i akurat samochody zajmują lewy pas w kierunku Wrocławia. A teraz informacja o bardzo poważnym wypadku, ponieważ są też osoby ranne i wiemy, że to aż trzy. Mowa o zdarzeniu na S7 w województwie świętokrzyskim w pobliżu Mierzawy. Tam przed 18 na trasie dochował samochód osobowy. Do Krakowa jest możliwy przejazd, ale wyłącznie lewym pasem. A teraz wiadomość z drogi krajowej numer 50 między Mińskiem Mazowieckim a Łochowem na 220 kilometrze miała miejsce kolizja dwóch osobówek. Tam akurat jest możliwy przejazd naprzemiennie jednym pasem. I jeżeli jeszcze chodzi o odcinki, gdzie już można przejechać, gdzie zakończyły się prace służb, to S6, województwo zachodniopomorskie, odcinek Osina, węzeł Nowogard Zachód. Następny odcinek to S7, węzeł Gdynia Wielki Kack do węzła Gdynia Chważno, a także już możliwy jest przejazd przez drogę krajową numer 46 na odcinku Opole-Nysa. Tam w Malerzowicach Wielkich doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych i możliwy był przejazd tylko i wyłącznie jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
4: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
5: To była reklama.

0: My do rana może nie zostaniemy, ale na pewno Państwa nie opuścimy. Spoglądam na zegar, dochodzi 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W kraju przeważa zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, jedynie na południu i na północy miejscami zachmurzenie małe. Na północy możliwy słaby deszcz, w centrum i na południu przelotnie popada deszcz, pojawią się burze, lokalnie nawet z gradem. Prognozowana suma wody, która spadnie z nieba, to od 20 do 35 mm, lokalnie nawet 55. Miejscami jednak deszcze będą intensywne, a lokalne sumy w centrum i na południowym wschodzie kraju mogą wynieść nawet 70 mm słupka wody. Temperatura maksymalna od 24 do 27 stopni, na wschodzie do 29, chłodniej na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem 21 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na południowym wschodzie, wiejący z kierunków zmiennych, na pozostałym obszarze przeważnie północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać nawet 75 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki.

0: My nie mamy za mało czasu i możemy sobie jeszcze zrobić takie pa. W studiu jest Emilia Kleszczewska z kolejnym serwisem drogowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja też chciałam dokończyć pa. No i teraz...
0: jest na to szansa.
2: Jest na to szansa, ale przejdziemy do wiadomości drogowych, bo no niestety jest cały czas dość sporo wiadomości, to głównie z tras ekspresowych, nawet po godzinie 19. Zaczniemy od S17, Kołbiel do węzła Lipówki w pobliżu miejscowości Puznówka, czyli województwo mazowieckie, 33 kilometr. Dostaliśmy wiadomość, że tam zderzyły się dwa samochody osobowe, no i nie można przejechać jednym pasem w kierunku Lublina. Od godziny 19 jest taka sytuacja i tak jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prace służb mogą potrwać do 21. S7 to odcinek Jędrzejów Południe do węzła Mierzawa, czyli województwo świętokrzyskie, 9 kilometr. O tym utrudnieniu mówiliśmy już wcześniej, ale powtarzamy informację, bo tam aż 3 osoby są ranne. Po godzinie 18 dachował samochód osobowy i ruch na jezdni w stronę Krakowa odbywa się jednym pasem, lewym, czyli można przejechać, chociaż tam naprawdę tworzy się dość spory korek. Kolejny odcinek to S5, Śmigiel Północ do węzła Śmigiel Południe, czyli województwo wielkopolskie, i tam to akurat 26 km na S5, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy. Zajęty jest lewy pas w kierunku Wrocławia i te utrudnienia mają zakończyć się za niecałą godzinę, ponieważ tak jak podają drogowcy, te prace na S5 zakończą się o godzinie 20. A my czekamy na wiadomości od Was, od Państwa. 22 513 11 11 to pierwsza możliwość, gdzie można nam wysłać wiadomość głosową, ale także dostępna jest nasza aplikacja mobilna Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piszą Państwo w aplikacji PRK, zapomniał Pan redaktor o Lamborghini. Proszę Państwa, nie zapomniałem, tylko na początku rozmowy z naszym gościem wymieniłem te ciągniki, te nazwy, które towarzyszyły nam, dzieciakom w latach 70., 80. na wsi, a potem lata 90. Faktycznie, wtedy po raz pierwszy zobaczyłem w takim komisie przydrożnym, komisie z maszynami rolniczymi przywożonymi z zachodu, zobaczyłem ciągnik Lamborghini. Ale nasz gość jeszcze jedną fajną nazwę ciągnika przytoczył, panie doktorze.
3: Może i państwo nie skojarzą, ale marka Porsche.
0: Porsche. Porsche też produkował traktory.
3: Ferrari.
0: Ferrari.
3: Renault,
0: tak. Ach, kto tego nie robił? No, będziemy rozmawiali.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. 18 minut po 19. Wracamy do rozmowy z doktorem Jackiem Skudlarskim ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pan doktor Jacek Skudlarski jest naszym przewodnikiem po współczesnej polskiej wsi, a właściwie po motoryzacji na tej polskiej wsi. Słuchacze mają pretensje, że nie wymieniłem. No nie wymieniłem. Nie wymieniłem, bo trochę inaczej zaczęliśmy tę rozmowę, ale w tej chwili Porsche już chyba nie produkuje traktorów.
1: Nie.
0: Ale Lamborghini jeszcze można spotkać.
1: Tak, jest tam ta marka, jest. Fakt, że w kooperacji z pewnym koncernem jest ona obecna. Jak najbardziej można spotkać.
0: I Renault.
1: I Renault, chociaż to już jest inna teraz barwa. To
0: ale chyba w tej chwili taką najważniejszą firmą produkującą traktory na świecie to co? John Deere?
1: Na pewno John Deere tak. Case. John Deere Case, New Holland.
0: Holland. A ten Deutz
1: też.
0: Deutz?
1: Tak. Znaczy bym powiedział, że jeśli chodzi porównać te ciągniki pod kątem wyposażenia, zaawansowania technologicznego, są bardzo podobne.
0: A proszę mi powiedzieć, czy panu nie jest żal, że w Polsce już się nie produkuje traktorów?

0: Jak najbardziej żal.
1: Żal. Ale czy my musimy wszystko produkować?
0: No. W sumie możliwe, że i nie. Ale mamy swoich też producentów, fakt, że może nie ciągników, ale maszynowniczych, z których na pewno możemy być dumni.
1: Z tego, co pamiętam z moich lekcji na SGGW i w szkole w Skierniewicach, to jesteśmy potentatem światowym, jeśli chodzi o produkcję kombajnów do zbierania czarnej porzeczki, porzeczek, malin, borówki amerykańskiej.
0: Mamy tutaj, możemy się jak najbardziej pochwalić, ale oprócz tych kombajnów mamy sprzęt uprawowy, agregaty uprawowo-siewne, sprzęt zielonkowy, którym naprawdę możemy się pochwalić. No, mamy nawet robota automatycznego do zadawania paszy, którym, i polskiej konstrukcji, którym się też możemy pochwalić.
1: Ale niech mi pan powie, gdzie wymyślane są tego typu przedsięwzięcia u nas w Polsce? Czy u państwa są takie laboratoria, są tacy naukowcy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, czy w innych akademiach rolniczych? Teraz to się uniwersytety rolnicze nazywa, tak?
0: Firmy jak najbardziej też korzystają z dorobku i współpracują z ośrodkami naukowymi. Mamy też na przykład, nie wiem, z takim, teraz mi się nasuwa taki SGGW-owski projekt maszyna do zbioru kamieni. Naszego tutaj zacnego naukowca, pana już prorektora, który no, chyba duży tu włożył wkład, żeby to właśnie ta maszyna powstała, bo do zbierania kamieni też potrzeba maszyn.
1: Są takie miejsca, takie pola w kraju, szczególnie Kaszuby, Mazury, prawda? Tam, gdzie lodowiec stał i zostawiał tą kupę nieszczęścia.
0: Mamy. No oczywiście też związanie ze sztuczną inteligencją, na przykład system wizyjny do obserwacji krów, wykrywania, kiedy krowa się cieli, to też pomysł z GGW. Więc ośrodki naukowe jak najbardziej. Oczywiście firmy też już mają swoje też pewne laboratoria, biura projektowe, konstrukcyjne, ale jak najbardziej tutaj ta kooperacja z nauką jest widoczna.
1: Czyli mimo, że udało nam się zakopać Ursusa i jego tradycje, to jednak myśl techniczna i takie nieangielskie, nie kreolskie, no nasze polskie myślenie o tym, żeby sobie ułatwić życie, funkcjonuje.
0: Tak. Na pewno, tak jak wspomniałem, mamy sprzęt, który możemy się pochwalić producentami, którzy budują markę już nie tylko w Polsce, ale za granicą. No, wysyłają nawet maszyny do Australii czy Nowej Zelandii.
1: Czy rolnicy ładują pieniądze w te nowoczesne sprzęty?
0: Tak.
1: Bo ta wieś, którą ja pamiętam, to tam fajną instytucją na wsi był kiedyś agronom. Mhm. I agronom szedł z kagankiem oświaty, podpowiadał, popatrzył, podpowiedział, zachęcił albo do nowej uprawy, albo do nowej rośliny, albo do nowego rodzaju nawozu sztucznego, albo do tej nowinki.
0: Rola agronoma nabiera znaczenie, bo w dobie, kiedy teraz mamy... No, rolnicy mają przede wszystkim problem z opłacalnością produkcji. Wysokie ceny środków do produkcji, nawozów, pestycydów, paliwa, niskie ceny z płodów rolnych, spadek cen mleka, z wieprzowiny, wołowiny, zbóż, zakłócenie opłacalności produkcji, więc muszą poszukiwać oszczędności, żeby chociaż zredukować koszty, żeby sobie jakiś ten zysk wygenerować. Sami tu rolnik no też musi być wielozadaniowcem i potrzebuje wsparcia. I tutaj już taki agronom, doradca jak najbardziej nabiera znaczenia.
1: Znaczy ja zawsze byłem pełen podziwu dla chłopaków. Ja z miasta, który przyjeżdżałem na wakacje na wieś, byłem pełen podziwu dla moich rówieśników, którzy potrafili wszystko. I rozebrać komarka, WFM-kę, ale i pomóc starszemu bratu czy ojcu przy naprawie. Kiedyś młockarni, snopowiązałki, potem kombajnu, traktora. My, mieszczuchy, takich rzeczy nie potrafiliśmy. No bo gdzie to? Gdzie było majstrować, prawda? I myślę, że to do tej pory na wsi jest.
0: No, wieś dalej jest taką szkołą życia. Aczkolwiek już nowoczesny rolnik to już nie tylko agronom, nie tylko człowiek, który musi mieć wiedzę o uprawie czy hodowli, ale ekonomista, biznesmen.
1: No też, czyli co, mąż zasuwa na tych super ciągnikach, a żona siedzi w księgach
0: tak, i rachunkach. Bywa. Dosłownie. A biurokracji jest dużo, więc na pewno ktoś musi się tym zająć.
1: No tak, tej
0: chociaż mimo cyfryzacji.
1: Tej biurokracji przybyło wraz z naszym połączeniem się, przyłączeniem do Unii Europejskiej i w momencie, kiedy rolnicy zaczęli korzystać z różnych przywilej, nie wiem, czy to można

0: określić przywilejami, z dobrodziejstw Unii Europejskiej.
1: Tak, dosłownie.
0: No i polityki.
1: Też, tak, z pieniędzmi poszła też pewna określona biurokracja.
0: Czy powinniśmy się bać ogromu obszarów uprawnych, jakie są na Ukrainie?
1: Śmiem twierdzić, że jest to silny konkurent. Oczywiście Ukraina to nie tylko agroholdingi, to są też i małe gospodarstwa, nawet takie małe przydomowe gospodarstwa, które są znaczącym producentem żywności, ale na ile ja obserwuję, moim zdaniem jest to silny konkurent.
0: Ale z tego, co ja wiem, to większość ziemi, która tam jest zdatna do produkcji, a to jest super czarnoziem, prawda, ukraiński, to jest to ziemia, której właścicielami są Kanadyjczycy, Amerykanie, Francuzi, świat zachodu.
1: No.
0: I oni będą te swoje produkty sprzedawali gdzie? U nas? Nie, moim zdaniem na całym świecie.
1: Znaczy, trudno mi to prorokować. No, ja przede wszystkim życzę Ukraińcom, żeby nie stracili Odessy. Bo to był główny port, w którym szedł towar statkami i odpływał dalej, więc tak. Ale no, są inne produkty, owoce, warzywa, które już niekoniecznie muszą statkami płynąć, mogą trafić do nas. No, z pewnością to silny konkurent, do którego się trzeba przygotować. No, blokada granicy pewno niewiele da, bo wcześniej czy później ona będzie musiała być odblokowana. Polityka, ekonomia zrobi swoje, a ten rolnik będzie musiał się przygotować.
0: A producenci z Ameryki Południowej? Bać się ich?
1: Z pewno, znaczy powiem tak, każdej konkurencji bym się bał, z każdą konkurencją bym się liczył.
0: Ale każda konkurencja ma swoje ogromne plusy.
1: Tak, i do każdej konkurencji starał się przygotować. Trzeba na pewno obserwować, co robi konkurencja, jak robi i szukać też sposobów. No przede wszystkim w rolnictwie to szukanie oszczędności.
0: Myślę, że za kilka minut po kolejnym serwisie porozmawiamy o tym, jak szukać tych oszczędności w nowoczesnej, zmechanizowanej polskiej wsi.

0: Polskie Radio Kierowców, jest 11:30. W studiu jest z nami Emilia Kleszczewska. Przygotowana cała sterta materiałów dotyczących tego, co dzieje się na naszych drogach. A dzieje się dobrze?
1: Czy dzieje się dobrze? No, w wielu przypadkach dzieje się dobrze, chociaż są dosyć duże blokady dróg, zwłaszcza S8, i od tego chyba zaczniemy.
0: Ale to są takie korki. To nie, że rolnicy swoją maszynerią wyjechali, tak?
1: No nie, tam akurat pożar samochodu ciężarowego, więc nie. Ale jeżeli chodzi o godzinę 19:30, czy dzieje się dużo jak na tą porę, to wydaje mi się, że raczej tak. Jest dość sporo utrudnień, ale już na niektórych trasach możemy jechać spokojnie, ale o szczegółach już za chwilę.
0: Proszę w takim razie o szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No akurat nigdzie rolnicy nie wyjeżdżają, to jest pierwsza informacja, a druga jest taka, że na S8 na odcinku węzeł Sierac Południe do węzła Złoczew w pobliżu Nowej Wsi w województwie łódzkim na 156 kilometrze palił się samochód ciężarowy, no i mamy zablokowaną jezdnię w kierunku Wrocławia. Na czas trwania całej akcji zablokowany jest węzeł Sierac Południe, czyli mamy wyznaczony objazd przez drogę wojewódzką numer 482 i drogę wojewódzką numer 477 w kierunku węzła Złoczew. No i widzimy to też na mapach, że rzeczywiście od samego Sieradza do miejscowości Złoczew jest ta blokada drogi i do Wrocławia nie można przejechać. Tworzy się tam niewielki korek na S8, ma on mniej więcej 2 kilometry. To pierwszy odcinek, o którym mówimy właśnie w tym serwisie drogowym. Natomiast jeżeli chodzi o województwo małopolskie, a także o województwo śląskie, to tutaj mamy częściowo dobre informacje, bo już nie widzimy utrudnień na autostradowej czwórce za węzłem w Brzęczkowicach, gdzie dość sporo samochodów ustawiało się na wysokości punktu poboru opłat. No właśnie w Brzęczkowicach. A co możemy powiedzieć o Krakowie? Już zdecydowanie lepszy przejazd jest przez węzeł w Balicach. To oczywiście, jeżeli chcecie wjechać do centrum Krakowa, a jeżeli chodzi o Zakopiankę, to tam już raczej nie korki, a raczej spowolnienia na was czekają w obu kierunkach. No i jeszcze Warszawa. Zdecydowanie lepsza sytuacja na pewno jest na S8, gdzie od no tak naprawdę godziny, a nawet 2 godzin mówiliśmy, że dość spory korek ustawia się w kierunku Białegostoku. Teraz już tych utrudnień nie ma praktycznie. Natomiast między Radzyminem a Wolą Rasztowską na S8 cały czas jest dość ciasno, to w kierunku Warszawy, a jeżeli z Warszawy wyjeżdżacie, to S17 utrudniony będzie dojazd do Garwolina, ponieważ tam tworzą się utrudnienia. Też nasi kierowcy zgłaszają, że jest tam jakieś zdarzenie drogowe. Za samym Garwolinem S17 też się delikatnie korkuje, to w kierunku Lublina. Czekamy na wasze wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie wiem, czy zwrócili państwo uwagę na to, że w tym sezonie, kiedy kończy się wiosna, zaczyna lato, kiedy jest więcej korków na szybkich trasach, jest również więcej pożarów aut. Dlatego warto mieć ze sobą przynajmniej jedną sprawną gaśnicę, która, no, było nie było, jest w naszych pojazdach elementem obowiązkowym.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Wracamy do rozmowy z doktorem Jackiem Skudlarskim ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Rozmawiamy o umaszynowieniu, sprzętowieniu polskiej wsi. Szerokiej publiczności ten sprzęt na wsi może jawić się jako super fajny, super nowoczesny, super taki wypasiony, bo rolnicy od czasu do czasu lubią sobie wyjechać na drogi z flagami, ale sprzęt, który prezentują, to jest zacny sprzęt. Czy tak naprawdę wygląda polska wieś?
1: Znaczy, no, są różne obszary wsi. Mamy wieś, która dysponuje sprzęt, gospodarstwa, które dysponują

0: starym sprzętem, który jeszcze na szczęście pracuje. Mamy też gospodarstwa, które właśnie inwestują w nowoczesny sprzęt. No niektóre może przeinwestują, no różnie to bywa.
1: Czy na wsi jak się przeinwestuje, czyli przeinwestowanie to jest złe zainwestowanie pieniędzy, tak, prawda? Może upaść gospodarstwo?
0: Tak, jak najbardziej.
1: Może upaść.
0: No niestety z później pieniędzy się okazuje, że kupiliśmy nowy sprzęt, a później okazuje się, że nie starcza nam na eksploatację tego sprzętu. Aha. Więc ten zakup musi być naprawdę przemyślany, ale...
1: Kiedyś była taka popularna idea spółdzielczości na wsi. Z pokółkach rolniczych chyba już nic nie zostało.
0: Gdzieś tam może jakieś tego, ale
1: niektóre
0: to raczej nie.
1: Wsie mają swój sprzęt taki, nasz wiejski. W naszej wsi mamy słoneczko, mamy pług, mamy co tam jeszcze mogą mieć? Bronę.
0: Siewnik, tak. Dosłownie.
1: I to jest taka ostatnia chyba ostoja tej spółdzielczości, ruchu spółdzielczego.
0: Znaczy, tak. Ale z drugiej strony pojawiła się tendencja na przykład wynajmu maszyn czy usług. Rynek usług zaczyna się rozwijać, rynek wynajmu ciągników się rozwija. To już nie kwestia, że muszę kupić drogi sprzęt, ale mogę go wynająć.
1: I teraz trzeba policzyć, co mi się bardziej opłaca. Tak, czy kredyt oczywiście w banku i super sprzęt, czy wynajęcie super sprzętu. Zawsze będzie. Znaczy u nas nigdy nie ma, to co jest wynajmowane jest bardzo, bardzo, bardzo drogie.
0: No niestety, ale niekiedy w niektórych przypadkach ten wynajem, bo w sumie wynajem jakiegoś sprzętu, który jest tam potrzebny na 2 tygodnie, to pytanie, czy jest sens kupić ten ciągnik na cały rok.
1: No ale ten na wsi, ten w gospodarstwie ten ciągnik się przydaje. Natomiast czy z kombajnem to już jest gorzej, prawda? No bo kombajn jest nam potrzebny na ile? Na
0: miesiąc,
1: kilka dni? Dwa tygodnie?
0: No,
1: miesiąc, dwa?
0: Na miesiąc, bo powiedzmy to, mamy różne rośliny, jeszcze kukurydza na ziarno.
1: To dlatego,
0: więc,
1: który pracuje na tym kombajnie, ale jeżeli wpada kombajn na nasze pole, to w ciągu dwóch, trzech dni może, jeżeli to jest ogromne gospodarstwo, załatwi sprawę. Czy na 2-3 dni trzeba kupować kombajn?
0: Może nie ma potrzeby, ale możemy też tym kombajnem świadczyć usługi, czyli w te 2-3 dni skoszyć u siebie, a później już polecieć dalej.
1: Czyli taki rolnik, który myśli w ten sposób, no tak, ale to musi być rolnik.
0: Oczywiście ten zakup musi być naprawdę przemyślany, sprzęt dobrany. Jeśli ten zakup jest przemyślany, zda efekt.
1: Kombajn, który dziś produkuje, czy John Deere, czy Klas, to jest zupełnie coś innego niż ten Bizon, czy Wistula. Ja na Wistuli jeździłem. Bizonem już nie jeździłem, ale Wistulą jeszcze bez hydrał. Och, pamiętam.
0: Ja wspominam te czasy, kiedy jako młody chłopiec, bo obok był SKR, znaczy miał pole SKR i jak przyjeżdżały kombajny, no to już mama wiedziała, że ja będę siedział w kombajnie przy kombajniście w tym kurzu, ale to była atrakcja. Konstrukcyjnie bym powiedział, że dalej pozostało to samo, bo jakby konstrukcyjnie niewiele zmieniono, ale unowocześniono. Obecny kombajn, no to też już maszyny z elektroniką, automatyką, ale też nawet i sztuczną inteligencją. Czyli już systemami wizyjnymi, które na przykład oceniają jakość ziarna, ilość uszkodzonych ziaren i na przykład w trybie automatycznym mogą dopasować parametry pracy kombajny. To już
1: czyli
0: jest,
1: podniesie header, jak tak, tam kamienie
0: zmieni,
1: są na pole.
0: Tak, dosłownie. Tak. Zmieni parametry pracy czy zespołu czyszczącego, zmieni obroty bębna mucącego, dopasuje parametry. Także już tutaj rolnik staje się takim operatorem niekoniecznie w pełni decyzyjnym.
1: Bo już ta sztuczna inteligencja może...
0: sztuczna inteligencja, czy algorytmy go po prostu tutaj wyręczają.
1: Praca kiedyś przy żniwach to była praca w potwornym kurzu. W tej chwili te współczesne kombajny potrafią oddzielić kombajnistę od tego kurzu?
0: Tak, kurz zostaje, ale kombajnista siedzi już naprawdę w komfortowej, klimatyzowanej kabinie, gdzie ten kurz się nie dostaje. Ma już zamiast, przepraszam za wyrażenie, wajch, ma już przyciski, guziki.
1: Joysticki, ekrany.
0: Dosłownie, ma ekrany. Dokonuje pewnych ustawień na ekranach, maszyna pracuje.
1: A proszę mi powiedzieć, bo my tak sobie rozmawiamy o tej nowoczesności, ale jeżeli, czy to tak wygląda, że rolnik ma w domu komputer, komputer ma w ciągniku, komputer ma przy tej maszynie agregacie, komputer ma przy kombajnie, komputer ma jeszcze przy...
0: Smartfon jest narzędziem rolnika.
1: I teraz tak, czy to wszystko może razem grać?
0: Jak najbardziej.
1: że wraca do domu, ciągnik jest już w garażu, przyczepy, powiedzmy,

0: powiedzmy, stoją w kolejce do, ze zbożem do oddania.
1: On przegląda sobie raport dnia, dosłownie. Kombajn, jak i ciągnik, czy jakąś maszynę można podłączyć do tak zwanej chmury i z poziomu smartfona obserwować.
0: Panie doktorze, na koniec naszego spotkania, dzisiejszego, bo wierzę, że po tych 2 godzinach, które przegadaliśmy, zgodzi się pan jeszcze nas odwiedzić.

0: problemem wielu pól jest kamień. Kamień, który rok w rok ziemia wyrzuca na powierzchnię. Mój dziadek kazał swoim dzieciakom zbierać kamienie i dzieciaki zbierały.
1: No, ale też gdzieś tam się ręcznie zbiera, ale już mamy sprzęt do zbioru kamieni. Nawet właśnie ten pomysł z GGW i taka maszyna w biało-czerwonych barwach, która no, zbiera kamienie.
0: Ja widziałem nawet, że są takie usługi, zbieranie kamienia specjalnymi maszynami.
1: Tak, tak, tak. Ta maszyna, co wiem, też pracuje w jednej firmie usługowej i zbiera kamienie.
0: Czy to trzeba robić rok w rok?
1: No może niekoniecznie, ale...
0: Ale w tych trudnych terenach,
1: tak.
0: Czyli tam, gdzie stał lodowiec i gdzie tego kamienia tak, zostawił tak, i który co rusz się pojawia z ziemi.
1: A jednak się pojawia, trzeba go zebrać, bo on...
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję za interesującą rozmowę. Dziękuję, że był pan naszym przewodnikiem po motoryzacji na wsi.
1: Ja również dziękuję.
0: Doktor Jacek Skudlarski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, opowiadał nam o tym, jak wyglądają i ile mają mocy nowoczesne maszyny na polskiej, europejskiej, światowej.
1: Warto się przyjrzeć temu sprzętowi.
0: Warto, bo to ciekawe, to naprawdę ciekawe maszyny, czyli najbliższe targi rolne, warto wpaść i obejrzeć.
1: Najbliższe targi rolne to Agro Show pod niedaleko Poznania, ale są też dożynki.
0: I tam też producenci
1: tam też
0: prezentują.
1: Mogą się pojawić tego. Warto sobie nawet zajrzeć, odwiedzić koło gospodyń, popróbować produktów lokalnych, a przy okazji wejść do ciągnika, zobaczyć, jak on wygląda.
0: Posłuchać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Jacek Skudlarski, SGGW Warszawa.

0: uradowana, rozpromieniona, wręcz tak jakby wysiadała z ciągnika i wsiadała do studia Emilia Kleszczewska.
1: No bo taka to była fajna rozmowa. Po prostu przyjemnie się jej
0: słuchało. A mnie się wydawało, że ten klimat wsi, klimat maszyn, żniwa, sianokosy.
1: Ale niech pan przyzna, że ten temat wsi naprawdę tak potrafi pobudzić takie pozytywne w ogóle
0: ale
1: w nas emocje, prawda?
0: Bo my udajemy nie wiadomo kogo, ale wszyscy z wsi się wywodzimy.
1: No właśnie. Chociaż jesteśmy teraz w mieście.
0: Tak jest. Emilia Kleszczewska i kolejny serwis drogowy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Między Orzyszem i Ełkiem na drodze krajowej nr 16 doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Droga jest całkowicie zablokowana od 19 i mimo wszystko na razie nie widać, aby tutaj tworzył się większy korek. To droga krajowa nr 16, przypomnę raz jeszcze. Po godzinie 19 otrzymaliśmy również informacje z trasy ekspresowej S17 węzeł Kołbiel do węzła Lipówki. W pobliżu miejscowości Puznówka, tam również doszło do kolizji dwóch osobówek i akurat tam zablokowany jest pas w drodze do Szczecina, a utrudnienia mają potrwać jeszcze przez najbliższą godzinę. Kolejna trasa ekspresowa to S7 między węzłami Jędrzejów Południe i między węzłem Mierzawa w województwie świętokrzyskim, a tam dachował samochód osobowy. Służby drogowe i ratunkowe miały zakończyć pracę do 20, jednak te prace wydłużą się prawdopodobnie. Przypominamy, tam 3 osoby zostały ranne w wypadku samochodowym. S5 węzeł Śmigiel Północ do węzła Śmigiel Południe, tam także jeszcze trwają prace służb na 26 kilometrze po kolizji także dwóch samochodów osobowych, ale jeszcze w tej kolizji niestety poza samochodami osobowymi pojawił się samochód ciężarowy, no i zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. A jeżeli chodzi o najnowszą informację od służb, to S7 tutaj jeszcze nam się jawi na mapach. Jędrzejów Kraków, 11 kilometr, pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne, no i zablokowany jest prawy pas w kierunku Krakowa, natomiast można przejechać lewym. Te utrudnienia potrwają do godziny 21.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem meldunek pogodowy z Gryfina. Stopni 24, zachmurzenie duże, słońca brak, wiatr słaby, widoczność dobra. Wy towarzyszycie mi przy szlifowaniu barierek na balkonie, a Mańkowi przy kopaniu ziemi. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności oraz miłego wieczoru. Antek z Gryfina. Państwo od razu wyczuli, że korzystam z naszej aplikacji i połączenia aplikacyjnego z naszymi motoryzacyjnymi przyjaciółmi.

0: Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W kraju przeważa zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a wieczorem na północy kraju miejscami będzie zachmurzenie małe. Na północy możliwy słaby deszcz, w centrum i na południu przelotnie popada deszcz, pojawią się burze, lokalnie także z gradem. W nocy na północy Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przelotne deszcze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. W centrum i na południu popada przelotny deszcz. W drugiej połowie nocy słabnący i na przeważającym obszarze zanikający. Początkowo także burze i grad. Prognozowana suma wody, która spadnie z nieba, to od 10 do 20 mm. Lokalnie na południu i południowym wschodzie do 30-50 mm. Na południu i północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna przeważnie od 10-12 stopni na północy do 17 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, na ogół północny i północno-wschodni w czasie burz. Porywy mogą osiągać prędkość 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, jest 10 minut po 20. W studiu smutna, zestresowana.
1: Bez przesady, podekscytowana może.
0: Dobra, podekscytowana Emilia Kleszczewska. Pani Emilio, pomożemy. Będziemy z panią w każdej trudnej chwili, czy to na drodze, czy na korytarzu, czy na schodach, czy pod gabinetem. Będziemy z panią. Proszę się nie denerwować, proszę się nie ekscytować. Proszę jutro wykonać porządnie swoją robotę. A teraz tym bardziej wykonujemy porządnie swoją robotę, czyli kolejny serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A kto wie, o co chodzi, ten wie, o co chodzi. Także, panie Mariuszu, to między nami, ale tak, przechodzimy teraz do wiadomości drogowych. Akurat na mapach cały czas jest dość spory ruch, zwłaszcza w okolicach Warszawy. Jeżeli na przykład jedziecie do Lublina przez Otwock i przez Garwolin, to tutaj na S17 ustawia nam się korek na wysokości miejscowości Puznówka. Tam też jest zdarzenie drogowe. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek i dojazd do Warszawy, to akurat ekspresowa ósemka na wysokości Woli Rasztowskiej cały czas jest dość spory ruch. Tam trwają prace drogowe, no i też mamy kolejne zdarzenie drogowe. To nie wszystko. Jeżeli chodzi już o samą Warszawę, no to trasa S8. 20 minut temu mówiłam, że ruch jest zdecydowanie lepszy na ekspresówce w kierunku Białegostoku. No i te dobre informacje się akurat tam już skończyły. Widzimy, że na miejscu jest kolejne zdarzenie, kolejna kolizja. Także czekamy na wiadomości od służb albo od państwa. 22 513 11 11. Tutaj można je wysyłać. I to dalej nie wszystko, ponieważ trasa ekspresowa S2 również się korkuje na wysokości Ursynowa. To kierunek Siedlce. A już schodząc troszeczkę z tej Warszawy i zaglądając na inne trasy, no to na pewno cały czas powtarzamy wiadomość z odcinka S8, który prowadzi was z Łodzi do Wrocławia. Tam mamy częściową blokadę od miejscowości Kłodzko do miejscowości Złoczew i też tworzy się tam dość spory korek. Służby cały czas są na miejscu. A jeżeli chodzi o wiadomości od służb, to jeszcze województwo świętokrzyskie, odcinek Jędrzejów-Kraków w miejscowości Klemencice. Tam na 11 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne i zablokowany jest prawy pas w kierunku Krakowa od godziny 19.30.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: My sobie z panią Emilią tak rozmawiamy o tym, co to będzie jutro. Jutro będzie wielki, ważny dzień dla naszej pani Emilii, dlatego prośba do państwa, a ja nie powiem, o co chodzi.
1: Ale można w sumie.
0: Nie powiem, o co chodzi. Chodzi o to, abyśmy byli jutro z panią Emilią. Ale z panią Eweliną też jutro będziemy, bo pani Ewelina też ma jutro bardzo ważny dzień.
1: A pan ma jutro ważny dzień?
0: Też mam bardzo ważny dzień. Skoro panie mają ważny dzień, to ja mam super ważny dzień. Wszyscy jutro mamy ważne dni, drodzy państwo.
1: Ważne, aby każdy dzień był dobry.
0: Starajmy się, aby to były ważne, ale nade wszystko bezpieczne dni.

0: Słuchają Państwo Perka Polskiego Radia Kierowców. Nasz kolejny gość, Rafał Autoholik Michalczak, instruktor jazdy motocyklem. Dzień dobry, panie Rafale.
1: Dzień dobry, witam pana i państwa bardzo serdecznie.
0: Z tym Rafałem Autoholikiem to jest pana pseudonim w sieci, prawda?
1: Tak, dokładnie. Ja prowadzę też szkołę pod taką nazwą Autoholik, natomiast faktycznie trzeba się przyznać, jestem uzależniony od czego innego niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Jestem uzależniony od motoryzacji, dlatego tak prześmiewczo śmiałem się nazywać.
0: Panie Rafale, uzależnienie większe jest przy wielośladzie czy przy jednośladzie?
1: O, kiedyś było to uzależnienie takie ogólnie od motoryzacji. Kocham po prostu samochody, ale motocykle też. Tak naprawdę w momencie, kiedy jest sezon, to korzystam z każdego dnia, kiedy można jeździć motocyklem. Natomiast oczywiście jak tego sezonu, jak to się mówi, u nas nie ma, no to wtedy wiadomo, że przesiadam się na samochód. Natomiast codziennie podróżuję, nawet dzisiaj rozmawiając z państwem, jestem właśnie w podróży.
0: Ale rozumiem, że pan prowadzi, czy prowadzi ktoś z przyjaciół?
1: Jadę akurat motocyklem, natomiast pozwolę sobie zaraz się zatrzymać, żeby móc z państwem bezpiecznie rozmawiać.
0: Okej, jakość połączenia jest jak na motocykl fenomenalna. Ja przyznam się, że...
1: Specjalnie się przygotowałem.
0: Brawo, brawo pan. Panie Rafale, jak to jest, że na tych naszych drogach my, kierowcy jednośladów, jesteśmy takimi, czy to na światłach, czy podczas ruszania ze świateł, czy na prostej, ja muszę być pierwszy, jakbyśmy się gdzieś ścigali. A przecież to chodzi o to, żeby bezpiecznie dojechać, nie? To nie jest gra w zabijanego i kto się uratuje, ten wygra.
1: Każdy człowiek tak naprawdę ma coś takiego w sobie, że w jakikolwiek inny sposób czerpie przyjemność z tej motoryzacji. I oczywiście są tacy, którzy mają wpisany kod na nieśmiertelność i najczęściej my ich widzimy jako właśnie tych, no niestety mówi się, dawców organów. Natomiast wiem, że też jest mnóstwo takich motocyklistów, którzy czerpią przyjemność z samego jeżdżenia. Wcale ich nie kręci prędkość, tylko po prostu te połykane kilometry. Natomiast fakt jest taki, że każdego z nas w pewnym momencie z jakiegoś życia podejrzewam, że gdzieś kręci jakaś forma adrenaliny, trochę spuszczenia tego ciśnienia. No i oczywiście, jeżeli państwo jesteście świadomi i wiecie, że coś takiego macie, no to ja odsyłam tak naprawdę do takich miejsc, gdzie w bezpieczny sposób można sobie na przykład, nie wiem, track day wykupić, gdzie można naprawdę mocno pojeździć, spuścić tą adrenalinę, a przy okazji naprawdę ekstremalnie poużywać tych motocykli, samochodów i wszelkiego rodzaju pojazdów.
0: Czyli zaprasza pan do takich instruktorów jak pan, którzy wyciągną grupę szalonych ludzi na tor wyścigowy i na tym torze dacie im wy, instruktorzy, w kość, tak?
1: Ale oczywiście najpierw zacząłbym tak naprawdę od takiego szkolenia. Czy to jest samochodowe, czy to jest szkolenie motocyklowe. Wiadomo, że przy samochodach, no to oczywiście płyty poślizgowe i tak dalej, ale przy motocyklach, no to ten taki no, symboliczny już slalom, nauka tak naprawdę skutecznego hamowania, bo niestety większość motocyklistów tutaj nawet bym powiedział, że ma problem, bo zaliczyć zadanie, które jest zadaniem egzaminacyjnym, a tak naprawdę w sytuacji kryzysowej wykorzystać ten układ hamulcowy, układ ABS, który mamy w motocyklu, to jest naprawdę nie lada wyzwanie, ale jeżeli to zrobimy raz, drugi, trzeci, nauczymy się jak na tym motocykle zachowywać się w zakręcie, to będzie bezpiecznym elementem takim na co dzień, czyli dzięki temu będziemy mogli bezpiecznie jeździć na co dzień. Natomiast dopiero w momencie, kiedy tego komuś brakuje, jeszcze chce jakby korzystać z tej większej wiedzy i większych umiejętności, to wtedy jak najbardziej zachęcam do natory i tam bardzo często jest podział na różnego rodzaju grupy, szybsze, wolniejsze, amatorów, no i tam jak najbardziej dopasować się do tej grupy i sobie swobodnie pojeździć.
0: Powiem panu, że ja mam takie dwa patenty. Ja nie jestem instruktorem. Ja jestem szarym jeźdźcem, który

0: uwielbia motocyklizm, ale niestety coraz rzadziej wsiadam na motocykl. Z jednej strony coraz bardziej się boję, coraz bardziej zaczynam się bać tego, co się dzieje wokół mnie. Pamiętam, jak jeden z takich moich może nie wzorów motoryzacyjnych, ale jeden z posłów, on był i posłem, i aktorem, i policjantem, i był tak takim żołnierzem, policjantem, który był antyterrorystą. I on powiedział, że przestał jeździć, bo już ma dość strachu i dość narażania się na to, co ruch drogowy może mu przynieść. I to też tak mną targa i coraz mniej dni w roku spędzam na motocyklu, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dla mnie taką weryfikacją wstępną jest, jak się pytam takiego delikwenta, z którym akurat przyjdzie mi porozmawiać o jeździe na motocyklu, a wiesz co zrobić, jak jest piasek na zakręcie wysypany? To jest jedna rzecz, a druga rzecz, jak widzę, jak próbuje motocykl postawić na stópki. I wtedy wiem wszystko. Wiem prawie wszystko o możliwościach tego kierowcy. Ale pan powiedział o tym, że zanim zaczniecie z tymi adeptami szaleństwa pracować na torze, to jest spotkanie, rozmowa, jakiś wykład. Mnie się wydaje, że tacy ludzie powinni zacząć od spotkania z psychologiem.
1: No ale kto ich tam wyśle? To jest pierwsza sprawa, tak? Każdy z nas jakby do momentu, kiedy się nie spotka z tym lekarzem, uważa, że jest normalny, prawda? No bo nie ma jakichś zaburzeń, na co dzień normalnie działa. Natomiast no, umówmy się, że robiąc prawo jazdy, już jakiekolwiek, narażamy się w pewien sposób na jakieś ryzyko, jakąś sytuację, która może nas zaskoczyć w życiu.
0: Panie Rafale, przepraszam najmocniej. Dokończymy rozmowę o tym ryzyku i pozbawianiu się tego zbędnego ryzyka po naszym serwisie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Minęło 12:30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy wiadomość z województwa łódzkiego z S8. To odcinek węzeł Rawa Mazowiecka Południe, Rawa Mazowiecka Północ, 385 km. Samochód osobowy najechał na bariery, zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Te utrudnienia zakończą się przed 22. Dobra wiadomość jest z drogi krajowej nr 16. Odcinek Orzysz-Ełk w miejscowości Strzelniki na 271 km można już przejechać, a przypominamy, tam droga była całkowicie zablokowana od godziny 19, a przypomnijmy, właśnie po 19 zderzyły się tam dwa samochody osobowe i była wprowadzona blokada. Jeżeli chodzi o S7, to tam na miejscu cały czas działają służby. Jędrzejów, Kraków, ten odcinek w pobliżu miejscowości Klemencice w województwie świętokrzyskim na 11 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne, no i zablokowany jest cały czas prawy pas w kierunku Krakowa, ale można przejechać cały czas lewym. Też nie widzimy, żeby tam tworzyły się większe korki. S17, Kołbiel do węzła Lipówki w Puznówce w województwie mazowieckim na 33 kilometrze. Mieliśmy kolizję dwóch samochodów osobowych i tam już służby też dosyć długo pracują, bo od 19. Jeżeli chodzi o blokadę, to nie ma możliwości przejazdu w kierunku Lublina. A patrząc na mapy, gdzie mamy największe utrudnienia z przejazdem, no cały czas są to trasy w Warszawie i pod Warszawą, czyli S17 przed Garwolinem, a w drodze do Lublina. Taka sama sytuacja jest na S8 za Wyszkowem w kierunku Warszawy oraz dosyć gęsto na trasie jest na wysokości Ursynowa. To jest S2 w kierunku Siedlec. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jasowa, jak mnie słychać, pisze jeden z naszych słuchaczy w aplikacji. Miałem tę przyjemność, dzięki gościnności rodziny mojego przyjaciela, przeżyć czas żniw jakieś 3 dekady temu. Poznać ten klimat, niezapomniany czas. Tak jak powiedziano w studiu, mamy to w genach. Dawid. Tak, panie Dawidzie. Dziewulski wysłano z aplikacji. Dziękuję za podpowiedź. Tak, przyznaję się, zapomniałem nazwiska pana posła Dziewulskiego. O, i kilka informacji od państwa sugerujących, czym jutro zajmie się nasza pani Emilia. Proszę trzymać kciuki, to już i myśleć o Emilii, ciepło, to już będzie dużo.
2: Ale jaka zagadkowa sprawa to się teraz zrobiła, nie powiemy. Trzeba poczekać do soboty.
0: Nie powiemy. W niedzielę mnie wysypał Kuba, perfidnie informując naszych słuchaczy, jakie miałem święto i jakie zdarzenie miałem ja w niedzielę, co było wbrew mojej woli, ale jakoś to przeżyłem dzięki państwa sympatycznemu odzewowi.

0: Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Rafał, autoholik Michalczak, instruktor, właściciel szkoły nauki jazdy, fan motoryzacji. Panie Rafale, kontynuujemy naszą rozmowę. Jak nie dać się zwariować? Jak uciec od tej presji, którą inni motocykliści wywierają na nas, aby do oporu, jak najgłośniej, jak najszybciej i nie daj Boże jeszcze na jednym kole?
1: No mi się wydaje, że trzeba mieć ten własny rozum, prawda? I za wszelką cenę starać się mieć tą chęć dojechania do miejsca docelowego. Pamiętajmy, że to najgorzej, jeżeli jedziemy na przykład z kilkoma przyjaciółmi, znajomymi, którzy podzielają naszą pasję i niestety jeden zaczyna się, nazwijmy to, popisywać, drugi chce mu dorównać. Natomiast ja bym chciał, żeby każdy z Państwa miał na tyle dużo odwagi moralnej i tego takiego podejścia, żeby powiedzieć, no nie jest to dobre miejsce do tego, żeby w ten sposób pokazywać swoją, nie mogę tego nazwać nawet wyższość motoryzacyjną, ale swoją, no, potą nie chciałbym tego nazwać, no, żeby kogoś nie obrazić, prawda? Ale może faktycznie trzeba takich słów użyć.
0: Wiadomo, jeżeli jedzie ojciec z synem, to wiadomo, że ten ojciec tego syna swoim...
1: Utemperuje go.
0: Tak, utemperuje go jednym wskazaniem. Natomiast jeżeli to jest grupa kumpli, no to już trochę trudniej.
1: Tak, natomiast jakby pamiętajmy, jeżdżąc w grupach, ja zresztą nie raz i nie dwa razy uczestniczyłem, zresztą organizuję też takie wyjazdy, natomiast bardzo ważne jest to, żeby jechać takim tempem, na jakie czujemy się komfortowo, bezpiecznie, jakie dajemy radę. Niestety czasami tak jest, że jedna osoba, nazwijmy to, narzuca tempo i później ktoś ma jakby problem z tym, że o kurczę, ja nie dam rady, to za wszelką cenę będę jechał na tyle, ile potrafię, żeby tam go dogonić, a co gorsza, że

0: żeby go jeszcze przegonić. I wtedy niestety zdarzają się najgorsze scenariusze.
1: A czy nie powinno być tak, przepraszam, że wchodzę panu słowo, czy nie powinno być tak, że to grupa powinna jechać tempem tego, który jedzie najwolniej?
0: Ale oczywiście, że tak. Jeżeli na przykład jedziemy zorganizowaną grupą, przyjmijmy sobie, jak to bardzo często się mówi, jedziemy w te słynne już Bieszczady, to faktycznie jeżeli osoba nie ma problemów z nawigacją, a umówmy się, że jedzie najsłabszym motocyklem, być może jest świeżym kierowcą, to ona właśnie powinna jechać pierwsza, to ona powinna nadawać tempo. Bardzo często te osoby chcą jechać z tyłu, natomiast wbrew pozorom ci, którzy jeździli w kolumnach, to ten ogon jedzie najszybciej. To wydaje się dziwne części z państwa, którzy w ten sposób nie jechali, dlatego że ten, kto jedzie z tyłu, niestety ci, którzy pojechali z przodu, wyprzedzili jakiś samochód, traktor, nie zatrzymała ich jakaś tam sytuacja, człowiek na przejściu i tak dalej. I później ten ogon, ten peloton nam się za bardzo nie rozjechał. No i wbrew pozorom właśnie ten tył jest najszybszy. Powinny się składać z tych kierowców, którzy są bardziej zaawansowani. Natomiast fakt, to co pan redaktor powiedział, dokładnie tak, osoba, która ma mniejsze doświadczenie, słabszy motor, powinna faktycznie jechać pierwszy. Jeżeli nazwijmy to, że nie wiem, z nawigacją, po prostu jest to pierwszy jej wyjazd i tak dalej, to powinna jechać jako druga, maks trzecia, za tą pierwszą osobą, która prowadzi tą całą naszą wycieczkę.
1: Ja muszę się panu przyznać, że ja nie lubię jazdy w grupie, lubię jazdę samodzielną, samotnie, dlatego że wydaje mi się, że grupa może tylko mi zrobić krzywdę, ale kiedyś przyglądałem się, jak jechała grupa specyficznych motocyklistów, Burgmania. To posiadacze takich wielkich skuterów. I przyznam się, że ich organizacja sprawiła, że prawie żebym się przekonał do tego, żeby w takim wyjeździe brać udział. Tam byli funkcyjni, którzy na rondzie, na skrzyżowaniu stawali, tamowali ruch, aby grupa mogła przejechać cała, nie rozpadając się. Bardzo mi się to podobało. To była taka opieka tych starszych nad tymi, starszych, może bardziej doświadczonych, nad tymi mniej doświadczonymi. To tak jakby kwoki opiekowały się stadem kurcząt. Bardzo mi się to podobało.
0: No, pamiętajmy, że jak pojedziemy w gronie dobrych znajomych, takich muszę nazwać, takich, którzy wiedzą, że na przykład nazwijmy to zaopiekować, to w takiej sytuacji naprawdę warto jest korzystać z tej jazdy w grupie. Pamiętam, jak dzisiaj mojego kolegę Sebastiana, którego mam nadzieję, że nas dzisiaj słucha, który świeżo po kursie ze swoimi przyjaciółmi wybrał się w podróż do Rumunii i mówię, o kurczę, no na pierwszy taki większy strzał tam gdzieś wyjechał raz do Bieszczad, żeby zobaczyć, jak to jest.
1: I na pierwszy strzał
0: wybiera się tak daleko. No. Ale tam oczywiście powiedziałem mu jakieś kilka dobrych rad, zasad i tak dalej, natomiast później dowiedziałem się, że koledzy się naprawdę nim bardzo dobrze zaopiekowali, nie pędzili, jechali właśnie jego tempem, mówili mu cały czas, byli oczywiście na łączach i tak dalej. I później miałem okazję z tymi samymi ludźmi pojechać do Turcji, do Albanii, no i powiem szczerze tak, to naprawdę są tacy ludzie, którym nie zależy właśnie na tym, żeby odwinąć tą manetkę, zakręcić na czerwone pole, tylko żeby no właśnie z kilometra na kilometr cieszyć się tym właśnie motocyklizmem i tą jazdą, połykaniem tych kilometrów. Takich zupełnie turystycznie, w bezpieczny sposób, nie nadużywając tego szczęścia, że tak to nazwę.
1: Panie Rafale, muszę się przyznać, że uwielbiam rozmawiać z Maciejem Wisławskim, bo zawsze kwintesencją naszej rozmowy jest to, że my nie jedziemy po to, żeby z kimś wygrać. Nie jedziemy po to, żeby się uratować. My jedziemy po to, żeby czerpać przyjemność z motoryzacji, czerpać przyjemność z uchwytu kierownicy, czerpać przyjemność z motocyklizmu. Myślę, że ta nasza rozmowa też do tego zmierza, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Ale tak myślę sobie, bo coś gdzieś nam pan znika. Myślę, że następne nasze połączenie powinno być trochę lepsze i myślę, że się to uda, bo pewnie zmienią się okoliczności, czyli miejsce, w którym pan będzie.
0: Już mam pełny zasięg, także gdzieś musiałem pewnie wylecieć na chwilę.

0: Okej.
1: Proszę mi powiedzieć, jadąc na przykład drogą ekspresową, zaczyna padać deszcz, czy my możemy stanąć, to już teraz wchodzimy w sferę przepisów ruchu drogowego, czy możemy stanąć na pasie awaryjnym i założyć odzież przeciwdeszczową?
0: O, powiem szczerze, bardzo mocno odradzam. Jest ten pas, który faktycznie możemy wykorzystać i tak dalej, ale bardzo często ludzie zatrzymują się pod wiaduktami i tak dalej. To jest bardzo niebezpieczne. Pamiętajmy, że nawet w samochodzie, jak mamy awarię,

0: Tam już no od dłuższego czasu, bo od prawie 2 godzin pracują służby. Samochód osobowy najechał na bariery, dlatego zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Są też dobre wiadomości ze drogi krajowej nr 16 Orzysz-Ełk w pobliżu miejscowości Strzelniki w województwie warmińsko-mazurskim. Tam już jest odblokowana droga, a przypomnijmy, na 271 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe i mieliśmy utrudnienia od godziny 19. Nie widać utrudnień na S7, chociaż tam jeszcze drogowcy cały czas są. To odcinek Jędrzejów-Kraków w Klemencicach, czyli w województwie świętokrzyskim, na 11 kilometrze. Tam samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne, no i cały czas nie ma możliwości przejazdu prawym pasem do Krakowa, ale można przejechać lewym. Autostrada A8 na węźle Wrocław-Południe ustawia się 2-kilometrowy korek w kierunku Łodzi od ponad 3 godzin. Trzeba zwolnić na ekspresowej 8 w Nowej Wsi, gdzie drogowcy pracują po zderzeniu drogowym. To trasa w kierunku Wrocławia. Cały czas obserwujemy spory ruch w Warszawie, zwłaszcza na S2, gdzie utworzył się krótki, ale jednak dość gęsty korek. Takie utrudnienia zaczynają się za węzłem Warszawa Południe i to trasa prowadząca do Siedlec. W drugą stronę są podobne problemy, czyli S2 przewężona jest także w kierunku Łodzi i samochody zwalniają na skrzyżowaniu z ulicą Przyczółkową. No oczywiście cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. Można to zrobić na przykład telefonicznie 22 513 11 11 i tutaj się nagrać, ale też dostępna jest nasza aplikacja mobilna Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my w Radiu Kierowców, bez względu na to, czy z aplikacją, czy bez, namawiamy Państwa do ostrożnej, bezpiecznej jazdy, oczywiście z prędkością bezpieczną, oczywiście z włączonymi światłami mijania, oczywiście z zapiętymi pasami, ale również pasami naszych pasażerów, a nade wszystko naszych pociech. Foteliki, pasy przy dzieciach muszą być perfekcyjnie zapięte.

0: A ja znów mam piękną chwilę, bo do studia wkroczyła Emilia Kleszczewska. Niestety z całą masą smutnych wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No coś w tym jest, bo mamy wiadomość z S8, węzeł Rawa Mazowiecka Południe do węzła Rawa Mazowiecka Północ, 385 km, województwo łódzkie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Jakby nie potakiwać, zbliża się 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy czeka nas na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami przelotnie popada deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże.

0: Opada przelotny deszcz, w drugiej połowie nocy słabnący i na przeważającym obszarze zanikający. Początkowo także burze i to burze z gradem. Prognozowana suma wody, która spadnie od 10 do 20 mm, lokalnie na południu i południowym wschodzie nawet 30 i 50 mm słupka. Na południu i północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna przeważnie od 10-12 stopni na północy do 17 na południowym wschodzie. Wiatr słaby na ogół północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru dochodzące do 65 km na godzinę. A jutro w dzień na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Na północnym wschodzie bez deszczu. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz. W południowej i centralnej Polsce również burze, lokalnie z gradem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wcale nie Mister of America, tylko mister wypadków, mister zdarzeń drogowych. Gdzieś tam jego duch krąży, a Emilia ma to wszystko w garści i przedstawi Państwu najważniejsze informacje z polskich dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To, że ja mam w garści, to jest jedno, ale też nasi słuchacze mają w garści informacje i je nam przekazują. Pierwsza wiadomość.
3: Dzień dobry, chciałbym poinformować o zdarzeniu drogowym, jakie miało miejsce na trasie S17 z Warszawy do Lublina na kilometrze numer 33. Już jest na miejscu policja, ale dwa pasy są zablokowane.

0: i tylko prawym są puszczane auta. Apeluję o ostrożność, zderzyły się dwa auta najprawdopodobniej z nadmiernej prędkości. Pozdrawiam, szerokości.
1: I to nie wszystko?
2: Szanowni kierowcy, poruszający się trasą S2 południową obwodnicą Warszawy w kierunku wschodnim, to jest na Trespo, Siedlce, Białopodlaskę, uważajcie, przed wjazdem do tunelu pod Ursynowem kilkukilometrowy korek, trwają przygotowania do nocnych ćwiczeń służb ratunkowych w tunelu. No i z tego powodu mamy bardzo duży korek, bardzo duży ruch w tym miejscu, także jeżeli możecie, omijajcie.
1: Dziękujemy bardzo za te bardzo precyzyjne też wiadomości. 22 513 11 11 to numer telefonu. Powtórzę raz jeszcze, 22 513 11 11, ale też aplikacja mobilna jest dostępna. A tak poza tym zaglądamy do województwa pomorskiego. Dawno tu nie byliśmy. S6 Kowale, a jadąc w kierunku Tczewa na przykład, ustawia się może niedługi, ale jednak dość gęsty korek. Tam przypominamy, że też trwają prace drogowe służb. I jeżeli chodzi o trasy pomorskie, to też droga wojewódzka numer 216 delikatnie zakorkowana jest we Władysławowie w obu kierunkach. Dalej, jeżeli jedziecie przez Chłapowo drogą wojewódzką, przypominamy, że zablokowana jest częściowo trasa w Rozewiu oraz w Jastrzębiej Górze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: To była reklama.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. 19 minut po 21. Jesteśmy na łączach z panem Rafałem, autoholikiem Michalczakiem, instruktorem, ale i właścicielem szkoły jazdy. Panie Rafale, jak się zachować, aby dobrze jeździć? Mój ojciec mówił, że jak nie wiesz, jak się masz zachować, to zachowuj się przyzwoicie. Ale jak to przyzwoicie zachować się na motocyklu?
1: Okej. Moi drodzy, na motocyklu szczególnie, ale i w samochodach, jest coś takiego, co się nazywa defensive drivingiem. Trochę z angielskiego. Po polsku moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka jazda obronna. No i tutaj chyba nie mamy aż tyle czasu na antenie, żebym był w stanie państwu powiedzieć wszystkie, tak nazwę to może kolokwialnie, triki związane z defensive drivingiem, ale jeżeli państwo sobie to gdzieś wygooglują, zobaczą, a być może zobaczą to na stronie Radia Kierowców, któryś z redaktorów być może przygotuje dla państwa taki materiał, to

0: to jest tak naprawdę złoty klucz do tego, żeby być bezpiecznym na drodze, czyli na szybko mówiąc, zachowywanie chociażby o bezpiecznych odległości, czyli te magiczne 3 sekundy, trzymanie się przepisów ruchu drogowego, zerkanie co 6-8 sekund w lusterka, po to, żeby mieć świadomość dookoła naszego motocykla, samochodu, ale co jest bardzo ważne, pamiętajmy o tym, że uczestnicząc niestety w jakimś zdarzeniu drogowym, niestety, czy jeżeli to jest wypadek czy kolizja, nieważne teraz czyja to jest wina, ale na pewno jesteśmy w jakimś stopniu poszkodowani. Czasami mówimy, że o, bo to była jego wina, o, bo to we mnie wjechał ktoś. Natomiast jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, że na motocyklu jadąc, nieważne czyja to jest wina, niestety taka atrakcja może się skończyć dla nas bardzo źle. O, nawet śmiercią, ale i takim trwałym uszczerbkiem naszego zdrowia, to wtedy troszeczkę inaczej patrzymy na przepisy, trochę inaczej patrzymy na prędkość, inaczej patrzymy na świadomość w ruchu drogowym. I wydaje mi się, że to jest dla nas jakby najważniejsze. Nieważne, czyja jest wina, ważne jest to, że czasami musimy przewidzieć ruch kierowców. Zresztą to, co pan redaktor powiedział, że nie czuje się pan bezpiecznie w ruchu drogowym, jeżdżąc motocyklem, tak samo jak pana kolega dokładnie to samo powiedział. I pamiętam, jak ja byłem świeżym instruktorem techniki jazdy, podszedł do mnie znany kierowca rajdowy i powiedział do mnie, no młody, ty to jesteś taki zaangażowany, tak fajnie to wszystko opowiadasz, no i poczekaj, jeszcze kilka lat w tym środowisku i zaczniesz się bać jeździć w ruchu drogowym. Słuchajcie, ja wtedy tak naprawdę zastanawiałem się, mówię, kurczę, no mój idol taki poniekąd z lat młodzieńczych, ale coś chyba gościowi się pokręciło. Natomiast z biegiem czasu muszę powiedzieć, że to faktycznie była prawda. Jest mnóstwo ludzi, którzy no średnio jeżdżą, a niestety mamy mnóstwo kierowców, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu. Mnóstwo kierowców zabrano prawo jazdy właśnie dlatego, żeby nie nieśli tej śmierci i nie nieśli jakichś przypadków w ruchu drogowym. Natomiast musimy pamiętać, że to my możemy stanąć na ich drodze. I teraz od nas będzie zależało, czy my się jakby damy wciągnąć w tą kabałę, która gdzieś tam może nam się zmajstrować. Dlatego naprawdę bardzo mocno zachęcam Państwa do tego, żebyście patrzyli z jednej strony, co sami robicie, ale uważali i naprawdę troszczyli się o to, że to inny kierowca, nazwijmy go mniej doświadczony, może czasami zupełnie niechcący zrobić nam krzywdę. Kiedyś zresztą też miałem taką historię, że pani zajechała mi drogę, jadąc motocyklem i tak dalej, no hamowałem, myślałem, że się nie wyrobię takim dzikim fartem. Udało się tak naprawdę wybrnąć z tych opresji. I słuchajcie, no oczywiście w tych nerwach tak podjeżdżam do tego samochodu i mówię, no proszę panią, czy pani mnie nie widziała? No i ta pani tak się uśmiechnęła pięknie i mówi, no przepraszam. No i teraz, no fajnie, że mnie przeprosiła, że nie próbowała jakby zgonić tej winy na mnie, no bo to definitywnie była jej wina. Ale w momencie, kiedy by było sekundę za późno i coś by się stało, to trudno jest stanąć nad tym człowiekiem i powiedzieć mu, no sorry stary, no przepraszam, bo trudno, że nie masz ręki, nogi, być może, nie wiem, twoje dzieci cierpią.
1: O tak jakoś tak mi poszło, że się zagapiłam.
0: Zagapiłem. No właśnie, i teraz my musimy czasami naprawdę defensywnie do tego podejść, i brać uwagę na to, czy ten kierowca nas widzi, zaglądać jemu w lusterko, spróbować się tym wzrokiem spotkać z innym kierowcą, który wjeżdża z drogi poprzecznej. To jest naprawdę kilka takich złotych zasad, które mogą nam z jednej strony uratować życie, ale pozwolić też na to, żebyśmy bezpiecznie w ruchu drogowym cieszyli się z każdego pokonywanego kilometra.
1: Panie Rafale, bardzo ładnie pan to ujął, ten defensive driving, ale proszę mi powiedzieć, czy panu zdarza się, żeby wsiąść w klapkach na motocykl?
0: Nie.
1: A w krótkich spodenkach?
0: Nawet powiem szczerze, nie, no, miałem jakąś taką historię, że gdzieś pod garażem przestawiłem motocykl z jednego garażu do drugiego, ale żeby wyjechać do ruchu drogowego, moi drodzy, no nie ma. No ci, którzy mnie znają, to wiedzą bardzo dobrze, że nawet w krótkiej koszulce nie wsiadam na motocykl.
1: I bez rękawiczek też nie?
0: Też nie. Gdzieś może na placu przestawię taki motocykl, ale naprawdę, mam już wyjechać do ruchu drogowego, nigdy. Zawsze rękawiczki, długie spodnie z ochraniaczami,
1: Ja mówię o oczywistościach, a jeden z moich znajomych powiedział mi, i to jeden z takich chłopaków, który lubi wpaść sobie na tor, czy to do Radomia, czy to do Poznania i poćwiczyć szybką jazdę, czyli nie defensive driving, tylko offensive.
0: Kolano łokieć, tak?
1: Kolano łokieć. Uwielbia ścigacze, ale tylko na torze.

0: i mówi, że jedyny kłopot, jedyny uszczerbek na zdrowiu, jaki miał, to wtedy, kiedy wsiadł na skuter, taki motorower skuterowy, i tym motorowerem chciał dojechać do najbliższej budki, żeby kupić jakieś napoje, czyli kilkaset metrów. I wtedy właśnie, no, kask był, ale nie było nic na łokciach, nie było nic na kolanach i chyba na stopach też nic nie było poza klapkami. I dramat.
1: No właśnie, wbrew pozorom te motocykle, które są najsłabsze, te skutery, te 50-ki, 125-ki, bardzo często my mówimy, że o, bo to trzeba mieć litra, czy tam, nie wiem, jeszcze jakiś większy motocykl, ale bardzo często ci, którzy jeżdżą bardzo długo, wiedzą, jak to się robi, najczęściej niestety mają tego strasznego niefarta właśnie wtedy, kiedy zbagatelizują potęgę tej jakże nikczemnej mocy ze 125 albo z 50 chociażby.
0: A pamiętajmy, że swego czasu w Polsce to Polska WSK-ami stała i to była 125.
1: Tak, dokładnie. Piękna historia motoryzacji.
0: Piękna historia motoryzacji. Mówiło się na tych jeźdźców, że to takie wiejskie kamikadze. Ale te WSK zmotoryzowały naszą wieś i wielu ludzi nauczyło się motocyklizmu. Ja też WSK-ą miałem przyjemność jeździć. Nie był to mój motocykl, jeszcze byłem... Ach, szkoda gadać, bo sobie przypominam rzeczy, które nie powinny chyba być opowiadane. W każdym razie miałem przyjemność dotykać WSK-i. Trudny do podróżowania motocykl to był. Panie Rafale, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za tych kilka dobrych rad. Rafał Autoholik Michalczak, instruktor, posiadacz szkoły nauki doskonalenia jazdy, był naszym gościem. Oby bezpiecznie spotkać się znów na drodze. Tego panu życzę i naszym słuchaczom.
1: Dziękuję bardzo i życzę szerokiej i bezpiecznej drogi.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, jest 11:30. W studiu uśmiechnięta Emilia Kleszczewska.
1: No pewnie, że tak. Mimo, że na drogach jeszcze nie jest, bym powiedziała, dobra sytuacja. Mimo,
0: czyli
1: że
0: jeszcze się nie uspokoiło?
1: Nie, jeszcze nie. I w Warszawie. I mamy dość spore utrudnienia w drodze do Wrocławia. Trochę tego jest jednak.
0: Dzieje się, czyli wakacyjny ruch.
1: Tak, nawet do tej porze.
0: Rankiem, w południe, wieczorem. Cały czas trwa.
1: Dokładnie, tym bardziej chyba nigdzie nie pada, więc jedzie się dosyć spokojnie, chociaż raport pogodowy pan wie chyba lepiej, nie pada nigdzie, prawda?
0: Na razie nie pada, nie pada. Ale można się w każdej chwili spodziewać mokrego. Emilia Kleszczewska i najważniejsze informacje z drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wiemy, że zakończyły się prace na S7. To odcinek Jędrzejów-Kraków w miejscowości Klemencice, czyli w województwie świętokrzyskim na 11 kilometrze. Tam samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne i od 19.30 do 21.20 zablokowany był prawy pas w kierunku Krakowa. Teraz już można jechać. S7 to też inny odcinek, węzeł Jędrzejów południe do węzła Mierzawa, 9 kilometr, i także dostaliśmy po godzinie 21 informacje z tego odcinka. Przypominamy, że tam aż 3 osoby zostały ranne po tym, jak samochód osobowy dachował na ekspresowej siódemce i ruch w stronę Krakowa odbywał się jednym pasem, lewym. Jeżeli chodzi o aktualizację, to wiemy, że na czas wyciągania samochodu osobowego z rowu zablokowany został prawy także pas w kierunku Krakowa. I to nie wszystko. Powtarzamy informacje z S8, węzeł Rawa Mazowiecka południe do Rawy Mazowieckiej północ, czyli województwo łódzkie, 385 km. Tam samochód osobowy najechał na bariery. Zablokowany mamy cały czas prawy pas w kierunku Warszawy. I jeszcze S17, czyli Kołbiel Lipówki w miejscowości Puznówka, 33 km. Jeżeli chodzi o zdarzenie drogowe, to wiemy, że tam jest kolizja dwóch samochodów osobowych. Zablokowany pozostaje już od godziny 19:00 jeden pas w kierunku Lublina. A my czekamy na wiadomości od Państwa. Aplikacja jest dostępna i numer telefonu 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A kolejny serwis z najważniejszymi informacjami z naszych dróg za 17 minut.

Słuchają państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. Jest pomysł na korki na Zakopiance. Ma być szybka i tania przebudowa. Nie będzie kolejnego pasa ruchu ani spektakularnej przebudowy. Zamiast tego drogowcy chcą zastosować rozwiązanie, które ma sprawić, że Zakopianka wreszcie zacznie działać sprawniej. Generalna dyrekcja ma już chętnych do przebudowy. Zakopianka od lat jest jedną z najbardziej obciążonych tras w naszym kraju. W sezonie letnim i zimowym wystarczy drobna kolizja albo wzrost

wzmożony ruch turystów, by przejazd zmienił się w długie stanie w korku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce to częściowo zmienić, choć nie poprzez budowę kolejnych pasów ruchu. Zamiast tego stawia na rozbudowę sieci dróg lokalnych, biegnących równolegle do Krajowej Siódemki. Zainteresowanie przygotowaniem projektu okazało się bardzo duże. Do przetargu zgłosiło się 13 firm, 10 ofert dotyczy odcinka między Krakowem a Głogoczowem, a 3 kolejnego fragmentu prowadzącego do Myślenic. Teraz generalna dyrekcja analizuje złożoną dokumentację i wybierze wykonawców, którzy przygotują projekty nowych połączeń. Plan nie zakłada przebudowy samej Zakopianki. Projektanci mają opracować sieć dróg lokalnych po obu stronach Krajowej Siódemki, która przejmie część ruchu między okolicznymi miejscowościami. Dzięki temu mieszkańcy nie będą musieli za każdym razem wjeżdżać na jedną z najbardziej zatłoczonych dróg w kraju tylko po to, by pokonać kilka kilometrów. W praktyce oznacza to poszerzenie około 21,5 km istniejących lokalnych dróg do szerokości 6 metrów oraz budowę kolejnych 4,5 km zupełnie nowych odcinków. Efekt ma być podwójny. Z jednej strony łatwiejsze codzienne dojazdy dla mieszkańców, z drugiej mniej lokalnego ruchu na trasie, którą każdego dnia przemieszczają się tysiące turystów i kierowców tranzytowych. To szczególnie ważne, bo natężenie ruchu na Zakopiance stale rośnie. W Libertowie średnio przyjeżdża już około 56 tysięcy pojazdów na dobę. W Mogilanach to ponad 52 tysiące, a w rejonie Jawornika blisko 40 tysięcy samochodów każdego dnia. Drogowcy podkreślają, że projekt dróg lokalnych jest niezależny od przygotowań do budowy nowej drogi ekspresowej S7 między Krakowem a Myślenicami. Docelowo to właśnie nowa ekspresówka ma przyjąć ruch tranzytowy i turystyczny, natomiast równoległe drogi lokalne mają uporządkować komunikację w miejscowościach leżących wzdłuż obecnej Zakopianki.

0: A ja próżno nie chcę czekać na pani ostatni serwis drogowy. Tak sobie zanuciłem.
1: Nie trzeba czekać, nie trzeba czekać. On już teraz, dosłownie za... O, już nie minutę chciałam powiedzieć, bo za 10:22.
0: W takim razie ostatni dziś serwis drogowy PRK. Emilia Kleszczewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: S17 z Warszawy do Lublina, 33 kilometr. Informowaliście nas, że zablokowane są dwa pasy. Jest też policja na miejscu, ponieważ mieliśmy zderzenie dwóch samochodów osobowych i jeszcze jedna wiadomość, którą powtarzamy. S2, czyli południowa obwodnica Warszawy w kierunku Terespola, to tunel pod Ursynowem i korki trwają ze względu na szkolenia służb ratunkowych, tak jak też mówił nasz słuchacz, dlatego jest ten bardzo duży korek na ekspresowej dwójce. Natomiast kilkanaście minut temu otrzymaliśmy informację z ekspresowej ósemki w Oleśnicy na

0: Na 56. kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Zablokowany jest prawy i lewy pas w drodze do Warszawy. Natomiast spokojnie przejechać można przez S17 i przez drogę krajową numer 50. S17 to województwo mazowieckie w Puznówce. Tam od 19 zablokowany był pas do Lublina, natomiast droga krajowa numer 50 to na Mazowszu. I utrudnienia były w Ładzyniu. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzony był ruch naprzemienny. Oczywiście cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. Został jeszcze serwis w Jedynce, także 22 513 11 11 to nasz numer, ale także dostępna jest aplikacja mobilna Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i cóż można zrobić w tak pięknych okolicznościach przyrody? Nic innego jak tylko pogratulować tym wszystkim, którzy z nami bezpiecznie dotarli do bazy, tym, którzy wciąż w drodze. Trzymamy za Państwa kciuki. Prośba o to, aby jechać bezpiecznie, zachować odpowiedni odstęp od poprzedzającego nas pojazdu. Proszę sprawdzić dokumenty, czy jutro będziemy jechali autem, które dalej posiada ubezpieczenie i czy jutro nasze auto dalej będzie autem, którym nie trzeba jechać do stacji diagnostycznej po przedłużenie badania technicznego. Ostrożności, bezpieczności i ogromnej dawki życzliwości.

0: Pomilczeć ze mną dziś, tak jak ja. Bliźniaczo, jesteś bezsenna.
1: Przyjdź.

Śpiewa Demarczyk, a w chórkach chłopcy z bagiem. Zakładam kosmiczny skafander jak Faro Sanders. Czekam na karmę, kręcę ramionami, by odreagować tę handrę. Tańczę czarną sambę.

śpiewaj swoje la la la la. Ale ten rok to był skandal, bez odznaczeń, bez fanfar. A za głupotę kto wystawi mandat, kiedy policja jest na tęczowych marszach albo pod domem.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chop, chop, chop.

0: good times.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.